Życie wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy! Gramy!

0: od nas lepsza.
1: Tak jak każdy czekam na swoją kolej. Nikomu nie szkodzę,
2: chcesz zabrać nam rolę.
1: Ja tylko pragnę, żeby ktoś mnie dziś dostrzegł.
3: Każdy na to liczy, jeszcze nikt cię nie ostrzegł.
1: Chcę, żebyś w końcu na mnie zwrócił uwagę.
3: Samotność na scenie znów

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
4: Czy twój menadżer kogoś od Bawczaka zna?
5: Czy mógłbyś wysłać nam przez karetę pewnego?
6: Chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
7: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam? Na imieniny, zaślubiny i rozwody? Film

Yo, check, check, Isok, MLK, yo. Nie Martin Luther King, to Marcin.

ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Gramy.
1: Gramy.
2: Hey Bruno.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i

dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

0: Kucharz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który

ne wasza, was, właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem, które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono

piołunek. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunek. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewin, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces alfy, brud, omegi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki clean, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manem jest i stylem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Ej! Mordzia!

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mą.

na pantofle. 00 z Valion, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś, do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka.

0: Gramy. Teraz gramy.
1: Yo, generalnie Survival Vol. 1, Loża Masoża, Psychotrap, Fundacja

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.

0: ja na full stopie.
1: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to Poranek Czwórki jest idealnym wyborem.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Gadamy sobie o naszych snach i o tym, czy się jutro wyśpimy, czy nie. Każdy z nas, no nie mogę powiedzieć, że trochę przymulony, ale no pewnie lepiej gadać o 19, a nie o 9. Ale takie są obowiązki artysty i takie są obowiązki dziennikarza. Artystą jest dzisiaj Erik Moczko, dziennikarzem jestem cały czas ja. Erik od tygodnia ma nową płytę na koncie, Family Brand, jego drugie studyjne wydawnictwo. Po pierwsze, gratulacje.
5: Dziękuję bardzo.
4: Osadziłeś się już z tym albumem?
5: Chyba już troszkę tak. Ja zawsze tak trochę mówię, że jak się wydaje album, to w dzień premiery ty już trochę przestajesz słuchać tego albumu, bo ty się z nim osłuchałeś przez poprzednie 2 miesiące, gdy pracowałeś nad nim. I dla mnie zawsze wydawanie albumu to jest takie oddawanie tej muzyki ludziom i że ja już trochę nie czuję, że to jest tylko i wyłącznie moje, tylko gdzieś tam idzie to w świat. Jest to super.
4: A jest to taki moment, że zaczynasz już kombinować nad nowym wydawnictwem i masz już jakieś prewki?
5: No ja realnie dzień po mojej imprezie premierowej, nie siedziałem w studiu, ale dzwoniłem i pytałem o terminy, kiedy mogę iść do studia, no. Tak więc już zaczynam pracę nad kolejnymi rzeczami.
4: No dobra, to zadzwoniłeś dzień po premierze do studia. Masz już jakiś termin na najbliższą wizytę?
5: Tak, no jeszcze w sierpniu myślę, że z 6 sesji zrobię.
4: Niesamowite. Chociaż utrzymałeś taki dość regularny moment wydawania albumów, bo twój debiut pojawił się w lutym 2025.
5: Tak, półtora roku temu,
4: dokładnie. No dobra, to takie pytania rozgrzewkowe. A teraz chciałem wrócić do naszej przeszłości. Czy ty pamiętasz, kiedy my się poznaliśmy?
5: Kurczę, dokładnie nie, ale pewnie w okolicach SBM-u, jakoś coś takiego.
4: Tak, poznaliśmy się w sierpniu chyba 2023 roku.
5: Okay.
4: To było chwilę po tym, jak twoja kariera, no tak wybuchła, można, mo-

0: Można powiedzieć, pojawiłeś się na scenie jednego festiwalu, pojawiłeś się na koncercie na Torwarze twojego ukochanego artysty. Zaczęło się robić gorąco przy twojej muzyce i przy twojej ksywce i wtedy spotkaliśmy się w siedzibie SBM-u. Myślałem sobie wczoraj o tej historii takiej naszej. Potem przez długie miesiące nie mieliśmy kontaktu, ale zastanawiałeś się, co by się wydarzyło, gdybyś w tamtym momencie poszedł za tym. To inna sprawa, że tam się różne rzeczy nie pozgadzały. Tak. Ale myślałeś sobie o tym, co by się działo, gdybyś był reprezentantem SBM-u od 2023 roku?
1: Nie, nigdy tak nie zastanawiałem się nad tym. No co, pewnie byłbym ziomkiem znowu Tonym Szaranym i byśmy wydawali
0: Szaranym i tak jesteś ziomkiem.
1: Tak, ale nie zastanawiałem się nad tym jakoś bardziej. Po co się zastanawiać? Wybrałem inną drogę trochę i wiesz, i
0: oczywiście
1: poszedłem innym kierunkiem. Aczkolwiek, no ciekawe pewnie gdzieś tam, co by się działo w tym momencie.
0: Absolutnie tu nie chodzi o to, czy źle, czy dobrze wybrałeś, tylko czy myślałeś o takiej alternatywnej rzeczywistości, która mogłaby się stworzyć, gdyby pewne rozmowy poszły inaczej niż poszły, pewne decyzje zostały inaczej podjęte. I od tego chciałem zacząć.
1: Ja jestem chyba takim overthinkerem, ale gdzieś tam, jeśli chodzi o muzykę, to staram się po prostu żyć chwilą i jakby przeżywać to, co się dzieje w danym momencie, więc nie zastanawiałem się jakoś turbo głęboko nad tymi rzeczami, jakie decyzje gdzie mnie zaprowadziły, tylko właśnie jakoś żyję chwilą, carpe diem.
0: Pięknie powiedziane, matura z polskiego pewnie na 98.
1: Oj nie,
0: bo wiemy, że z matematyki to nie, ale z polskiego
1: nie.
0: Może na 98.
1: Ja nie pamiętam ile miałem, ale tatek gdzieś tam mnie ostatnio poprawił, bo źle powiedziałem, bo powiedziałem, że ledwo co zdałem poprawkę z matmy, a powiedział mi, że miałem 44%, więc nie tak, tak lekko.
0: W wywiadzie powiedziałeś, że miałeś 31.
1: Tak, właśnie byłem 2 dni temu w domu rodziny i tata mówi, co ty gadasz w tych wywiadach, przecież ty całkiem ładnie napisałeś tą poprawkę.
0: A czy w takim razie twoi rodzice, o tacie chyba nie wspominasz na Family Brandzie, ale o mamie wspominasz, czy twoi rodzice są pierwszymi recenzentami twojej twórczości?
1: Teraz już nie, kiedyś pewnie tak, bo kiedyś to było tak, że moja mama po prostu mnie odbierała ze studia, jak jeszcze chodziłem do szkoły, po nocach mnie odbierała, no to ja w samochodzie puszczałem te numery, które udało mi się zrobić. Teraz pewnie moja narzeczona jest większym recenzentem niż rodzice, aczkolwiek...
0: I zawsze... kierowca, który cię wozi.
1: I kierowca, który mnie wozi, to prawda. Teraz to się pozmieniało troszkę na pewno, no. Teraz zawsze jak gdzieś wracam do domu rodzinnego, to dopiero wtedy pokazuję rodzicom, jak chcą coś zobaczyć, a jak nie chcą, to czekają na premierę.
0: Jestem przekonany, że tydzień po premierze to już mają osłuchane.
1: Tak. No, moi rodzice wszystko lecą, bardzo śledzą jakby wszystkie moje poczynania, czy to w internecie, czy muzycznie, więc oni są zawsze bardzo zupdate'owani i oglądają TikToka i wiedzą, co się dzieje.
0: Eryk Moczko, Family Brand, od tygodnia ten album. Generalnie podobają mi się bity, podoba mi się, jak rapujesz, ale brakuje mi czasem treści i nawet mam dla ciebie pytanie, mogło paść trochę później, ale skoro sobie rozmawiamy szczerze, to padnie teraz. Z której takiej myśli, którą wieziesz na tym albumie, jesteś najbardziej zadowolony? Z czego chciałbyś być rozliczony za 2 czy 5 lat przez swoich słuchaczy z tekstów, które tutaj zarapowałeś na Family Brandzie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że takie coś, co najbardziej gdzieś tam było takim motywem przewodnim, trochę takim wewnętrznym i gdzieś tam starałem się to przekazywać, to gdzieś ten rozwój cały, to jakby jak to wszystko się zmienia, jakim życiem trochę teraz żyję i że doprowadziłem się do tego miejsca. Aczkolwiek też uważam, że o wiele bardziej niż na innych albumach gdzieś tam pobawiłem się tutaj grami słownymi jakimiś i tak dalej, że czerpałem fan po prostu stworzenia tego albumu i to gdzieś tam było dla mnie najważniejsze.
0: To myślę słychać w każdym utworze, że to jest płyta po prostu gościa, który jest zajarany tym, że chodzi do tego studia i że nagrywa dużo, co także wiemy z innych twoich wywiadów, że ty masz problem z selekcją utworów.
1: Tak.
0: Że pewnie gdybyś nie musiał wyrzucać utworów, to ta płyta trwałaby godzinę 15 i byłaby trochę jak albumy Drake'a. 25 utworów.
1: Tak.
0: No dobra, ale to szczerość za szczerość.
1: Aha.
0: ty naprawdę żyjesz tak, jak o tym rapujesz? Tam nie ma żadnej przewózki, żadnego takiego podniesienia o, nie wiem, 10% tych wyjazdów, tej kasy, tego, że zmieniacie Dubaj na Los Angeles, a Los Angeles na jakąś egzotyczną wyspę.
1: Nie, wiesz co, na V24 trochę tak było, że gdzieś

0: tam rapowałem jeszcze tymi marzeniami trochę dużo i bardzo to mocno tu czułem, ale tu rzeczywiście ja bardzo mocno ten album nagrywałem impulsywnie, że jak coś się działo w moim życiu takiego, co, z czego się cieszyłem i co dawało mi fan, to o tym nawijałem, więc nie, no tutaj nie ma raczej jakiegoś nie real talku.
1: To pozazdrościć, a czy wy sobie czasami myślicie o tym, to w kontekście BDS-a, który bardzo dużo poświęca czasu ostatnio są też ludzie, którzy zarzucają mu populizm, że robi to pod publiczkę. On bardzo dużo mówi o tym, że to miejsce, w którym jest, to jest miejsce, do którego doprowadzili go jego fani i że tylko im może to zawdzięczać.
0: No i to jest,
1: ale czy jest druga strona tego medalu? Czy myślisz sobie czasem, że twoi fani muszą iść na 5:30 na zmianę do sklepu na rzet, że twoi fani muszą, nie wiem, jeździć na rowerach, być kurierami, że twoi fani nie mogą sobie pozwolić na każdy koncert, na który ty wchodzisz pewnie w większości za darmo, że twoi fani nie mogą sobie nawet pomarzyć o tym, że kiedyś polecą do Los Angeles. Czy wy się czasem zastanawiacie nad tą odpowiedzialnością taką, że rapujecie o bardzo odległych dla większości z waszych fanów rzeczach?
0: Tak, no wiesz co, ja trochę przekazuję jakby w muzie rzeczywiście to, co u mnie się w życiu dzieje i tak dalej. Ja w sensie zgadzam się w 100% ze słowami Borysa, że no gdyby ci ludzie jakby nas by trochę nie było i jakby to, że ktoś chce nas słuchać, to jest coś niesamowitego i ja też do końca, wiesz, moich dni będę za to wdzięczny, że są osoby jakby, którzy poświęcają czas, jeżdżą na koncerty, jak gdzieś mogą. Co nie zmienia faktu, że gdzieś tam, wiesz, od mało lata też jakby obrałem sobie taki kierunek, że chodziłem do tego studia, pracowałem jakby na to i spędzałem godziny, noce w studiu. Mama to mnie odbierała ze studia czasami o 5:00 nad ranem, a na 8:00 jechałem, byłem w klasie maturalnej. Poszedłem na studia, w którymś momencie powiedziałem po 2 tygodniach, że stawiam sobie jakby idę tylko w stronę muzyki, albo się uda, albo się nie uda, więc gdzieś tam w moim życiu też jakby były takie momenty, gdzie musiałem podejmować to ryzyko i musiałem decydować jakby w którym kierunku chcę pójść, co chcę robić i gdzieś tam na tej całej mojej drodze pojawiały się takie momenty, gdzie pewnie pomogłem trochę szczęściu i jak znajdowałem się w jakimś miejscu, które wiem, że to miejsce, w którym w danym momencie byłem, pozwoli mi przejść krok dalej, to starałem się zrobić wszystko, żeby jakby wykorzystać ten krok. Wiadomo, na koniec dnia to, że jakby jestem w tym miejscu, w którym jestem, to jest duża zasługa pewnie ludzi, w którymi się otaczałem i też ludzi, którzy mnie gdzieś tam wspierali, słuchają tej muzyki i tak dalej, ale też to nie ma co mówić, że też jest w tym dużo pracy, jest dużo jakby ogarniania i kminienia, jakby żebyś się w tym miejscu znaleźć po prostu, nie?
1: A gdybyś miał wybrać, no właściwie ja poproszę, żebyś wybrał jedną osobę, ale nie chciałbym, żeby to była mama, tata, nie chciałbym, żeby to była Karolina, czyli twoja narzeczona. Gdybyś miał wskazać jedną osobę, która była kluczowa dla twojej kariery, to kto by to był?
0: Koder. Tak.
1: Czyli producent, twój ziomek.
0: Tak. No on mi pokazał muzykę jakby. To jakby ja nigdy od początku, od 9 czy 10 lat nie zmieniłem producenta. Nigdy jakby, wiadomo, były jakieś momenty, że pracowałem z innymi producentami, ale to były stricte projektowo na jeden numer, ale tak, żeby zmienić studio, nagrywać w innym studiu, że wiesz, jestem w takim miejscu, gdzie mógłbym sobie pewnie nagrywać w każdych najlepszych studiach muzycznych w Warszawie, a na koniec dnia siedzimy u Kodera w garażu i tam cały czas robimy muzykę. No.
1: I to jest taka przyjaźń na wieki, że nawet jeśli nie będziecie robić muzy, rapować, produkować, to będziecie po prostu ziomkami na zawsze?
0: Tak, w sensie wiadomo, ta muzyka bardzo mocno łączy i zazwyczaj jak się spotykamy, to w celu robienia muzyki, bo Antyk jest turbo zapracowany i on po prostu ma bardzo mało czasu, bo robi masę innych projektów też w tym momencie, aczkolwiek mam nadzieję, że tak będzie. No, wierzę w to bardzo mocno.
1: Tu chyba nie przestrzelę, ale wydaje mi się, że Pancerz jest Kodera, prawda? To jest produkcja Kodera?
0: Jest produkcja Kodera, a nawet jest na ficie tutaj.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4.online.
3: 4.online.

0: Jeszcze więcej kultury.
1: Więcej kultury.
2: Dużo masz tych gości na płycie, z którego jesteś najbardziej dumny?
3: Dobre pytanie.

0: tanie. Nie chcę tutaj wymieniać. No z każdego jest super zajarany.
1: Musisz wymieniać.
0: Kurczę, jak miałbym wybierać, to Skodera.
1: Skodera.
0: Tak.
1: Ale ty jesteś lojalny wobec tego, tak, wobec tak. tego kumpla.
0: Tak.
1: Wiadomo, że zawsze jest tak, że nie da się złapać wszystkich, których chciałbyś mieć na płycie.
0: Tak.
1: Czasami jest tak, że ktoś nie może, czasami są jakieś kwestie techniczne i tak dalej. Czasami ktoś po prostu nie odpisuje. Mhm. Z twojej rozmowy z Kaziem Rapglasem, który bywa tutaj czasami w tym studiu i komentujemy sobie różne rapowe historie, więc też mój ziomek. Wiem, że Jan Gigi nie odpisał na zaproszenie. Odezwał się od tego czasu, czy nadal milczy?
0: Nadal milczy, ale... Nie żywię jakby. Nie ma
1: po co żywić.
0: Bo właśnie dużo osób może często szukać w czymś takim, wiesz, jakichś podtekstów i tak dalej, ale to totalnie jakby kumam, że ktoś może nie odpisywać i jakby żyje swoim życiem gdzieś tam i ma ważniejsze sprawy do roboty.
1: No ale pociągnę cię jednak za język i Kodera stawiamy na pierwszym miejscu, ale są na tej płycie teksty o tym, że dawałeś płyty, tam skakałeś przez płot na koncertach. Tak. 2115. No jednak, nawet jeśli nie nagrywaliście tego w jednym studiu, tylko ty położyłeś swoją zwrotkę u siebie w studiu, a Sebastian, czyli Whitechur, zrobił to u siebie w Milanówku,
0: tak.
1: No to posiadanie kogoś, o kim się marzyło 2, 5, 7 lat temu, jest chyba dopięciem czegoś niezwykłego w swojej karierze.
0: Kurczę, kiedyś bym tak powiedział, teraz bym powiedział, że jest to po prostu kolejny krok gdzieś tam i fajnie, że to się dzieje i że fajnie, że to jest takie naturalne, nie? W sensie, że bardzo jestem z tego dumny, bardzo się tym jaram, bardzo się tym cieszę, aczkolwiek wiem, że to są po prostu gdzieś tam kolejne kroki, które jakby zostały wykonane, żeby przejść dalej i jeszcze bardziej jakby się rozwijać w tym wszystkim.
1: Ale ta lista gości, którzy jeszcze się nie pojawili na twoich płytach, a mogliby to zrobić, jest już krótsza, czy... Znaczy, no siłą rzeczy jest krótsze, ale czy tam nadal jest więcej niespełnionych marzeń i niezrobionych kroków, czy już mniej?
0: Już mniej raczej, aczkolwiek jest masę jakby raperów, artystów w Polsce, którymi się jaram i z którymi z chęcią bym jeszcze porobił kilka rzeczy na pewno.
1: Mierzyłeś się w czasie swojej kariery i pewnie mierzysz się nadal z porównaniami do różnych raperów. Które cię najbardziej mierzi?
0: Ojejku. Nie wiem. Już chyba żadne, wiesz? Kiedyś jakby te...
1: Czy już nie robią na tobie wrażenia?
0: Nie, kiedyś bardzo mnie wkurzało, udawałem, że mnie to nie wkurza, ale kiedyś bardzo mnie wkurzało, jak mówili, że jestem influencerem, raperem, bo trochę tak było, aczkolwiek bardzo mnie wkurzało to, że ludzie nie wiedzieli o tym, że ja robiłem muzę dużo wcześniej niż zacząłem działać w internecie, a przez to, że zacząłem działać w internecie, po prostu otworzyło mi to furtkę do tego, żeby ludzie gdzieś tam bardziej mnie poznali, więc to mnie wkurzało, ale teraz już mam luz z tym.
1: A czy ty uważasz, że jesteś popularnym artystą?
0: Nie wiem. To nie mnie pytać.
1: Nie, no ciebie trzeba zapytać. No widzisz wyniki odsłuchów swoich płyt, widzisz ile twoje single robią, dostajesz złote płyty. Ale czy ty mierzysz się z taką popularnością, że trudno ci jest przejść przez jakieś, nie wiem, miejsce publiczne typu galeria handlowa?
0: W sensie nie jest mi trudno w żaden sposób, ale jeśli pytasz o to, czy ludzie mnie zaczepiają idąc przez galerię handlową, to tak.
1: Ale to są młodzi ludzie, prawda? Nie mierzysz się jeszcze z taką popularnością, że rozpoznają cię 40-latkowie, nie wiem... No chyba jeszcze nie masz takiej popularności, którą nazwałbym popularnością pudelkową, że...
0: A, to nie, to całe szczęście.
1: Jesteś wszędzie i będziesz pasował i do Dzień Dobry TVN, i do wywiadów w Radiowej Czwórce, i tak. do jakiegoś kanału internetowego.
0: Nie, aż tak nie, ale ja właśnie zawsze mam taki luz, że gdzieś tam słyszałem, że jest dużo jakby artystów, co nie chcą wychodzić do miasta, czy boją się pójść do galerii, bo nie chcą.
1: Znamy takich, którzy jeżdżą w kominiarkach na rowerze przez Warszawę, tak. żeby nie być rozpoznanym.
0: Tak, no a ja mam raczej taki luz, że właśnie to jak ktoś do mnie podejdzie i się spyta, czy może sobie zrobić zdjęcie, to jest super, bo widzę jakby mojego odbiorcę face to face, wiem kim jakby jest i tak dalej, zawsze to jest gdzieś tam takie przemiłe.
1: A miałeś jakąś przypołową sytuację albo taką, która budziła, no nie chcę powiedzieć, że strach, ale no, że czułeś się niepewnie w kontakcie z kimś.
0: Tak, żeby czuć się niepewnie, to raczej nie, w sensie już gdzieś tam na tyle jakby tych interakcji miałem z ludźmi, że na pewno dużo się nauczyłem, co robić i jak się zachowywać i tak dalej. Ale pamiętam, kiedyś miałem taką śmieszną sytuację, jak Okekel mnie zdisował na jakimś numerze, to byłem z moją narzeczoną i wróciliśmy

0: z jakiegoś wyjazdu i byłem w pewnym sklepie, gdzie drukowałem zdjęcia takie do albumu i po prostu stałem przy tej budce i drukowałem zdjęcia. Mhm. I widziałem, że obok mnie stoi taki ziomek i wyglądał mega podobnie do Okekela, w sensie miał tą samą fryzurę.
1: Ja Sobel
0: wiem,
1: był.
0: Nie Sobel, ale to wiem, dlaczego pijesz. Ale miał taką fryzurę, ja nie wiem, jak ona się nazywa. Edgar chyba, że na to mówi. Teraz nie pamiętam, taka kurtka i właśnie wygląda jak Okekel. I tak miałem, no że ziomek stoi ten i ziomek wydrukował zdjęcie, podszedł do mnie, czy mu się podpisze, tylko trzymał to zdjęcie jakby tyłem do mnie. Mhm. I ja tak mówię, że a co jest na tym zdjęciu, nie? I on mi odwraca, ja wziąłem to zdjęcie, odwróciłem i tam, wiesz, fota Okekela jakaś i te wersy, gdzie mnie ciśnie, nie? Ja tak mówię, że nie podpiszę ci, stary, tego, ale że wszystkiego dobrego coś tam, nie? To było takie jedno z
1: śmieszności. On to zrobił w real time w takim razie,
0: tak? No to było niesamowite, w sensie, że jaki tam proces myślowy szybko musiał zajść, ale to było całkiem niezłe. No, całkiem mi to zaimponowało.
1: Kreatywny gość, trzeba przyznać, że kreatywny. Co ciekawe, co chciał zrobić z tym zdjęciem, nie na żółwia wrzucić.
0: Możliwe.
1: Kończąc już powoli naszą rozmowę, bo też powoli będzie kończył się poranek w czwórce, chciałem cię trochę zapytać o realia sceny rapowej. Czy wy czujecie, no bo ty jesteś na pewno artystą mainstreamowym, no, wskazują na to wyniki, popularność, artyści, z którymi nagrywasz, no wszystko, chociażby to, co dzieje się na Family Brand. Czy wy czujecie, że polska scena rapowa oddycha dwoma płucami, czyli oddycha tym mainstreamem i bardzo silnie oddycha undergroundem, który, no, skrobie wam czasami, mam wrażenie, cholewki.
0: Tak, no na pewno, w sensie uważam, że jest to od tam, nie wiem jak wcześniej było, bo gdzieś tam ja bardzo mocno byłem raczej słuchaczem mainstreamowym kiedyś, za mało lata, ale teraz jest to naprawdę bardzo mocno widoczne, mam wrażenie. Tylko też mam problem, żeby stwierdzić, gdzie zaczyna się mainstream.
1: Wiem. Myślę, że sporo osób, które tak branżowo zajmują się rapem czy hip-hopem, no chociażby wspomniany przez ciebie Okekel.
0: No jeszcze, dla mnie jest mainstreamowy ziomek,
1: ale kilka miesięcy temu byś powiedział, że jest w undergroundzie. On pewnie sam siebie by widział. Nawet ze swoim synem miałem ostatnio o tym dyskusję ze 2 czy 3 tygodnie temu, bo on powiedział, że Okekel jest undergroundowy. Ja mu powiedziałem, stary, zajrzyj na popularny serwis streamingowy i zobacz, że jego utwory są w top 50 w pierwszej piątce, a jego płyta jest na 4. miejscu wśród najchętniej słuchanych albumów. To trudno to nazywać undergroundem.
0: Trudno, no.
1: Ale śledzisz, no już zostawmy przykład tego konkretnego rapera, tylko tych, którzy rzeczywiście są w undergroundzie. Śledzisz, czy nie masz na to czasu, albo czy śledzicie w ogóle jakoś całą swoją ekipą, to, co się tam dzieje?
0: Ja śledzę, ale nie jestem odbiorcą raczej. W sensie zawsze staram się sprawdzić, jakby kojarzę ksywy, kojarzę jakby plus minus, co tam chłopaki robią, aczkolwiek no tak jak mówię, nie jestem odbiorcą, jakby nic jeszcze takiego nie usłyszałem, co by mnie jakoś porwało.
1: Eryk, jeśli tam jest taki Eryk 2.0, któremu trzeba podać rękę tak, jak tobie ta ręka została podana, nie żałujesz, że...
0: To podaję.
1: Że możesz... No, ale mówisz, że jeszcze nie złapałeś takiej osoby, czy nie poświęcasz tyle czasu
0: na słuchanie
1: tych młodych?
0: Nie złapałem takiej osoby. W sensie bardzo mam wrażenie, że ta muza undergroundowa w tym momencie, w którym jest bardzo nonszalancka, a ja nie przepadam za takim klimatem dosyć.
1: Co to znaczy nonszalancka?
0: No, że...
1: Że jest źle wyprodukowana?
0: Nie, że te dzieciaki chcą być zbyt cool. Właśnie gdzieś tam, no, że są zbyt cool, żeby powiedzieć komuś, że jest zajebisty, że są zbyt cool, żeby powiedzieć, co im się podoba, że zakładają te kaptury, chodzą, wiesz, albo w kominiarkach, całe sali owinięci, chcą być jacyś incognito, a wiele z osób...
1: No face, jakby, no case.
0: Tak, wiele osób jakby, które się znają z niektórymi artystami i tak dalej, mówią, że to są totalnie, wiesz, inni ludzie.
1: Czyli, że to jest kreacja po prostu na potrzebę
0: Nie mówię, że każdy, żeby to nie było tak, ale no jest to nonszalanckie bardzo dla mnie.
1: 3 najbliższe miesiące jak spędzisz?
0: Nie wiem, zobaczę. Wykończenie domu się zaczyna, więc pewnie na budowie.
1: Wykończenie domu?
0: Tak.
1: O rany. To chyba jedna z gorszych rzeczy, jakie tak. mogą człowieka spotkać.
0: Tak, tak.
1: Nie zazdroszczę, nie wykańczałem domu, żeby nie było, bo takowego nie mam, ale ponieważ nie lubię nawet drobnych remontów, to wydaje mi się, że wykończenie domu jest jakąś plagą egipską.
0: Tak, ja się teraz dowiaduję takich rzeczy.

0: rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślał, że mogą się dziać.
1: Zrobiłeś sobie studio?
0: Tak.
1: Będzie studio.
0: Będzie,
1: domu,
0: będzie,
1: tak?
0: Będzie. Tak.
1: No to już w takim razie na kolejnej płycie 70 utworów, bo nikt cię nie będzie hamował i żadne finanse cię nie będą zatrzymywały, skoro będziesz miał rzeczy w domu.
0: To prawda.
1: Family Brand od tygodnia na rynku, płyta dostępna. Jest wersja fizyczna w ogóle?
0: Jest, aczkolwiek jest jakiś ostatni moment,
1: żeby ją zamówić.
0: Żeby ją zamówić. Mogę tutaj zareklamować, czy nie można reklamować?
1: Słuchaj, sam ci otworzyłem te drzwi, to skorzystaj.
0: To na www.familybrand.pl można zamawiać koszulki, płyty i to są jakieś ostatnie godziny chyba, albo jeszcze przez ten weekend będzie dało się zamówić, a później już nigdzie nie będzie dostępno.
1: Jak się nie uda, to zostaje zawsze streaming, tamte
0: tak
1: utwory dostępne od tygodnia. Jarek Moczko był gościem w Radiowej Czwórce. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Wpadaj do nas przy kolejnej płycie, bo powiedziałeś, że niespecjalnie lubisz wpadać z wywiadami nie tylko do nas, ale po prostu promować singli, tylko czekasz już na to creme de la creme, czyli płytę. Także za kilka miesięcy pewnie znowu się widzimy. Jarek Moczko w Czwórce, dzięki wielkie.
0: Dzięki.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: w audycji Najlepsze z Najlepszych. Przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: No, a latem robimy wszyscy to samo, instynktownie szukamy cienia, tak przynajmniej było wczoraj. Chowamy się pod koronami drzew, uciekamy od rozgrzanego asfaltu i szukamy miejsca, w którym można chociaż na chwilę zwolnić. No, ale czy cień może być też czymś więcej niż tylko schronieniem przed słońcem? O tym między innymi traktuje program Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. I w związku z tym razem z nami mocna bardzo ekipa z CSW. Anna Czaban, Magda Przybysz i Antoni Burzyński. Dzień dobry. Witajcie w czwórce. Widzę, że wesoło, że humory dopisują. No co tam dobrego słychać w Centrum Sztuki Współczesnej? Opowiedzcie mi.
4: No zapraszamy do cienia i do chłodnych zamkowych murów, do przemyślenia sobie, bo wystawy faktycznie może nie są takie bardzo lekkie i letnie, raczej podejmują trudne tematy, kwestie wojny, kwestie też różnego rodzaju zagrożeń, kryzysów czy polikryzysów, bo właściwie każda z nich dotyka któregoś albo któregoś z kryzysów, bądź też jego zlepków tej wielości, ale staramy się też mediować, nie powiem, że uczyć naszą publiczność, a raczej z nią rozmawiać i tutaj świetny dział edukacji z nowymi formami, by o tym rozmawiać, doświadczać też, bo to jest taka jakby nowa strategia, czyli wspólne doświadczanie i sztuki współczesnej, i też uczenie się tego, jak można odbierać rzeczywistość.
3: Motyw cienia wydaje się bardzo prosty, zresztą nasza rozmowa odbywa się dzisiaj. Dzisiaj wszyscy odetchnęliśmy z ulgą po tych koszmarnych upałach, które trwały do wczoraj, i myślę, że po prostu do wczoraj wszyscy instynktownie na czworaka wręcz szukali jakiegokolwiek cienia, żeby się schronić, żeby chociaż odrobinę odetchnąć. To jest taki dosyć prosty motyw na pierwszy rzut oka, ucha, i w ogóle jak tak

0: sobie o tym pomyślimy, ale jak się w to zaczynamy zagłębiać, no to on może mieć naprawdę wiele znaczeń. Właściwie dlaczego w ogóle postanowiliście podjąć ten temat? Dlaczego on się wydawał wam inspirujący?
1: To tutaj to jest inicjatywa naszego działu komunikacji, który w ten sposób pozbierał linię wspólną z i tego, jakie jest nasze otoczenie, bo mamy zielone otoczenie i nieustannie zapraszamy, nie tylko łazienki, ale my też mamy piękną zieloną przestrzeń, ale faktycznie ten cień jest czymś, co nie jest ani światłem, ani mrocznością, jest czymś pomiędzy i faktycznie te trudne tematy traktujące o rzeczywistości i społecznej, i politycznej, i geograficznej, no, nie są jednoznaczne i też sztuka współczesna nie podaje jednoznacznych odpowiedzi, bo tak jest i na wystawie Nie woda, nie ziemia, tutaj ja osobiście jako jedna z kuratorek, drugi kurator Krzysztof Gutfrański, gdzie przez motyw krajobrazu bagna, który już sam w sobie jest dosyć mglisty, czy tak powiem grząski, wchodzimy w tematy dotyczące antropologii migracji, czy w ogóle migracji tego z granicy, tak, i tutaj konkretnie już granicy, która jest na polsko-białoruskiej granicy, która jak wiemy jest też taką sferą bagnistą, cała Puszcza Białowieska, ale też sięgamy po inne krajobrazy bagien, czy to z obszarów Iraku, czy Ameryki Południowej, ale też to nie jest tylko i wyłącznie wystawa na temat, jakby dalej sięgamy po kwestie i filozoficzne, i polityczne, i to w jaki sposób użyteczność bagien wchodzi w ogóle w użyteczność naszego myślenia, czy nowych technologii, nowych ekstraktywizmów, jak to się mówi, by tylko powiedzieć o jednej wystawie.
0: Dzisiaj jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej, rozmawiamy o letnim programie, no i właśnie z jednej strony lato, czyli wspaniała aura, z drugiej strony ten cień, którego tak bardzo teraz potrzebujemy, no bo jednak też ze względu na kryzys klimatyczny gdzieś tam te temperatury naprawdę zaczynają osiągać zenit w Polsce i w związku z tym szukamy po prostu tego schronienia, z drugiej strony też te wystawy, które wcale takie łatwe się nie wydają i za chwilę o tym porozmawiamy, za moment wrócimy do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na poszukiwanie cienia.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: w audycji Najlepsze z Najlepszych. Przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: My zaglądamy do Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowskiego, sprawdzamy, co tam ciekawego latem się dzieje i z jednej strony szukamy tam cienia. No to jest taki temat, który myślę do wczoraj wszyscy przerabiali dosyć intensywnie w praktyce, ale Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowskiego wynosi ten temat na nieco inny poziom w związku z wystawami też, które możemy zobaczyć w zamku. Te wystawy krążą wokół trudnych tematów, wojny, granic, kryzysów, też takiej społecznej niewidzialności. Jak opowiadać o trudnych sprawach, żeby no właśnie nie przytłoczyć odbiorcy, ale

0: zachęcić go do jakiejś refleksji. I tylko dodam, że cała ekipa z CSW jest razem z nami. Mocna reprezentacja. Anna Czaban, Antoni Burzyński i Magda Przybysz. No to wracając do pytania, jak mi przytłoczyć? No bo jednak wiecie, no mamy lato, no cieszmy się po prostu. Jest sierpień, czyli tak zwana niedziela roku. Korzystajmy jeszcze z tego, ale jednocześnie też zachęcić do jakby myślenia o ważnych sprawach, które nas otaczają.
1: Tak, to co ja sobie cenię na przykład bardzo w tej wystawie Nie woda, nie ziemia, a propos tego, że spadł też deszcz, to jest to, że ona też jednak ma taki aspekt czasami poetycki, filozoficzny, a też czasami udało się przemycić jakieś elementy nawet poczucia humoru, wydaje mi się, w niektórych obiektach. I tak samo jest z drugą wystawą Ten kot został narysowany w czasie wojny. Tutaj drugiej kuratorki Anny Łazar i Ladyna Konecznej. I właśnie kiedy zapraszamy ludzi na warsztaty, tak, które polegają na tym, mamy taki program Stany Graniczne, gdzie właśnie gdzieś między tym upałem, wodą, tak, czy tematami politycznymi, a tym, że jednak chcemy być razem i zadajemy sobie takie pytanie, na przykład, czy mamy prawo do przyjemności w czasach kryzysu, czy możemy żyć normalnie, tak? No i okazuje się, że ludzie bardzo chętnie z tego korzystają. Mamy taki cykl plenerów choreogranicznych, w których właśnie zwiedzamy sobie albo całą wystawę, albo jakiś kawałek wystawy i potem wspólnie poprzez ruch, refleksję, rozmowę eksplorujemy jakiś temat. No i na przykład już jutro tutaj sobie pozwolę na lokowanie produktu. Chciałam zaprosić na warsztaty Zmiennokształtność, geometria w choreografiach, która nawiązuje do przepięknej takiej pracy wielowymiarowej, nawet bym powiedziała, który jest i fantazja wideo takiego artysty Zhang Xuzana, i którym właśnie stworzył taką jaskinię z papieru czerpanego. Nomen omen też mamy warsztaty, na przykład papier jako skóra, na którym osoby, jak sobie przyjdą, to mogą poznawać różne techniki. A na tych konkretnie warsztatach jutro o 11, zbiórka 10.55 przed wejściem głównym do zamku, będziemy właśnie oglądać sobie taką instalację. On tam stworzył taką postać szamana tancerza, myszo-jelenia, tak, który czerpie z różnych kultur właśnie przede wszystkim wschodnich. I nazywa się ta praca Compound Eyes of Tropical, czyli jak mamy takie zjawisko, jak pszczoła ma taki sposób patrzenia pofragmentowany, mozaikowaty, tak? Czyli właśnie ono ma inny sposób też, czy w ogóle owady patrzenia na świat. Więc my będziemy też się zastanawiać, jak z różnych perspektyw możemy na te trudne tematy kryzysu i klimatycznego i wojny, właśnie jak my w tym wszystkim się możemy odnaleźć, jak możemy jednak czerpać z tego dialogu, z tymi wspaniałymi pracami na wystawach. Więc tak, zapraszam.
0: Zmiana perspektywy patrzenia to jest coś, co myślę wszyscy powinni trenować, bo wiadomo, no przypominamy, nasza perspektywa nie jest jedyna i słuszna, tak naprawdę każdy z nas ma inną, bo każdy z nas ma inny bagaż doświadczeń i między innymi do takich refleksji zmuszają działania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Sprawdzamy, co się dzieje w Centrum Sztuki Współczesnej, jaki program, na co warto zajrzeć. No i na przykład 13 sierpnia takie spotkanie Sztuka Współczesna, instrukcja obsługi, sztuka jako spotkanie. Właściwie kogo chcecie instruować, jeżeli chodzi o sztukę współczesną i po co w ogóle instruować ludzi, jeżeli chodzi o ten rodzaj sztuki?
2: Wielu ludzi ma wrażenie, że sztuka współczesna jest bardzo hermetyczna, że przyjście do muzeum jest trudne, bo czegoś nie rozumiem, czegoś nie wiem. Jakby istnieje taka komunikacyjna bariera. A jest bardzo wiele osób, które naprawdę chciałyby zapoznać się ze sztuką współczesną, poznać ten język, którym ta sztuka mówi i rzeczywiście z nią, że tak powiem, porozmawiać i wejść w jakiś dialog. Tylko takich miejsc, w których można się dowiedzieć, jak to zrobić, za bardzo nie ma. I dlatego, że tak powiem, frontem do klienta uznajmy, że musimy stanąć jakby nie tylko wieszając tabliczki na wystawach czy wydając katalogi, ale właśnie przygotowując taki rodzaj wprowadzenia, jakby takich spotkań, na których w prostym, przystępnym językiem opowiadamy o kluczowych wątkach z historii, jakby kluczowych motywach. Wprowadzamy pojęcia, przy użyciu których można bardzo łatwo zdekodować właściwie większość dzieł z kanonu ze sztuki współczesnej. Więc chodzi o to po prostu, żeby ludzie, którzy chcą chodzić do muzeów i do galerii, jakby dostali te narzędzia.

0: które pozwalają im to z przyjemnością zrobić.
1: Bo w ogóle potrzebne są jakieś narzędzia do tego, żeby no właśnie chodzić na wystawy sztuki współczesnej, uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, czy jednak powinniśmy wytwarzać taką atmosferę, że no do muzeum sztuki współczesnej, czy centrum sztuki współczesnej powinniśmy po prostu przyjść, żeby czasami pobyć, żeby właśnie nikt od nas niczego nie wymagał poza obcowania ze sztuką. A jak my to odbierzemy, a to już tak naprawdę nasza sprawa.
2: Tak, tak, to jest takie przekonanie bardziej, że potrzebujemy jakichś narzędzi, ale tak naprawdę potrzebujemy własnej wrażliwości i chęci, więc tutaj oprócz takiej małej dawki wiedzy też uczymy się, czy prowadzące osoby uczą, jak możemy po prostu doświadczać i nie bać się interpretować we własny sposób.
0: Tak, Radykaliski, który przygotował ten program, zrobił go bardzo w taki bardzo jakby miękki sposób. To nie jest tak, że to są wykłady. To jest rozmowa.
1: No ja bym się bała, żeby ktoś o coś zapyta. nie, absolutnie. Trudne pytanie na temat sztuki współczesnej.
0: Nie, chodzi o to, żeby móc porozmawiać.
1: A myślałam, żeby tu nie przyjść. Ale ja zachęcam do tego, żeby odwiedzać takie instytucje. Nawet jeżeli nie macie jakiegoś super planu, to po prostu spontanicznie się tam pojawiać. Poza tym, że tam jest zawsze przyjemnie i chłodno.
2: Tak, bardzo chłodno. Latem szczególnie.
0: Nie, oprócz tego, że jest przyjemnie i chłodno, a w środku z jednej strony są wystawy, które podejmują trudne tematy, to jednak dzieją się te rzeczy, które są przyjemniejsze, weselsze, albo poruszają te tematy, czy opowiadają o nich w sposób, który jest bardzo przystępny. Czasem też zdarza się, że wesoły. Tak jak na przykład Joanna Pawluśkiewicz, która prowadzi dla nas oprowadzenia po wystawie, o której Ania przed chwilą opowiadała, Nie woda, nie ziemia. To jest ta wystawa, która porusza właśnie z jednej strony tematy przyrody, ale tak naprawdę często bardzo trudne, czy trudne polityczne historie. I my tutaj zaprosiliśmy osobę, która z jednej strony jest scenarzystką, a z drugiej strony zajmuje się też improwizacją i przez wiele lat, 2017 roku była związana z Puszczą Białowieską, do opowiadania publiczności o tej wystawie właśnie w sposób autorski, własny, a ponieważ ona zajmuje się między innymi improwizacją, więc opowiada o tej wystawie w sposób, który jest trochę słodko-gorzki, bazuje na jej własnych doświadczeniach, na jej własnym procesie, który właściwie był związany z działalnością w Puszczy Białowieskiej. Jakby na podstawie swoich doświadczeń, korzystając ze swojej praktyki improwizatorskiej, tworzy opowieść, która jednocześnie jest jakby wesoła, a zarazem smutna.
1: Ja myślę, że najlepiej tego doświadczyć, wybierając się na jedno ze spotkań, a jest tego naprawdę dużo. Odsyłam oczywiście na stronę Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Łatwo znajdziecie program na cały miesiąc, więc na 100% coś wybierzecie. Albo tak jak powiedziałam, idźcie tam po prostu spontanicznie. Wejdźcie do środka, zobaczcie, jak wyglądają te galerie, zobaczcie, jak wyglądają wystawy, a potem korzystajcie też z parku, który jest dookoła, o który nie zdążyłam zapytać, ale po prostu idźcie, sprawdźcie, jak tam jest.
2: Jest też księgarnia artystyczna.
1: Kultowa zresztą, więc jak się tam wchodzi, to od razu ma się ochotę mieć wszystkie książki w domu i się człowiek nie może zdecydować, co
2: i
1: tak naprawdę...
2: kino jest też.
1: Po prostu powiedzmy sobie szczerze, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest wszystko, tak, co jest wam potrzebne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Magda Przybysz, Anna Czaban, Antoni Burzyński, wielkie dzięki. No i życzę wam miłego dnia w Centrum Sztuki Współczesnej. Wielkie dzięki.
2: A my życzymy państwu również miłego dnia.
1: Dzięki.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.

0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
1: Wakacje pociągiem.
2: Wakacje pociągiem.
3: I to takim pociągiem, który specjalnie się nie spieszy, w czasie którego, w czasie tej podróży można sobie wygodnie usiąść przy oknie, obserwować krajobrazy i po prostu cieszyć się drogą. Właśnie do tego zachęca projekt Pociąg Niespieszny. To jest taka bardzo wyjątkowa inicjatywa PKP, która przywraca klimat dawnych kolejowych podróży i też pokazuje, że czasem najpiękniejszym celem jest sama podróż. I dzisiaj Jacek Paśnik postanowił się przyjrzeć tym niespiesznym pociągom i trasom, po których one jeżdżą.
4: Tak jest. Maja Szyndlarewicz z instagramowego profilu Dama z Łasiczką, która jest pasjonatką architektury i klimatów retro, zwracała uwagę, że kiedy podróżuje się pociągiem niespiesznym, warto przede wszystkim popatrzeć na te trasy i obłożenie konkretnych pociągów, dlatego że, jak już wspominałem, dużo miłośników kolei ma ten sam pomysł, żeby o to wybrać się właśnie takim starym pociągiem i poczuć ten klimat. Maja tutaj proponuje trasę na odcinku Warszawa-Gdańsk, którym to jechała. To jest w całości trasa między Warszawą a Kołobrzegiem. Tam docelowo jedzie ten pociąg, ale to jest też na tyle długa trasa, w tym niespiesznym możemy poczuć właściwie cały klimat, sobie przejść ten pociąg od początku do końca. Przy okazji też zatrzymać się w Warsie. No i tak jak pisze Maja, warto sięgnąć chociażby po kawę parzoną lub zbożową w klimacie PRL-u. Można też dostać na przykład oranżadę w butelkach z retro etykietami, kanapkę turystyczną, czy jak już wspominałem, chleb ze smalcem. To jest takie doświadczenie, ja przyznam szczerze, że chleba ze smalcem w pociągu to jeszcze nie jadłem. Co do wnętrza niespiesznego, jak pisze Maja, no to każdy z wagonów w środku jest trochę inny. Wydaje się, że takim zamysłem właśnie PKP było pokazanie trochę klimatu, czy różnych klimatów, z jakimi mogliśmy się zmierzyć w pociągach przed laty. No i właśnie we wnętrzach niespiesznego mamy chociażby przedziały 8-osobowe, są też kuszetki, są też przedziały pierwszej klasy z takimi szerszymi, wygodnymi fotelami. Pewnie nie tak wygodnymi jak te w pociągach współczesnych, ale zawsze jest to jakiś charakterystyczny klimat epoki. No jeżeli jeszcze chodzi o wyposażenie i no taki klimat tego pociągu, no to Maja jako pasjonatka retro zwraca szczególną uwagę na pomarańczowo-brązową tapicerkę na siedzeniach i zasłonki z logo PKP. Takie kultowe zasłonki, które na aukcjach różnych internetowych można dostać i one są bardzo, bardzo pożądane przez kolekcjonerów, a w pociągach czy składach niespiesznego można się takim zasłonkom przyjrzeć z bliska. Także klimat jest, no i Maja właśnie poleca trasę chociażby Oscypka, czyli tę górską, Chabówka-Zakopane, no oraz tę dłuższą Warszawa-Kołobrzeg i tam można

0: sobie wyobrazić, że to 30 czy 40 lat temu jedzie się długo, długo i niespiesznie na wakacje.
1: Pociąg niespieszny, wakacyjne, cudowne trasy, pociąg, którym jedzie powoli, po prostu nie spiesząc się, no bo to ma być taki wakacyjny vibe i wakacyjny klimat. Trochę w stylu retro, przypominający nam nasze dawne podróże. Pociąg niespieszny. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie to hasło w necie. Jacek Paśnik dzisiaj przyglądał się temu, jak się podróżuje takim pociągiem, a my za moment jeszcze zajrzymy do Warsu. Wiadomo. Jacek Paśnik, bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo tak.

0: niewiele.
1: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Najlepsze z Najlepszych.
4: Śledzimy trendy, trzymamy rękę na pulsie i dzisiaj będziemy mówić o kolorowym napoju z bąbelkami, śmietanką i syropami, które podbija media społecznościowe. Marta Zienkiewicz postanowiła przyjrzeć się trendowi na Dirty Soda, tak to się nazywa?
5: Tak to się nazywa i słuchaj, ja się gimnastykowałam, jak to zgrabnie przetłumaczyć na język polski, bo taki brudny napój, no nie brzmi za apetycznie, ale dokładnie tak moglibyśmy to przetłumaczyć i już w ogóle wyjaśniam, o co w tym chodzi, bo to absolutnie nie miejcie jakichkolwiek złych skojarzeń, chociaż jest to trochę kontrowersyjny trend jedzeniowy. Polega to na tym, że mieszamy jakiś klasyczny napój gazowany, taki oczywiście, że słodki, ze śmietanką, z syropami smakowymi i nawet często owocami. Brzmi to jak, no nie ukrywajmy, niezła breja.
4: Creepy.
5: Creepy. Ile cukru, ile kalorii w tym jest, no to tylko znaj odpowiedź na to pytanie osoby, które przyrządzają takie napoje, a jest to naprawdę ogromny hit. Na razie trend podbił Stany Zjednoczone, ale ja już widziałam, że wkracza również do innych państw. W polskich mediach społecznościowych nie brakuje filmów, na których osoby sobie w domu przyrządzają taki napój, testują, zachwycają się lub też nie. A skąd to się w ogóle wzięło? Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, rok około 2010 i stan Utah, bo tam właśnie bardzo popularne były specjalne punkty z takimi modyfikowanymi napojami, a oczywiście globalny rozgłos to już sprawa TikToka. Dlaczego? Bo jest to przede wszystkim fenomen nie tylko smakowy, ale też wizualny. Mamy słodkie, kolorowe, mieszające się, lejące się napoje, które są idealne pod zdjęcia i filmiki.
6: Dirty soda trend. Come and make a dirty soda with me.
7: Sparkling water with sugar-free coconut, sugar-free vanilla, sugar-free raspberry, sugar-free pineapple and coconut cream.
5: Jeśli ktoś miałby wątpliwość, czy te wszystkie sugar free, coconut, raspberry i tak dalej, wszystkie syropy owocowe idą do jednego napoju, to od razu mówię, że tak, bo tam naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilość, o różnorodność. Dirty Soda to dziś taki trochę napój alternatywny dla, uwaga, drinków bezalkoholowych. To ma dawać pewnego rodzaju przyjemność, być czymś dającym chwilę, no takiej beztroski, no bo ile cukru, ile kalorii, to ja myślę, że jeszcze kilkukrotnie to powtórzam.
4: Ja to słuchałam.
5: No dobra, ale pomieszanie tych smaków myślę, że tutaj jest takim elementem zaskoczenia. Wspomniałam wcześniej, że trend narodził się w amerykańskim stanie Utah i faktycznie bardzo ciekawe jest pochodzenie tego zjawiska. Z jednej strony coś kulturowego, bo właśnie w tym stanie USA, w społeczności mormońskiej, która nie może spożywać alkoholu czy kawy, no to był taki popularny zamiennik, czyli zamiast jakiegoś wieczornego drinka, no to było wyjście na szalone, kolorowe, gazowane napoje i właśnie tam powstały lokalne sieci handlowe, które budowały całe swoje biznesy oparte właśnie na takiej nietypowej mieszaninie i właśnie w roku 2010 tam powstał pierwszy punkt Swig. W Stanach Zjednoczonych ma już blisko 100 lokali w ponad 15 stanach.
4: Kolorowa, kremowa, pełna bąbelków i stworzona po to, żeby każdy mógł skomponować ją po swojemu, czyli Dirty Soda, napój, który jeszcze kilka lat temu no, był taką lokalną ciekawostką ze Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj podbija TikTok. I to jest w ogóle ciekawy trend, bo to polega na tym, że komponujemy ten napój sami, według własnego gustu i walorów smakowych. A co tak naprawdę się na niego składa i jak sobie zrobić Dirty Soda, bo też idea polega na tym, że robimy to sobie w domu, tak?
5: Robimy w domu albo pójdziemy do specjalnego miejsca, które właśnie serwuje to i sobie wybieramy bazę, wybieramy rodzaj śmietanki, wybieramy syropy, no i tworzymy jakąś taką przesłodką kompozycję. Powiedziałaś właśnie o tej personalizacji i to też jest kluczem, jeśli chodzi o popularność tego napoju, bo dzisiaj wszystko musi być personalizowane. Czyli tutaj już osoby, które zajmują się profesjonalnie tym rynkiem spożywczym, mówią, że w zasadzie konsument nie kupuje w tym momencie wyłącznie napoju, tylko doświadczenie, możliwość wyboru, element zabawy.

0: A jako, że to pięknie wygląda w mediach społecznościowych, algorytmy również premiują właśnie takie kadry, które są taką wizualną przyjemnością, czyli znów te lejące się struktury, mieszanina kolorów. Zatrzymujemy się z jakiegoś powodu na tym i chcemy wiedzieć, co jest na końcu, jak to wszystko już wymieszamy. No i właśnie to staje się takim elementem internetowej autoekspresji. Możemy wrzucać, patrzcie, jakiego ja zrobiłam miksa, jak to smakuje. Każdy robi trochę co innego, ale wszyscy w ramach tego jednego dużego trendu na napoje, jakimi są Dirty Sodas. No i obiecałam przepis. Także trzymajcie się.
1: To jest na twoją Dirty Sodę przepis?
0: Tutaj dajemy pewną dowolność. Ja dam po 3 opcje i każdy sobie może tutaj w kółeczko zaznaczyć swoje ulubione smaki. Zaczynamy od tego, że do szklanki wsypujemy lód. I to nie 2 czy 3 kostki, tylko sypiemy tego lodu naprawdę dużo. Myślę, że nie jest to nic strasznego w momencie, kiedy jest tak gorąco jak teraz. No i wlewamy 220 ml jakiegoś słodkiego, gazowanego napoju. Oczywiście może być wersja zero, jeśli nie chcemy dodawać cukru. No i tutaj 2 łyżeczki syropu. To może być syrop kokosowy, bardzo popularny w tego typu mieszankach, ale też malinowy, brzoskwiniowy czy waniliowy. Później dajemy łyżkę soku z limonki, która występuje w praktycznie każdym przepisie, także pamiętajmy o limonce. No i 2 łyżki śmietanki. I tutaj też może być pewna dowolność, może być to płynna śmietanka, mleczko kokosowe, gęsta pianka, no bo musi, już widzę twoją minę, ale słuchaj, to jest
1: cały
0: wizualne.
1: Czas zastanawiam, jak można połączyć gazowany napój ze śmietanką.
0: Pamiętajmy o kwestiach wizualnych, tak? To musi pięknie wyglądać na TikToku, więc mamy taką białą, gęstą strukturę, która leje się po ściankach. No i na końcu mieszamy. No i mamy bardziej zielony, bardziej
1: powodzenia.
0: Czerwony.
1: Czy co tam?
0: Wyjdzie tak, że no myślę, że do codziennego picia to na pewno nie jest dobry pomysł i dobre rozwiązanie, ale żeby sobie zrobić jakąś taką...
1: Bawcie się, jest lato.
0: No właśnie, a co? Dajemy dużo lodu. Wersja zero, jak ktoś nie chce cukru.
1: I próbujemy. Z przepisem na Dirty Soda dzisiaj wpadła Marta Zienkiewicz. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ale pijecie to na własną odpowiedzialność, żeby nie było.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

dookoła świat, ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: Najgorsza muzyka świata tylko w hejterskiej u Kamila Jasińskiego.
1: Zadzwoń, zadzwoń, wybierz parę cytr. Zadzwoń,
2: zadzwoń. I zadzwonił do nas Łukasz. Halo, halo, dzień dobry Łukaszu.
3: Powitaj.
2: Siemano, Łukasz, czy to ty jesteś tym Łukaszem, który ma już klapki i skarpety? I się chwali
3: nie,
2: tym?
3: Nie, właśnie klapek nie ma.
2: Dobrze, skarpety tylko masz. Wszystko przed tobą teraz może
3: skarpety,
2: być...
3: Skarpety, torby, wszystko na tak wygrałem. Ostatnio ja mówię tylko na klapki, a ty mi dajesz.
2: No widzisz, słuchaj, jak zgarniesz dzisiaj śpiworek, to do śpiworka zdejmuje się klapki, więc nie będą ci potrzebne. Może dasz radę, może dasz radę. Dobra. Dobra, twoim przeciwnikiem jest Tomek. Dzień dobry, Tomku.
4: Halo.
2: Tomek z całą ekipą chyba, tak? Czy tak?
4: Tak, jedziemy na festiwal do Zdyni.
2: Do Gdyni. I co za festiwal?
4: Z Gdyni.
2: Z Gdyni.
4: Zdynia. Zdynia, tylko Z jeszcze na początku.
2: Zdynia.
4: Zdynia, tak jest. Gorlice, Beskid, Niski.
2: Okej, okay, dobra. Czy ktoś tam oberwie z Dyni? Badumts. Haha, dobra. Oby nie. Słuchajcie, ale brzmicie tak, że jak wygracie ten śpiworek, to w jednym na pewno się razem pomieścicie. Taka jest świetna zabawa u was chyba, co?
4: Będzie?
2: W drodze. Dobrze, lecimy. Pierwszy odpowiada Łukasz. Trochę o wszechświecie tutaj. Takie filozoficzne zagadnienia się pojawiają. Jedna z konferencji przed walką Freak Fight. Odpowiada Łukasz, słuchamy fragmentu.
5: Wiesz, że ludzie mają cząstkę prastarych.
2: Ludzie mają cząstkę prastarych. Czego mamy cząstkę prastarych? Odpowiedź A. Ufolutków. Odpowiedź B. Sagali, którzy pilnują tajemnicy. I odpowiedź C. Dinozaurów.
3: Odpowiedź C.
2: Dinozaurów, sprawdzamy.
5: Tak. Wiesz, że ludzie mają cząstkę prastarych ufolutków. I że księżyc zbudowali ufolutki, jakby nie księżyc, co ziemi by nie było.
2: Ufolutki z księżyca. Moto myszy z Marsa, a ufolutki z księżyca. No niestety, Łukaszu, punktu brak, ale rzeczywiście, dinozaury są prastare. Teraz odpowiada Tomek, taka bardzo aktualna sprawa, upały i jak z nimi sobie radzi nasz ulubieniec Mirek. Słuchamy fragmentu.
6: Jak gorąco. 30 stopni dzisiaj w Suwałkach, a w całym kraju 39 stopni. To jest nie do wytrzymania. Po prostu jak Afryka żyjemy. Szukam.
2: Kogo szuka? Albo czego szuka Mirek? Jak dalej potoczy się ta wypowiedź? Odpowiedź A. Szukam trochę cienia, ale to ja głównie daję cień. Odpowiedź B. Szukam dziewczyny i kobiety, żeby marzyć. I odpowiedź C. Szukam, wiecie co to znaczy po czesku, ha, ha, ha, ha, ha. A wiedzą, co to znaczy po czesku. Się zaśmiali. Dobra. Co obstawiacie?
3: Cienia. Cienia, szukać cienia. Znaczy, no, dwójkę bym wziął.
2: Dwójkę wybierz.

0: mój panie.
1: Bramka numer dwa. Bramka
0: ale dwójka dwa, to jest szukam dziewczyny.
2: Tak jest. Tak.
0: Czyli dziewczyny. Dobra, sprawdzamy. Dobrze, to jest, czy to jest, po naradzie waszej drużyny ostateczna odpowiedź? Szuka dziewczyny, tak? Dobra, dobra, słuchamy.
3: Po prostu jak Afryka żyjemy. Szukam dziewczyny i kobiety. Żeby marzyć.
0: Żeby marzyć. I śnić. Jest punkcior. Gratuluję. Gratuluję drużynie. Łukasz, nie martw się, oni tam mogą się, wiesz, naradzić, ale później będą musieli się śpiworkiem dzielić.
4: Ja im daję wygrać ten śpiwór.
0: Dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. Teraz odpowiada Łukasz i słuchamy fragmentu rozmowy w toku. Stary, dobry odcinek.
5: Nie sądzę, żeby jakiemukolwiek mężczyźnie na tej sali czy na całym świecie przyjemność sprawiało spanie z kobietą.
0: Spanie z kobietą? Jak dalej potoczy się ta wypowiedź? Na tej planecie żadnemu mężczyźnie sprawiałoby przyjemności spanie z kobietą. Odpowiedź A. Która dodaje śmietanę do carbonary? Odpowiedź B. Która wyciska na ławie więcej niż on? I odpowiedź C. Z kobietą, która śpi w t-shircie.
2: Nie wiem.
0: No, Łukasz.
2: Dobra, strzelmy B.
0: Wyciskanie na ławie, tak?
2: Tak.
0: Dobra,
2: tak.
0: Sprawdzamy.
5: Przyjemność sprawiało spanie z kobietą, która śpi w t-shircie.
0: Jednak t-shirt jest problematyczny. Być może jakaś domieszka poliestru i boi się, że tam się, wiesz, jakieś nastąpi zadrapanie, a z tą ławą to gdzie minusy? Czujesz bezpieczeństwo, jak kobieta wyciska więcej niż ty. Ale niestety, Łukaszu, punktu brak. Teraz odpowiada drużyna Tomka i słuchamy fragmentu. Także rozmowy w toku, także stary dobry odcinek.
6: Właśnie matematyka, że nie będę liczył na boisku.
7: No, bramki.
6: A, chyba, że tak, no to umiem liczyć.
7: Języki.
0: Po co mi matematyka? Tam tak przyszedł dzieciak, który miga się od szkoły. Nie chce chodzić do szkoły i mówi, że szkoła mu jest niepotrzebna. Matematyka absolutnie nie. No ale pojawia się temat języków. Języki są potrzebne. No i co ten dzieciak odpowie? Powie tak. Yes, hey baby. Odpowiedź B. Polski potrzebny do bycia raperem. I odpowiedź C. Body language, pani Ewo.
1: No jak myślicie? Ciężkie.
0: Yes, hey baby. Potrzebny język polski do bycia raperem i body language. Hey baby.
1: Dobra, obstawiam. O, jedynka.
0: Czyli hey baby. Yes, hey baby. Sprawdzamy.
1: Hey baby.
6: Języki. Polski do bycia raperem potrzebny jest.
0: Zamykam wieko, kładę kamień na niego. Przecież polski jest potrzebny do bycia raperem. Punktu brak. Ale hey baby, prawda, angielski też warto znać. No niestety, punktu brak tym razem. Dobra, teraz odpowiada Łukasz. Łukasz honorowy, bo naprawdę będziesz w mrozie spał bez śpiworka. Słuchamy.
8: Od kiedy przestałem pić alkohol, jedyna rzecz, którą teraz robię...
0: Jaką rzecz teraz robię, odkąd przestał pić alkohol? Odpowiedź A. Zbieram śliwki. Odpowiedź B. Łowię karpie z kolegami pod namiotem. I odpowiedź C. Gram w pici polo.
2: Śliwki mu niepotrzebne, bo już i tak przestał pić.
0: Co niepotrzebne?
2: Śliwki, tak?
0: Śliwki. Pierwsze śliwki robaczywki, tak. Śliwki, karpie z kolegami pod namiotem.
2: To też jest ciężko wytrzymać, bo jest na tym.
0: No i pici
2: polo. Ale nie wiem, odstawiam A.
0: Dobra, śliwki.
2: Zbieraj śliwki.
0: Sprawdzamy.
8: Jedyna rzecz, którą teraz robię, to jest zbieram śliwki. Nic tak nie daje radości jak stać wcześniej rano trzeźwym i sobie nazbierać śliwek. Życzę wszystkim miłego dnia i pogody ducha.
0: Kiedy, Łukasz, zbierałeś śliwki?
2: No jak przestałem pić, także jeszcze
0: czy jesteś
2: nie
0: szczęśliwy? Jesteś szczęśliwy. Widzę, że tam u ekipy Tomka to daleko do zbierania śliwek, co? Tak coś czuję przy takim wyjeździe. Dobrze, dobra. Słuchajcie, drużyna Tomka, to teraz zagadka też muzyczna, trochę polskiego rapu z przekazem. Słuchamy fragmentu, będziecie musieli dokończyć, jak leci dalej wers.
9: Jedziemy na narty, patrz, twoja stara.
0: Jedziemy na narty, patrz, twoja stara. Jak poleci wers? Też tam, tra la la la la la. To jest odpowiedź A. Twoja stara, odpowiedź B. Uczy się grać w darty. I odpowiedź C. Nie wzięła drugiej narty. Tra la la la, darty czy narty?
1: Tra la la la. Dobra, tra la la la.
0: Tra la la la, sprawdzamy.
9: Jedziemy na darty. Patrz, twoja stara uczy się grać w darty.
0: Darty jednak.
1: Aj, jednak.
0: Aj, aj, aj. No niestety, słuchajcie, i mamy teraz dogrywkę.

0: Mamy dogrywkę, bo po punkcie każdy tutaj zgarnął i zobaczymy.
1: Mamy czas.
0: Ja wiem, że wy macie czas, ale też taka takie pytanie w dogrywce dotyczące aktywności grupowych. Ile wynosi rekord Guinnessa w kategorii najwięcej osób biorących prysznic jednocześnie? Drużynę Tomka to czeka na festiwalu. No a co odpowie Łukasz? Łukaszu, rekord Guinnessa.
2: Kurczę.
0: Ile razem osób się wykąpało, wzięło prysznic?
2: A mam liczyć w tysiącach, czy...
0: Nie mogę tego podpowiedzieć. Musisz sam oszacować, jak dużo osób mogło wziąć udział w tej aktywności. Ale mogę tylko podpowiedzieć, że akcję zorganizował oczywiście producent żelu pod prysznic.
2: Daw czy Palmolive?
0: Nie ma tej marki w Polsce. Irish Spring to się nazywa.
2: Nie wiem, stawiam 291.
0: 291. A co odpowiada drużyna Tomka?
3: Six seven
0: pewnie, co? Jak tacy młodzieżowi i wyluzowani.
3: Nie wiem.
0: No dawaj.
3: 400, no.
0: 400. A, od niechcenia 400. I wygrywacie, bo to jest 396 osób. Ale też razem będziecie brać prysznic. Też razem będziecie brać prysznic z radości.
3: Potem do śliworka.
0: A potem wszyscy wyszorowani, pachnący, tylko korzystać z nagrody. Gratuluję wam bardzo serdecznie. Udanego weekendu.
2: Łukasz, wbijaj z nami.
0: Łukasz, widzisz,
3: zapraszamy.
0: Masz zaproszenie na imprezkę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
2: Nawet może przywiozę wam. Dzięki, dobra?
0: I mydełko pod prysznic. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Pa, pa, na razie.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Najlepsze z najlepszych.

0: w audycji Najlepsze z Najlepszych. Przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
1: Przerwa Kawowa.
2: Piosenki, których nie rozumiemy, powiedzmy sobie to szczerze, bo wydaje nam się, że śpiewamy jakąś fajną, wesołą piosenkę, a potem okazuje się, że w jej tekście jest zupełnie co innego. Zdrady, złamane serca, tęsknoty, obsesje i tak dalej. I o tym dzisiaj rozmawiam z Marią Woźniak, anglistką i twórczynią cyfrową, która ma właśnie taki content na Instagramie. A w ogóle skąd się wziął pomysł na to, żeby robić taki content?
3: Stąd, że piosenki są po prostu świetną metodą do nauki angielskiego. To się rewelacyjnie zapamiętuje. Jest ten kontekst, są emocje, jest melodia, jest obraz też, jeżeli obejrzymy klip. Poza tym to jest coś, co już w jakiś tam sposób znamy, bo jednak nucimy sobie te teksty, nawet jeśli nie do końca jesteśmy w stanie je wymówić tak, jak one brzmią. Jednak w jakiś tam zniekształcony sposób już w głowie coś jest. Więc wystarczy do tego dołożyć znaczenie, co te słowa faktycznie oznaczają. I o wiele łatwiej się zapamiętuje.
2: No dobra, to lecimy teraz z tymi znanymi piosenkami. Puścimy teraz fragment utworu piosenki, którą doskonale znacie, a potem opowiemy, o co tam tak naprawdę chodzi. No to startujemy, pierwsza piosenka.

0: Mój ulubiony fragment teraz będzie. Jeszcze dajmy głośniej. I'm so wiadomo, każdy zna tę piosenkę i zna ten fragment. No brzmi ta piosenka i hymn Dobrej Zabawy. O czym jest naprawdę?
1: No w pewnym sensie jest o dobrej zabawie. Jest to piosenka o miłości, ale głównie o miłości w tym aspekcie cielesnym.
0: Aha! Ale co to?

0: jest o tej miłości cielesnej.
1: To jest piosenka, gdzie autorka, czy tam podmiot liryczny, jest podekscytowana przed spotkaniem, na którym taka właśnie miłość cielesna ma mieć miejsce.
0: Dobra, to teraz już będziecie wiedzieli, jak będziecie podkładać pod jakąś rolkę, o czym to tak naprawdę jest, no to lecimy z drugim utworem.

0: tym?
1: No tak.
0: To jest znowu o seksie?
1: Tak.
0: Lock Out of Heaven, Bruno Mars.
1: Ale nie tylko.
0: Brzmi bardzo romantycznie, rzeczywiście jest to klasyczna piosenka o miłości.
1: Co to jest klasyczna piosenka o miłości?
0: No wiesz, o taki, wiesz, taka ładna, no właśnie, nie wiem, czy o seksie.
1: Tak, ona jest ładna, ona jest o seksie, ale właśnie, tutaj ludzie często są zaskoczeni tym tekstem, bo ta piosenka mówi o miłości cielesnej w dość bezpośredni sposób. Pada słowo na S, wiecie, ale jednak nie mówi w taki sposób wulgarny. Jest to bardzo ładnie ubrane w słowa i też nie jest to, myślę, główny temat tej piosenki, bo jednak tutaj autor wyraża taką nadzieję, taki zachwyt drugą osobą po długim czasie niekochania i wyraża też nadzieję, że ta miłość będzie trwała. Pokres.
0: Czyli to jest jakimś powrocie, tak? Do dawnej miłości.
1: Ja nie wiem, czy do dawnej miłości, ale to jest tak, że ktoś przez długi czas, tak to widzę, nie był w relacji romantycznej.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.

0: ale to piękne. 8 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No upał nieco zelżał i może to dobrze, bo takie 35-37 stopni potrafi umęczyć. No to dzisiaj nas pogoda nie umęczy, mało tego, będzie taka fajna, letnia pogoda z temperaturą o 10 stopni niższa niż tą upalną, bo 26-27 stopni możemy zobaczyć na termometrach na Podkarpaciu, w centrum nawet chłodniej, bo tylko 23 stopnie. Za to ci, którzy odpoczywają albo mieszkają na Pomorzu, mogą zobaczyć na termometrze raptem 19 stopni Celsjusza. Oddech od upału, oddech od silnych zjawisk pogodowych, które tym upałom często towarzyszą, czyli burze. Teraz dzisiaj nie ma co na nie liczyć. W sobota w całej Polsce dosyć spokojna, słoneczna, z niewielkim zachmurzeniem, więc dzisiaj warto wyjść na dwór.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób. Jest na to sposób. Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej

0: 200 zł.
1: Ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Szukam tego hajsu. Ja też szukam, ale teraz gadam. Zielona Żaba, dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Spotykamy się dzisiaj w to sobotnie przedpołudnie, a w zasadzie w ten sobotni poranek, chociaż tęsknię za miejscem, które odwiedziłam zaledwie kilka dni temu, ale o którym dzisiaj wam z przyjemnością opowiem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim miejscu, bo wielu moich znajomych pierwszy raz poznało Dolinę Baryczy. Takie miejsce w okolicach Wrocławia, które słynie z niezwykłych stawów, niezwykłej ilości ptactwa, no a także tego, że można spotkać tam dziką, nieokiełznaną przyrodę. Oczywiście trzeba się odpowiednio ubrać, zaczaić i wiedzieć, gdzie i o której obserwować to, co dzieje się nad stawami. Mnie się to udało, ale to za sprawą fantastycznego gościa, który zabrał mnie do swojego świata, świata przyrody. Jakub Węcel, leśnik, fotograf przyrody, który pokazał mi, jak wygląda Dolina Baryczy jego oczami. Jeżeli widzieliście kiedyś na Instagramie jego relacje, zdjęcia, fotki i zastanawialiście się, czy to miejsce naprawdę istnieje, tak, istnieje, sprawdziłam na własne oczy, jest i wygląda niesamowicie. Ale to spotkanie dopiero po godzinie 9, bo w tej godzinie oczywiście eko-ciekawostki przeróżne. Na pewno sprawdzimy, jak tam te rekordy temperatur, bo nie jest to powód do radości, ale jest to powód do zastanowienia, co dalej, w którą stronę zmierza ten nasz klimat. Zobaczymy też, czy można się kąpać, co się gdzie naprawia, jeśli chodzi o rozwiązania ekologiczne. O tym wszystkim po 8, więc zapraszam na najbliższe 2 godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: I mamy prawie 20 minut po godzinie 8. Wakacje, no już na półmetku, mało tego, już teraz trochę z górki, można by powiedzieć. A wakacje to taki czas, kiedy w miastach jest trochę luźniej, trochę spokojniej, mniej korków, więcej remontów dróg, więc trochę tych korków więcej też się robi. Ale lato to też moment na inwestycje w innych miejscach, niekoniecznie tych miejskich, remonty miejskich dróg, ale też remonty na przykład kanałów. I tak właśnie ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji na kanale Elbląskim, inwestycji ostatnich lat. Koło wodne, które napędza pochylnie kąty, przejdzie kompleksową naprawę. To urządzenie, bez którego nie może działać jedna z najsłynniejszych pochylni na kanale, atrakcja turystyczna. A więcej o tym Aneta Pastuszka z Polskiego Radia Olsztyn.
2: Koło wodne napędzające pochylnie kąty przejdzie kompleksową naprawę. Zostanie zdemontowane, naprawione, a część elementów zostanie wymieniona, między innymi piasta od strony maszynowni. Po zakończeniu robót urządzenie ma odzyskać pełną sprawność techniczną. Przygotowania do inwestycji trwały długo, bo prace przy takim obiekcie wymagają szczególnej ostrożności i odpowiednich uzgodnień. Wody Polskie podkreślają, że to jedno z najbardziej wymagających zadań prowadzonych na kanale Elbląskim w ostatnich latach. Obecnie nie ma planów wyłączenia żeglugi. Po zakończeniu robót pochylnia będzie mogła nadal bezpiecznie służyć żegludze i turystom, a wyjątkowy system pochylni zachowa swoje historyczne walory. Inwestycja kosztuje 718 tysięcy złotych i ma zakończyć się w grudniu.
1: Cena nie gra roli, ważne, że atrakcja turystyczna całkiem ciekawa. Pochylnia Kąty jest częścią unikatowego systemu kanału Elbląskiego, który od ponad 160 lat przyciąga turystów, a ja tam jeszcze nie byłam. No to wiem, gdzie i dokąd w najbliższym czasie się wybiorę.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: No to mówiłam wam już o kanale Elbląskim i najsłynniejszej pochylni, która jest remontowana. To teraz się przeniesiemy na inny kanał, tym razem Gliwicki, ale tam nie zbyt dobre wiadomości, bo w części tego kanału wykryto złotą algę. Wody Polskie podały informację, że aby zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie między innymi zatrzymano przepływ wód. Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach poinformowała, że do tej pory nie wykryto tych śniętych ryb w kanale Gliwickim i zapewniają, że na całej długości jest on stale monitorowany.
3: W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego

0: całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno tej drogi wodnej. Co jeszcze możemy powiedzieć, to to, że jesteśmy przygotowani do dalszych działań terenowych, w tym ewentualnych bezzwłocznych odłowów, ewentualnie spostrzeżonych śniętych ryb, gdyby do takiego zdarzenia doszło. Jesteśmy także w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
1: No i dobrze, żeby to monitorować, ponieważ złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne, a naukowcy uznali, że to ona właśnie była bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Doprowadziła też do masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024, więc oby w 2026 nie spowodowała śnięcia ryb w kanale Gliwickim. Jak na razie wszystko pod kontrolą.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uwaga. Lamusom biada, niech każdy leż spada. Robimy rap.

0: No nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby zapropsować ten utwór numer raz molesta i ślady. Słuchajcie, wbijajcie na Spotify'a numera, żeby ten numer odsłuchiwać, a teledysk też spoko, warto zerknąć.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: No ale my teraz wracamy do wody, bo dzisiaj jakoś tak wokół kanałów i stawów się kręcimy. Po dziewiątej też będą przepiękne stawy, a tymczasem lądujemy w zachodniopomorskim, w Wolinie, bo tam alarmują rybacy i skarżą się na kormorany. Drastyczny spadek liczb ryb w lokalnych akwenach, tak właśnie mówią ci, którzy no, nie są zbyt zadowoleni z ilości złapanych flonder, śledzi czy okoni. To wszystko graniczy obecnie z cudem, żeby udało się wyłowić te ryby. Kutry wracają do portów z niemal pustymi ładowniami, a za te sytuacje rybacy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Szczecin Joanna Maraszek, obwiniają naturalnych myśliwych.
2: Nie ma ryby to, co było. Kiedy złapało się to namy.
3: Jeden jazgar dzisiaj, coś to myśmy tu złapali. To kiedyś tego było multum. To tak jak siatkę wrzuciłem jeszcze do wody, to jeden przy drugim nabite było aż gęsto.
4: Ale z czego to wynika?
2: Kormoran musi tyle zjeść, ile on sam waży.
3: Taka Sahara się zrobiła. Kormorany to swoją drogą, no to wytłukły. No bo to kormoran to zje i dużą rybę, i małą rybę, nie?
0: No też jest głodny, też chce coś zjeść, ale jak tu pogodzić interesy ludzi i kormoranów? Być może jakieś rozwiązanie się znajdzie. Byłam ostatnio w Dolinie Baryczy i tam też są stawy rybne. Pomysł, jaki tam mają mieszkańcy czy właściciele tych stawów, jest taki, że co jakiś czas słychać wystrzały. I to nie są myśliwi strzelający, tylko to są odgłosy armatek odstraszających ptaki. Ale te ptaki już tak się przyzwyczaiły do tego dźwięku, że nic sobie z niego nie robią. Więc to też nie jest metoda.

może znajdzie się jakaś inna. A w Wolinie aktywnych jest obecnie 10 kutrów, w sąsiednim Świnoujściu pozostały tylko 2. No i pytanie, czym mają po co wypływać, skoro wracają na pusto.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Niski poziom Wisły w stolicy, tak, tak, taka sytuacja ma właśnie miejsce. No, było gorąco, mało padało, dlatego te odczyty są niepokojące. Na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary zanotowano tylko 102 centymetry. To o 2 mniej od rekordowego minimum z zeszłego roku, dlatego mieszkańcy stolicy dosyć zaniepokojeni patrzą na te odczyty.
3: Wystarczy tylko spojrzeć i już jest, wiadomo, że jest niski. Więcej zaczepów jest, mniej ryb grasuje.
4: Troszkę widać, szczerze mówiąc. Szczególnie może nie w porównaniu z wczoraj czy tydzień temu, no ale przychodzimy tutaj regularnie od kilku lat, no i ten poziom z roku na rok wydaje się coraz niższy.
5: Pamiętam, że było już parę lat, kiedy stan wody był niski, ale no faktycznie budzi to niemały niepokój.
6: No mogłoby być więcej, tak? Za mało pada na południu, w górach, w dopływach Wisły.
2: No właśnie, deszczu brak, więc poziom wody w Wiśle jest niski, no ale mimo wszystko można organizować pewne atrakcje i wydarzenia skupiające się wokół tej rzeki, chociażby po to, żeby przypomnieć o tym problemie. I tak właśnie dzieje się we Włocławku, to tam wystartował 10. jubileuszowy festiwal Wisły, kilkudniowe święto Królowej Polskich Rzek. W programie prezentacja historycznych łodzi, rejsy po Wiśle, stragany prezentujące dawne rzemiosło związane z flisactwem i żeglugą. Pytanie, czy rejsy się odbędą, czy tam też ten poziom nie jest zbyt niski. Miejmy nadzieję, że się uda. Przystań Wiślana we Włocławku przepełniona jest wiernymi replikami historycznych łodzi, a na pokładach entuzjaści dawnej żeglugi z kapitanem Bata Mieszko rozmawiał Marek Ledwosiński z Polskiego Radia.
7: Jestem z Warszawy i przypłynąłem Batem Mieszko. Bat Mieszko na 10 festiwali, był na 9.
8: Bat, czyli co?
7: Czyli łódź, która służyła kiedyś jako łódź do pracy, głównie wożenia piasku. Są to takie między pychówką a szkutą, czyli po prostu pychówka to jest mała łódź na wiosło pychowe, jak sama nazwa wskazuje. Szkuta to są ogromne jednostki, statki po prostu towarowe, a bat to jest taki pośrednio taki do roboty statek, który my przerabiany oczywiście na łodzie kategorii podróżniczej.
8: A na ile on jest wierny tym

0: swoim batom sprzed stuleci.
1: Jest bardzo wierny, ponieważ fizyka jest ta sama. Jest to drewno w kontakcie z wodą. Nie może być użytej żadnej chemii. Tego to łodzie są takimi wehikułami czasu dla nas, bo są zbudowane bardzo tradycyjnymi metodami.
0: A kapitanem Mieszka jest?
1: Michał Książkiewicz.
2: No to można Michała zapytać, jak ten Mieszko pływa, jak wygląda, można go obejrzeć. Być może też uda się popływać Festiwal Wisły we Włocławku do 16 sierpnia, także jeszcze trochę czasu macie.

0: Za 9 minut będzie 9, zatem czas na nowość, która w tym tygodniu gości na naszej playliście, a będzie to utwór Woman. A jest to wspólny singiel Peggy Gou i Ayre Starr. Utwór opiera się na tanecznym rytmie, charakterystycznym dla stylu Peggy Gou. Do tego są melodyjne i lekkie brzmienia, a klimat piosenki jest nowoczesny, klubowy i letni, idealny na tę porę roku.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.
12: To słychać.

0: Jest właśnie godzina 9.
1: Pogoda.
0: A mapa pogodowa wygląda dzisiaj przepięknie, wręcz idealnie jak na wakacje. 23, 24, 25 albo 27 stopni. Takie wartości na termometrach można będzie dzisiaj zobaczyć i taką wspaniałą letnią pogodę będzie można poczuć. Czyli upały opuściły nasz kraj, zimno jeszcze nie przyszło. Jest idealnie tak, jak powinno być w sierpniu. Tak mogłoby też być w lipcu, ale lipiec już za nami, więc skupmy się na tym, co przed nami. A dzisiaj słońce, trochę chmur, no i ta przyjemna temperatura. Można będzie spokojnie iść na spacer, wsiąść na rower lub też zaplanować inne aktywności na świeżym powietrzu, bo będzie łatwo oddychać. To nie będzie ten upał, który towarzyszył nam w ostatnich dniach, tylko naprawdę bardzo fajny dzień.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Swym obszarem obejmuje niezwykle cenną pod względem przyrodniczym dolinę rzeki Baryczy, która jest prawym dopływem Odry. Park krajobrazowy powstał dosyć niedawno, w 1996 roku, a głównie po to, żeby chronić niecodzienne siedliska wodne, będące prawdziwym ptasim rajem. To także największy kompleks stawów rybnych w Europie i największy rezerwat ornitologiczny w Polsce. Miejsce, w którym się zakochałam. Być może dzięki człowiekowi, który mi to miejsce pokazał, a najpierw znalazłam go na Instagramie. Myślałam, że to żart, że Dolina Baryczy nie istnieje, a te piękne fotografie to sztuczna inteligencja. Otóż nie. To Jakub Węcek, fotograf przyrody, który naprawdę tam jest, bywa i pokazuje nam tę piękną okolicę. Dałam się oczarować tym, co tam jest, i do tej rozmowy za chwilę Was zaproszę.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Tonąca chmura. Jeżeli nie obserwujecie na Instagramie, to koniecznie to zróbcie, a zobaczycie to, o czym wam za chwilę opowiemy. Cześć.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Zbudziłam się rano, chociaż nie lubię rano wstawać, ale dla tych widoków było warto. Gdzie my jesteśmy w tej chwili? Bo poza tym, że w Dolinie Baryczy, to w jakimś niezwykłym miejscu?
1: Tak, no jesteśmy w Dolinie Baryczy na jednym ze stawów tutaj w kompleksie takim Rudy Milickiej i zabrałem was, żebyśmy razem poobserwowali jelenie, które przeprawiają się przez staw o wschodzie słońca.
0: Pobudka o 3:30, żeby dojechać na 5 rano, bo rzeczywiście to jak w zegarku tutaj. Staliśmy sobie nad brzegiem tego stawu i wiedziałeś, kiedy co przyleci, kiedy wyjdą jelenie, kiedy to wszystko się zacznie dziać, kiedy się zacznie ten spektakl. To jest rzeczywiście taka trochę jak w zegarku sytuacja?
1: No tak, tak. Zwierzyna, jeżeli jest niepokojona, no to spokojnie chodzi swoimi ścieżkami. Przeważnie o tej samej godzinie wychodzi jak gdyby ze stawów i idzie żerować na pola. I tak samo rano później wraca. Ptaki też zaczynają swoją aktywność jeszcze chwilę przed wschodem słońca. Jak już słońce zaczyna wstawać, wtedy zaczyna się już ruch na stawach.
0: A jakie tutaj mamy, poza tymi jeleniami, które szczególnie chcieliśmy zobaczyć, życie? To znaczy, jakie zwierzęta możemy zobaczyć? Bo nie dość, że jest to największy park krajobrazowy w Polsce, to chyba miejsce z największą ilością ptaków.
1: Tak, tak, dokładnie. No jest to taki raj dla ornitologów i dla miłośników ptaków. W Dolinie Baryczy mówi się o tym, że jest blisko 250 gatunków, które można spotkać. I rzeczywiście są to tutaj olbrzymie stada. Mamy miejsca, w których mają gniazdowiska swoje czaple i to jest ich kilkadziesiąt czy kilkaset. A jesienią jest największy ruch tutaj na niebie i na stawach. Wtedy są przeloty tak zwane, czyli ptaki, które z północy gdzieś tutaj Europy ściągają na południe, na swoje miejsca, w których będą spędzały zimę. No i możemy wtedy nawet doliczyć się blisko 20 tysięcy żurawi, które w jednym czasie są w Dolinie Baryczy, co jest naprawdę niesamowitym widokiem i doznaniem.
0: A co widzieliśmy dzisiaj? Bo na pewno były łabędzie, kaczki, ale mnóstwo innych ptaków, których pewnie nawet nazw nie wszystkie znamy.
1: No dokładnie. Chwilę temu, jak staliśmy sobie na grobli, przyleciał zimorodek, bardzo szybki ptaszek. Gdzieś tam tylko popiskiwał, ale widzieliśmy też czaple białe, to moje ulubione ptaki, które teraz wydają takie ciekawe odgłosy, podobne trochę do predatora. O wschodzie słońca obserwowaliśmy też żurawie, które chwilę temu wystartowały z tym swoim charakterystycznym dźwiękiem. No i no, jest tutaj tego naprawdę, naprawdę sporo.
0: No nawet teraz nam się coś odzywa, chociaż nie wiem dokładnie co to, ale ciszy i spokoju nie ma, to znaczy jest cisza i spokój, ale trochę inna.
1: Tak, tak, dokładnie. No tutaj te dźwięki przyrody po prostu cały czas są tutaj obecne i przez całą noc, przez cały dzień. Z małą przerwą taką trochę na ten upał, tak? Ale jesienią tutaj też las żyje, las i stawy, trzcinowiska, bo wtedy jest najlepszy spektakl, czyli rykowisko. Wtedy możemy jeszcze dodatkowo do tych wszystkich dźwięków ptaków, przyrody usłyszeć dźwięki ryczących na przykład jeleni.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Na zegarze jest chwilę po 9:00, to w czwórce, ale w Dolinie Baryczy jest chwilę po 5:00, bo to właśnie tutaj spotkałam się z dzisiejszym gościem, Jakub Węcek, tańczący.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Pierwszy raz zobaczyłam Dolinę Baryczy w internecie, na Instagramie Make Life Harder. Myślałam sobie, że to żart, że takie miejsce na świecie, a w zasadzie w Polsce istnieje. Okazało się, że to prawda, bo na własne oczy dzisiaj mam okazję namacalnie zobaczyć, jak to miejsce wygląda, ale wcześniej to było oglądane okiem Jakuba Węcka. Powiedz mi, jak to robisz te zdjęcia? Bo ty robisz no, niesamowite ujęcia. Czy to są lata praktyki? Czy to jest szczęście, że taki kadr udało się złapać? Jak wygląda twoje obserwowanie i fotografowanie tej dzikiej przyrody?
3: No wiesz co, ja zawodowo jestem też jakby z lasem związany, bo jestem leśnikiem od ponad 20 lat. Od 20 lat pracuję w lasach w Dolinie Baryczy. No i tutaj głównie filmuję i fotografuję. No, trzeba mieć na pewno dużo szczęścia, ale też takiego samozaparcia, żeby, tak jak mówiłaś, wstać o 3 rano i to nie są raczej wypady jednodniowe, tylko to tak z reguły trwa przez kilka dni, wstać na ten wschód słońca, bo to niestety to poświęcenie, które my dajemy, odzwierciedla się później w tych kadrach, w tych pięknych mgiełkach, które gdzieś tam sobie majaczą na horyzoncie, w czapli, która ląduje gdzieś w tle jelenie przechodzące. No to są te chwile, na które właśnie cały czas próbuję znaleźć czas i też sfotografować je.
2: Ale już trochę wiesz, co się wydarzy, jak to wszystko jest ułożone w tym zegarze biologicznym tych zwierząt, no bo to one głównie są atrakcją, którą fotografujesz. Przyroda też jest piękna, ale jednak te dzikie zwierzęta, których tu jest ogrom, to jest to, co chyba najbardziej wzrusza, najbardziej zachwyca i jest takie wdzięczne do pokazania w obiektywie.
3: Tak. No ja bardzo lubię też fotografować sam las. Las jako drzewa, jako taki osobny byt, ale też korzystam oczywiście z tych widoków, które daje tutaj Dolina Baryczy, czyli fotografowanie też ptaków, czy moje ulubione jelenie, które też przechodzą sobie przez tafle wody. No tutaj jest tak, że to trzeba też obudzić jakąś sobie swoją wrażliwość na to piękno. I umieć też dostrzegać to, co jest koło nas, bo nie każdy jakby ma taką możliwość, a mi to chyba całkiem nieźle wychodzi.
2: Jest teraz środek lata. Czy to jest dobry moment, żeby obserwować i wstawać rano i tu przychodzić, czy w zasadzie każda pora roku jest świetna i każda ma jakieś swoje magiczne momenty?
3: Tak, no wiesz co, no każda pora ma jakieś swoje magiczne momenty. Ja i chyba większość fotografów najbardziej lubimy jesień, bo z jednego prostego przypadku, jeśli chodzi o wschody słońca, słońce wtedy staje trochę później, więc można się dospać. Najgorszy jest maj, gdzie trzeba wstać już zupełnie o drugiej, żeby gdzieś dotrzeć na stawy i się usadowić. No ale też jest wtedy piękna wiosna. Ja też jestem ostatnim miłośnikiem makrofotografii i to już jest zupełnie taka dziedzina, do której jakby nie potrzebujesz jechać nie wiadomo gdzie, jak daleko, wystarczy wejść do pobliskiego lasu, parku, czy nawet pochylić się gdzieś na trawniku przed domem i tam też naprawdę można znaleźć sporo pięknych chwil i kadrów.
2: Czyli na przykład sfotografować biedronkę albo krople rosy na płatku kwiatów.
3: Dokładnie tak. Ja teraz jestem zafascynowany swoim ogródkiem, który mamy pod domem i jak zajrzałem tam i zobaczyłem te kwiaty cukinii i dyni, młode dynie, które się rozwijają z takiej bardzo niskiej perspektywy żabiej, no to po prostu przepadłem i ostatnio właśnie zbieram tam ciągle materiał i to mnie też jakby tak relaksuje, pomaga mi też trochę zwolnić ten natłok takich cały myśli.

0: no bo żyjemy niestety w czasach, gdzie to wszystko tak szybko leci, tak, wszyscy gdzieś tam scrollujemy, wszyscy mamy różne, różne historie, ciągle o czymś pamiętamy, a fotografia pozwala tą wtyczkę troszeczkę z głowy wyciągnąć i zwolnić i zobaczyć to, co jest na wyciągnięcie ręki.
1: Ale wiesz co, dobrze, że ja scrollowałam akurat, bo dzięki temu trafiłam na ciebie i dzięki temu jestem tu razem z tobą w tym niezwykłym miejscu, Stawy Milickie, Dolina Baryczy. To za chwilę jeszcze powiemy, co w ogóle jest takiego w tej Dolinie Baryczy, bo chyba nie wszyscy jeszcze ją znają.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dolina Baryczy istnieje naprawdę, mogę wam to powiedzieć. Mam na to dowody i fotografie, i nagranie, i gościa. Jakub Węcek, który robi piękne zdjęcia, który zabrał nas dzisiaj na te stawy. Ale czym jest w ogóle Dolina Baryczy? Co to jest ta Barycz? W ogóle skąd ta nazwa? Co to za miejsce?
2: Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Znajduje się w województwie dolnośląskim, 50 km na północ od Wrocławia. No jest to bardzo duża i rozległa kraina, przez którą przepływa rzeka Barycz, jedna z najbardziej leniwych rzek w Polsce. I ta jej nazwa pochodzi od prawdopodobnie starego słowa słoweńskiego bara, czyli bagna. Tak kiedyś ten teren wyglądał ze względu na to, jakie było kształtowanie terenu. Rzeka rozlewała się i swoimi rozlewiskami po prostu sięgała wielu kilometrów. Tutaj wtedy powstawały jakieś różnego rodzaju bagna, a potem człowiek przyszedł i zaczął to zmieniać. Około 800 lat temu pojawili się Cystersi, którzy naturalną rzeźbę terenu wykorzystali do tego, aby wykopać tutaj stawy, w których hodowali głównie wtedy ryby, karpia, które do dzisiaj jakby jest tą lokalnym produktem serwowanym na różne sposoby.
1: No właśnie, my siedzimy nad stawem, chociaż to wygląda jak jezioro, ale to jest staw. Staw od jeziora różni się tym, że ze stawu można wyjąć jak z wanny korek i spuścić wodę. No jezioro jest naturalne, dużo tutaj jest tych stawów w okolicy?
2: Tak, tak, to jest największy kompleks takich stawów w okolicy. Największy ze stawów ma ponad 300 hektarów. No to są naprawdę olbrzymie wielkości. Czasami jak jest jakaś mgła, no to na tych największych praktycznie nie widać drugiego brzegu. No i też różnica jest taka, że jeziora są naturalne, powstały w sposób naturalny, a stawy w sposób

0: sztuczny, z ręki właśnie jak gdyby człowieka. Te stawy też są bardzo płytkie, bo tutaj woda gdzieś tam sięga czasami do kolan, czasami do pasa. No a teraz też z tymi problemami jakby zmiany klimatu i niedoborem wody, no to dzisiaj też widzieliśmy, że jelenie w zasadzie na środku stawu jak przechodziły, to miały wodę po tak przysłowiowe swoje kolana.
1: Chociaż czasami było głębiej i musiały przepłynąć, ale rzeczywiście wygląda tak, że można przejść spokojnie bez stresu, że woda nas zakryje, ale to jest taka sytuacja chyba w tym roku w ogóle wyjątkowa, że jest tak niski stan wody, bo Barycz też jest dosyć płytka.
0: No, od kilku lat już tutaj jakby obserwujemy te zmiany. Ja też z racji swojej pracy jestem codziennie w lesie od blisko 20 lat i też widzę te zmiany w miejscach, gdzie jak zaczynałem pracę, były bagna, była woda, w rowach płynęła. Tak teraz są już to pozarastane rowy, no i widać, że naprawdę tej wody powierzchniowej nam tutaj brakuje. No i jakby co roku też, gdy przychodzą upały, to ten problem wody tutaj powraca. No widać też po zwierzynie, która też się męczy w te upały, nie? Bo jelenie teraz chodzą na swoje miejsca, gdzie nocują, ale czasami w ciągu dnia też wychodzą i stają w takich w trzcinach, w takim przeciągu, po prostu zamykają oczy i próbują się tam chociaż troszeczkę schłodzić.
1: No bo o 5 rano już jest ponad 20 stopni, więc rzeczywiście to bardzo ciepła noc za nami, ciepły dzień pewnie przed nami. Stawy, które mamy za sobą, które są w okolicy, no to są stawy napełnione wodą, tak? Tak wspomnieliśmy, sztuczne. To skąd jest ta woda, jeżeli jest jej za mało? Jest skądś nalewana? Ktoś podpina tutaj jakiś szlauch, straż pożarna przywozi wodę? Jak to się dzieje, że jednak ta woda jest?
0: Znaczy ta cała woda w stawach jest zasilana wodą z Baryczy. Czyli jeżeli jest woda w Baryczy, tutaj stawy są też pełne wody. Jest to taki zrobiony bardzo przemyślanie system, taki kaskadowy, że ta woda po prostu przelewa się z jednego miejsca wyżej od strony tego, gdzie, od której rzeka płynie, i przelewa się przez wszystkie stawy, nawadniając je. I też tak samo, jeżeli dochodzi już później jesienią do spuszczania stawów, to jakby zaczynamy od tego stawu, głównie tego poniżej, potem idziemy w górę i przelewając wodę z górnego stawu napełniamy ten staw poniżej, nie? Także no tutaj nic się jak gdyby nie traci i wszystko jest zrobione z głową.
1: To jak przyjedziemy tutaj zimą, to wody nie będzie? Tu za plecami akurat mamy staw, to zimą tutaj będzie sucho?
0: No, to zależy, bo są takie stawy, w których rzeczywiście też woda zostaje na zimę, bo to jest to wymuszone takim trzyletnim jak gdyby cyklem produkcyjnym, głównie karpia, ale są też stawy, które są spuszczane na zimę. Jest to też specjalny zabieg polegający na tym, żeby podczas mrozów zostały wymrożone też te wszystkie jakieś tam drobno ustroje, które nie są pożądane. No i także różnie to może być.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dolina Baryczy, poranek słoneczny, letni, mnóstwo życia w tych stawach, no i odgłosy, te ptasie, które są przepiękne, ale też słyszymy tu co chwilę takie odgłosy wystrzałów. Czy to myśliwi, którzy wyszli z rana na polowanie?
3: No nie, nie, to właśnie jedna z takich informacji, która gdzieś tam jest w internecie, czy przekazywana sobie z ust do ust o tych wystrzałach, że tutaj w tej Dolinie Baryczy tak się poluje. No, ja też często to staram się rozwiewać te wątpliwości i nie są to wystrzały związane z polowaniami, są to wystrzały związane z gospodarką na stawach, na których się teraz znajdujemy. To taki trochę paradoks, bo jesteśmy w rezerwacie przyrody, w którym słychać gdzieś ciągle na horyzoncie jakieś potężne huki, ale jest to związane właśnie z gospodarką rybną, jest to normalny proces, który tutaj pomaga ludziom jakby wypłaszać ptaki, płoszyć ptaki, które zjadają rybę w takim dużym skrócie, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że jeden ptak kormoran na przykład jest w stanie zjeść blisko od pół do nawet 0,8 kg ryby dziennie, a jeżeli pomnożymy to przez populację kormorana, który może tutaj mieć nawet 1000 sztuk, no to robi się całkiem spora ilość ryby, która zostaje zjedzona, a do tego jeżeli dołączymy jeszcze inne ptaki typu czaple, kaczki, które też gdzieś tam w swoim potrafią też młody na rybek zjadać, no to są to całkiem duże straty. No ale jest to też jak gdyby połączenie właśnie i formy ochrony, czyli rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 z gospodarowaniem człowieka, bo gdyby często też słyszymy o zakusach takich, żeby powstał tutaj park narodowy, ale te stawy po prostu żyją i ta obłogość tutaj tych zwierzyny, ptaków jest tylko spowodowana tym, że jest tu gospodarka rybna, że dba się o te stawy, je się kosi, utrzymuje się lustro wody. W momencie, gdy ludzie zaprzestaną tego robić, to prawdopodobnie zmieni się zupełnie tutaj cały biotop, stawy mogą zarosnąć trzciną i wtedy już nie będziemy mieli tutaj takiej ilości ptaków, jakie mamy.
2: Czyli można powiedzieć, że człowiek trochę tutaj pomaga tej przyrodzie, że to życie się tutaj tak bujnie toczy dzięki temu, że ludzie w jakiś sposób ingerują w ten teren.
3: No tak, tak. To właśnie to jest też jakby niesamowite w Dolinie Baryczy, że od 800 lat no, człowiek tu współpracuje z przyrodą i razem, ramię w ramię korzysta i zarówno z dobrodziejstwa tego, że można tutaj hodować ryby, ale dzięki temu daje też miejsce, w którym ptaki, głównie ptaki mogą tutaj sobie nocować, czy podczas jesiennych wędrówek odpoczywać, ale też na wiosnę zakładać tutaj gniazda.
2: Czyli połączenie ludzi i natury tutaj wychodzi całkiem nieźle, ale właśnie, my musimy też tutaj przestrzegać pewnych zasad, to na koniec i za moment jeszcze o tym.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Zwiedzanie Doliny Baryczy to bardzo przyjemna rozrywka, niesamowite widoki, niesamowity klimat. Jest to park krajobrazowy największy w Polsce i park, do którego nie wszędzie możemy wejść, bo jest sporo takich miejsc, gdzie jest stop, szlaban, chociaż za szlabanem piękne widoki, chciałoby się wejść, ale jednak zakaz. Jest tutaj miejsce w ogóle do zwiedzania, czy to wszędzie są zakazy? Bo ja miałam okazję zobaczyć sporo takich miejsc, gdzie szlaban, stop, nie wchodzisz, mało tego, jak wejdziesz, to możemy cię aresztować. To nawet nie jest jakiś mandat, tylko areszt.
2: No aż tak źle to nie jest tym aresztem, także spokojnie, na pewno najgorsze, co nam grozi, to mandat. Ale tak, jest tak w rzeczywistości, ponieważ stawy tutaj te milickie są zarządzane przez spółkę Stawy Milickie i ona jest właścicielem po prostu tych gruntów. No i jest taki regulamin, że po prostu nie wolno wchodzić na te stawy, nie wolno wchodzić na groble, w których w większości miejsc są znaki, które o tym informują, ale w wielu miejscach no, można przecież przejść gdzieś przez jakąś łąkę, wyjść pod staw i tam tej tablicy nie będzie. Więc na tereny stawów nie wchodzimy, wchodzimy tylko w miejsca wyznaczone szlaki i piesze, rowerowe. Jest ich całkiem sporo, bo tutaj cała Dolina Baryczy jest nazywana Dolnośląską Krainą Rowerową. Jest tu kilkaset kilometrów różnych tras rowerowych, więc spokojnie można się przemieszczać między stawami.

0: jakby z północy na południe i ze wschodu na zachód. Mamy też bardzo dużo tutaj różnych innych form ochrony, typu rezerwaty przyrody, takie ścisłe, do których normalnie też nie wolno wchodzić, jedynie za jakąś tam zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ale wszystko to nie jest po to, żeby utrudniać tutaj ludziom jakby ruch turystyczny, tylko właśnie po to, żeby chronić tą przyrodę, żeby nie niepokoić tej zwierzyny. Dzięki temu możemy obserwować po prostu o wschodach słońca w tych samych miejscach zarówno ptaki, jak i jelenie, dziki. W lasach też jeszcze inne gatunki. Także no, musimy też jak gdyby być świadomi tego, że to my jesteśmy jakby w miejscach, gdzie natura rządzi i powinniśmy respektować też jej prawa przez to, żeby nie wchodzić. No, wiemy, że ten ruch turystyczny też jest coraz większy wszędzie, no ale zostawmy po prostu te miejsca tutaj też jej mieszkańcom.
1: No ale chyba tu nie jest jakoś tak jeszcze bardzo turystycznie, bo my Polacy latem lubimy góry, Mazury i morze. A Dolina Baryczy tak z boku jeszcze trochę chyba dzika i taka niespenetrowana przez turystów.
0: No tak, tak, to prawda. To troszkę wymusza też chyba jakby to ukształtowanie terenu i to, że nie ma tutaj takich super fancy miejsc, które warto wjechać i odwiedzić. Jest to raczej też taka turystyka dla osób, które są miłośnikami przyrody i lubią pochodzić, lubią się zmęczyć, lubią spędzać czas na łonie natury, a nie każdy wiadomo lubi. Są tu czasami komary, tak, są też duże, rozległe lasy, więc też nie każdy się gdzieś tam dobrze w tym czuje. Ale każdy, kto lubi przyrodę, na pewno tutaj odnajdzie ciszę i spokój, bo ja też często ludzi, których zabieram, moich uczestników warsztatów fotograficznych, nieraz pytają w maju na przykład, ale no tam pewnie będzie dużo ludzi, ale ja mam też takie swoje ścieżki, no zarówno też jako tutaj lokalna osoba, ale też jako osoba znająca Dolinę Baryczy, że można się zgubić i można nikogo przez weekend majowy nie zobaczyć w lesie albo gdzieś nad stawami.
1: Chociaż najlepiej jest w tygodniu, bo wtedy naprawdę tych ludzi jest mniej. Twoje ulubione miejsce w Dolinie Baryczy, to na które nas dzisiaj zabrałeś, to między stawami, czy jest jeszcze jakaś inna tajna czatownia?
0: Znaczy ja lubię też te wszystkie miejsca na stawach i rzeczywiście te jelenie, no to jest coś, które przepływają o wschodzie słońca, no to jest niesamowity widok i doznanie i wiele osób, które widziały to ze mną, no potwierdzają, że było to jedna z topów, które widziały, ale ja bardzo lubię lasy i dla mnie takim super miejscem jest taki las bukowy, rezerwat przyrody Wzgórze Joanny. Takie buki około od 140 do 160 lat, naturalne procesy, które tam zachodzą, one się przewracają. I to jest taki las, jaki mam w wyobraźni, że jest to ciemny, taki z przewalonymi drzewami, butwiejącymi, martwymi, na których toczy się też również życie i bardzo go lubię fotografować, na przykład w makro. To jest miejsce, w którym tam po prostu mogę się zgubić i czas płynie zupełnie inaczej.
1: No tu w ogóle czas płynie zupełnie inaczej, nasz czas dobiega końca naszej rozmowy, bo lecisz dalej do pracy, my jeszcze zostaniemy chyba tutaj pooglądać to, co się wydarzy. Coś się jeszcze wydarzy tak po szóstej, po siódmej?
0: No całkiem możliwe, tutaj też nigdy nie wiadomo, co się dzieje, czasami o dziewiątej, dziesiątej, a nieraz nawet w samo południe jadąc rowerami można spotkać gdzieś tą chmarę jeleni, która przebiega sobie przez albo stoi blisko drogi po to, żeby się chłodzić, także no jeszcze dzisiaj przygoda was czeka, tak, ja już zmykam do pracy, także życzę jeszcze udanych chwil w Dolinie Baryczy.
1: Jakub Węcek, Tańcząca Chmura, był dzisiaj razem z nami, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Dolina Baryczy. To tam dzisiaj byliśmy i to tam podziwialiśmy spektakl. A ja na koniec naszego spotkania zaproszę Was jeszcze na wystawę, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Pszczół. W związku z tym wystawa poświęcona właśnie tym zapylaczom to to, co warto zobaczyć. Czy sztuka może pomagać chronić bioróżnorodność? Projekt Together for Bees udowadnia, że tak. Wielka wystawa pszczół 2026 w tym roku pod hasłem We Are All Connected. Przekroczyła ona granicę tradycyjnej wystawy, stając się międzynarodowym projektem edukacyjnym. Angażuje artystów, fotografów i odbiorców z różnych krajów. Nowością tegorocznej edycji są kartki pocztowe stworzone przez artystów, którzy uczestniczą w wystawie, a każda kartka zawiera nie tylko autorską pracę, ale również ciekawostkę o dzikich pszczołach, pokazując, że sztuka może być jednocześnie piękna i edukacyjna. Największą odsłonę wystawy można oglądać do końca sierpnia w Muzeum Zamek w Janowcu, ale projekt był też pokazywany za granicą, chociażby w Szwajcarii. Czy przekroczy jeszcze kolejne granice, to się okaże. Na razie do końca miesiąca można oglądać tą wystawę na zamku w Muzeum Zamek w Janowcu. I tym zaproszeniem żegnam się dzisiaj z Wami. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marta Hoppe, cześć, pa, pa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Ja już się nie zastanawiam.
1: Minęła godzina 10.
2: Pogoda.
1: W sobotę zachmurzenie małe, tylko lokalnie na południowym wschodzie, wzrastające do dużego, i tam przydadzą się parasolki, bo możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym ciepło, ale bez upałów. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
2: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie.

0: Weronika Puszkar.
1: 10 minut po godzinie 10 wreszcie doczekaliśmy się weekendu. Oczywiście mówię tu w imieniu tych, którzy nie mają wakacji, którzy pracują od poniedziałku do piątku, a jeżeli jesteście w tej grupie, która urlop też jeszcze ma przed sobą, to polecam słuchać nas jeszcze uważniej, dlatego że będę miała dla was oczywiście walizki, no i niestety trzeba się będzie trochę postarać, żeby taką walizkę zgarnąć. A dzisiaj w programie między innymi będziemy rozmawiać o kryminałach. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego do czytania latem niż właśnie książki grozy. My zajmiemy się niezwykle popularną w ostatnim roku autorką pomocy domowej, Fridą McFadden. Kilka dni temu pojawiła się jej najnowsza książka. No i niektórzy twierdzą, że pisze ich dziwnie duże, że może to sztuczna inteligencja. O tym niebawem w czwórce. Ja zapraszam do 13:00. Teraz Wena i Quiz, utwór Pod wiatr w czwórce.
2: Twój wyścig

0: Lola Young w czwórce i czas na pierwszego gościa.
1: Przerwa. Przerwa. Weekendowa. Przerwa.
0: Zapowiadałam, że dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach Fridy McFadden, które biją rekordy popularności. I z nami jest Natalia Miśkowiec, autorka kanału na Instagramie Prostymi Słowami. Cześć Natalio.
2: Dzień dobry, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Natalio, według ciebie w czym tkwi sekret, jeżeli chodzi o sukces autorki pomocy domowej? No bo my w zeszłym roku czytaliśmy Pomoc domową, później pojawiła się ekranizacja, zresztą też już jest zapowiedź ekranizacji kolejnej części. Książek tej autorki też mamy wiele, właściwie ostatnio też pojawiła się kolejna. No można by powiedzieć, że naprawdę sukces, tym bardziej, że wszystkie zdobywają bardzo dobre recenzje.
2: Zgadza się. Mamy już 13 jej książek na polskim rynku. Jest ich dużo więcej za granicą, więc myślę, że będziemy odkrywać je jeszcze w kolejnych miesiącach. I wiesz, zastanawiałam się nad tym, co stoi za jej sukcesem i ja bym chyba wyróżniła dwa takie najważniejsze filary. Zacznijmy od książek. Bez tego by w ogóle tego sukcesu nie było. I książki są bardzo przystępne. Ja poleciłabym je zarówno osobom, które czytają dużo i które nie czytają wcale, które thrillery uwielbiają albo nienawidzą thrillerów i chcieliby się do nich przekonać, więc ten próg wejścia w jej książki jest bardzo prosty. Te jej książki wyróżniają się też tym,

0: że mają bardzo krótkie rozdziały, są bardzo dynamiczne. Te rozdziały są zakończone cliffhangerami, czyli takim zawieszeniem akcji, który powoduje, że masz ochotę czytać dalej. I to są jedne z takich książek, które czytasz i nagle się okazuje, że jest środek nocy, że zerwałeś tę nockę, że dałeś się przekonać do tego, żeby rzeczywiście potem kolejny rozdział sięgnąć, żeby dłużej zostać w tej historii. Ale no, książki to jest jedno, bo mamy autorów, którzy świetnie piszą, którzy emocjonują, ale jednak nie potrafią sprawić, żeby to był aż tak i sukces, jak to u Frida McFadden bywa. I myślę, że tym drugim filarem są właśnie te emocje, które ona budzi, ta polaryzacja, która występuje po jej książkach, że mamy czytelników, którzy kochają jej książki, którzy uwielbiają, którzy potrzebują o nich rozmawiać, którzy czują taką wewnętrzną chęć podzielenia się tą swoją miłością do książek Frida McFadden z całym światem. Ale oni napotykają osoby, które książek Frida McFadden nie do końca, którzy nie do końca kupują tą jej twórczość, którzy są trochę rozczarowani, w których też te emocje zostały, ale może nie tak pozytywne jak u tej pierwszej strony. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie ta polaryzacja między nimi powoduje, że o tych książkach po prostu cały czas się rozmawia. A dla algorytmu, który wychwytuje te rozmowy, no, nie jest istotne, czy pisze o nich dobrze, czy pisze o nich źle. Ważne, że o nich się mówi. I ja bym wyróżniła chyba takie dwa najważniejsze filary tego sukcesu.
1: No właśnie, ja często czytam, że tak jak powiedziałaś, że tutaj jest taki niski próg wejścia, że dosyć szybko się te książki pisze i czyta. I czytałam taką opinię, że no to nie jest żadna wielka literatura. No i w sumie trudno się z tym nie zgodzić, bo one są napisane bardzo prostym językiem. Mamy też niewielu bohaterów, więc nie jest łatwo, jest łatwo się połapać w tym wszystkim, że nie gubimy nagle tego, co tam się dzieje po drodze, ale wydaje mi się, że nie każda książka musi być wielką literaturą.
0: Zgadzam się, oczywiście, że tak. Myślę, że no, w tym tkwi jej piękno, że rzeczywiście ten próg wejścia jest bardzo niski i ona jest odpowiednia, tak jak mówiłam, dla osób, które w ogóle nie czytają, ale tych, które czytają dużo i na przykład są, nie wiem, zmęczone książkami, które są wielowątkowe, które mają bardzo dużo tych bohaterów, które trzeba odkrywać na nowo, które trzeba czytać z notatnikiem, żeby się w nich nie pogubić. Więc tak, zgadzam się, oczywiście, nie każda literatura i nie każdy thriller musi być wyjątkowo trudny, skomplikowane i próg wejścia musi być trudny.
1: Za chwilę nieco więcej porozmawiamy o samej autorce, bo ona też jest bardzo ciekawą postacią. Dzisiaj z nami jest Natalia Miśkowiec, autorka kanału na Instagramie Prostymi Słowami.
2: Here we go, we gonna send this one out to the old school. DJ Discretion. Number love for the old school. That's what we gonna do this one. You feel me?

0: przerwie weekendowej. Dzisiaj Natalia Miśkowiec, autorka kanału na Instagramie Prostymi Słowami. Natalio, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale już sama Frida McFadden jest ciekawą postacią. No bo jakiś czas temu okazało się, że to jest w sumie tylko jej pseudonim. Naprawdę nazywa się Sarah Cohen. No i jest jeszcze lekarką i przez długi czas pisała pod pseudonimem, żeby ta praca w szpitalu nie ucierpiała z powodu popularności książek.
1: Tak, zgadza się. Ona tworzyła długo pod tym pseudonimem. Chyba w kwietniu tego roku zdecydowała się ujawnić swoje prawdziwe imię i nazwisko. Z nią jest też taki mem, ja nie wiem, czy słuchacze będą kojarzyć taką postać jak Hannah Montana, bo to jest dziewczynka, która w jakiejś bajce występowała pod peruką jako Hannah Montana, a kiedy ją zdejmowała, to była zupełnie inną postacią. No i z Frida McFadden trochę też tak jest, że ona na tych swoich oficjalnych zdjęciach występuje zawsze w peruce, a teraz pokazała się bez niej i okazało się, że różnica wizualna jest żadna, no ale też to był jakiś taki element budowy tego wizerunku Fridy McFadden, a nie Sary Cohen.
0: No to chyba też niektórzy dlatego pisali, że to nie jest prawdziwy człowiek, tylko sztuczna inteligencja. W ogóle ona gdzieś się wypowiedziała, że też ma już dosyć tego, że ludzie się zastanawiają, czy ona na pewno jest kobietą, czy może za nią stoi jeszcze trzech mężczyzn, więc tych spekulacji było wiele.
1: Tak, zgadza się. Te spekulacje są o tyle ciekawe, że one mogą wynikać z różnych rzeczy. Po pierwsze, też wspomniałaś o tym na samym początku, że nam się wydaje, że tych książek Fridy McFadden wychodzi bardzo dużo i rzeczywiście tak jest. Na polskim rynku tak naprawdę w tym roku mamy premiery co dwa miesiące. Już mieliśmy chyba cztery książki. No, chyba nie zdradzę za dużo, jeżeli chodzi o plan wydawniczy wydawcy, jeżeli powiem, że coś tam już się szykuje i też miałam okazję już tą książkę przeczytać. Tylko, że to nie jest tak, że Frida McFadden wydaje książki co dwa miesiące i że te książki, które my czytamy w Polsce, to są jej najnowsze powieści. My po prostu dostajemy książki, które wychodziły lata wcześniej, lata przed pomocą domową, dobrze powiedziałam. I na przykład Idealny syn, który wyszedł u nas na początku tego roku, jest z 2019 roku. Stąd też takie poczucie, że tych książek jest tak dużo i że ona tak szybko pisze. A tak naprawdę to tempo wydawania u niej oryginalnie nie jest aż tak szybkie.
0: No i sama pomoc domowa, z tego co czytałam, to ona zaczęła ją pisać chyba w 2013 roku. W każdym razie ona ją w ogóle odłożyła na kilka lat do szuflady, bo wydawała jej się za bardzo mroczna. I jakimś takim zupełnym przypadkiem ona trafiła na rynek, no i w sumie dzięki tej książce stała się popularna.
1: Tak, zgadza się. Ona odłożyła ją na półkę, bo stwierdziła, że jest zbyt mroczna, że to chyba nie jest powieść, którą mogłaby sygnować swoim imieniem i nazwiskiem albo pseudonimem. I co ciekawe, ona

0: No, a w tym samym czasie wydawała też Wypadek, który jest jedną z gorzej ocenianych książek, więc można by powiedzieć, że to nie jest tak, że jej książki, nie wiem, zyskują z czasem albo w latach konkretnych były lepsze, a teraz są gorsze. No bo tak jak widzimy, no, można pisać książki w podobnym czasie, a zupełnie inaczej publika je przyjmuje.
1: Chociaż też mi się wydaje, że po prostu więcej osób się teraz o tych książkach dowiaduje, no i więcej mamy ocen w związku z tym.
0: Tak, zgadza się. Jeszcze tak wrócę do tej, do tego AI, do tej sztucznej inteligencji, o której wspominałaś. To też nie jest tak, że Frida McFadden tego nie widzi i że ona się do tego nie odnosi, bo tak jak wspomniałaś, no, drażni ją to nawiązanie, że ona ma jakichś ghostwriterów, że ma jakichś trzech mężczyzn, którzy za nią to piszą. I jest taka grupa na Facebooku, w której ona też się udziela i są tam jej fani, jej czytelnicy. I ona w lutym tego roku się właśnie odnosiła do tych wszystkich spekulacji, do tych zarzutów, które wobec niej są wysnuwane. I ona napisała, że ona po prostu kocha pisać, to jest jej odskocznia i robi to od tak naprawdę 9 roku życia i nie wyobraża sobie oddać tego w ręce sztucznej inteligencji, jeżeli tak bardzo się to kocha. Mhm. Oczywiście nie, no nikt nigdy jej też nie udowodnił tego, że rzeczywiście korzysta z sztucznej inteligencji i to wie tylko ona sama, ale ja to kupuję, ja wierzę, że ona może być po prostu tak bardzo wchłonięta w pisanie, że sprawia jej to radość.
1: Tym bardziej, że bardzo ograniczyła swoją pracę w szpitalu. Tak jak czytałam, to już pracuje tam raz czy dwa razy w miesiącu, więc na pewno ma dużo więcej czasu na pisanie. Ostatnia jej książka to jest Jej chłopak, to znaczy ta książka, która pojawiła się już na polskim rynku i za chwilę o niej jeszcze porozmawiamy. Natalia Miśkowiec, autorka kanału Prostymi Słowami, jest razem z nami.

0: Weronika Puszkar.
1: A dzisiaj razem ze mną jest Natalia Miśkowiec, autorka kanału na Instagramie Prostymi Słowami. Rozmawiamy o książkach Fridy McFadden. Natalio, jej ostatnia książka, ta, która ukazała się w Polsce, to książka Jej chłopak. Czym według ciebie wyróżnia się na tle innych? No bo też pewnie czytając wiele innych książek tej autorki, zauważyłaś, że one mają bardzo podobny schemat. Nawet jak się je otworzy, no to tam jest pierwsza część, druga część. Zazwyczaj poznajemy przeszłość jednego z głównych bohaterów, no bo okazuje się, że on jest zupełnie kimś innym niż myśleliśmy na początku.
2: Tak, zazwyczaj rzeczywiście mamy albo dwie osie czasowe, albo mamy dwóch narratorów i gdzieś tam w pewnym momencie ich historia się splata. Czy jej chłopak różni się bardzo od książek Fridy, które znamy? Raczej nie, więc wydaje mi się, że jeżeli kochacie jej pióro, jeżeli lubicie jej historię, to ta również wpadnie wam do gustu, a jeżeli nie za bardzo się polubiliście, to rzeczywiście tutaj też może nie pójść dobrze. Jeżeli chodzi o samą książkę, to mamy tam kobietę, która usilnie szuka miłości, która chodzi na randki, która korzysta z tej aplikacji, ale jest nią rozczarowana. Te randki okazują się z piekła rodem i właśnie na jednej z takich randek ją widzimy, poznajemy. I na tej randce okazuje się, że mężczyzna, który siedzi naprzeciwko niej, jest absolutnym przeciwieństwem tego, za kogo się podawał. Jest gburowaty, jest nieprzyjemny i cały czas napastliwy względem niej. A kiedy ona próbuje się wydostać i próbuje uciec z tej randki, to on podąża za nią. I tą sytuację, kiedy granice Sydney są przekraczane, zauważa inny mężczyzna, który interweniuje i udaje mu się przepędzić tego natręta, by dochodzi do takiej wymiany między Sydney a tym mężczyzną, rozmawiają i nagle okazuje się, że to jest właśnie chyba ten ideał, którego ona poszukiwała. To jest właśnie ten mężczyzna. Mhm. I tutaj ta historia powinna się zakończyć, no bo mamy szczęśliwy happy end, no znalazła swojego wymarzonego mężczyznę, ale jak to u Fridy bywa, okazuje się, że w tym samym czasie policja poszukuje mordercę kobiet, który właśnie w taki sposób je zdobywa, czyli randkuje z nimi, jest bardzo miły, jest szarmancki i potrafi je uwieść. No jak te dwa tropy się ze sobą połączą, no to tego już trzeba szukać w jej chłopaku.
1: Zachęcamy do przeczytania. Ja ci chciałam jeszcze zapytać o tę propozycję, która się dopiero pojawi. Książka The Witch, ona dopiero ma premierę 6 października, więc no w Polsce pewnie jeszcze za jakiś czas będziemy mogli ją przeczytać, ale wydaje mi się, że to jest chyba pierwsza albo, no nie wiem, ja przynajmniej się nie spotkałam w poprzednich książkach z jakimiś wątkami magicznymi, z jakimiś nadprzyrodzonymi zdolnościami bohaterów.
2: Jeżeli chodzi o Fridę, tak. Powiem tak, jeżeli chodzi o The Witch, to tutaj aż tak wiele nie wiem, nie czytałam na jej temat, bo nie ukrywam, że tych propozycji na polskim rynku od niej jest tak dużo, że aż tak nie wychodzę myślami w przód. I myślę, że rzeczywiście The Witch pojawi się u nas z dużym opóźnieniem. Jeżeli chodzi o jej wątki magiczne, to ona też wydała książkę, której nie ma u nas na polskim rynku, ale można sobie zamówić na Amazonie angielskie wydanie, która jest interaktywna, w której możemy podejmować różne decyzje i to my dalej popychamy tą fabułę dalej. Ja w tej książce zginęłam wielokrotnie, ale nie zabrało.
1: Kiedyś czytałam podobną książkę, tylko to chyba się nazywała Wędrówka, ta książka jakiejś innej autorki.
2: Być może. To nie jest tak, że ona wymyśliła to, bo powieści paragrafowe oczywiście są dostępne u wielu autorów, ale tam rzeczywiście ona też miała takie wątki, w których no, mocno skręcała w takie fantastyczne wątki. Ale jeżeli trochę chcemy wybiegać w przyszłość, a nie zdradzać aż tak dużo, to mogę powiedzieć, że ta książka, która jeszcze się ukaże w tym roku, nie mówiąc kiedy, to będzie coś idealnego dla fanów pomocy domowej.
1: No ja myślę, że byłoby fajnie, gdyby też przetłumaczono na polski tę książkę interaktywną, o której mówisz, bo ciekawa jestem, jakie tutaj mielibyśmy zadania do wykonania i do jakich momentów w życiu byśmy się cofali. Natalia Miśkowiec, autorka kanału na Instagramie Prostymi Słowami, była razem z nami. Dzięki wielkie, Natalio, za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztalugi, obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują.

gdzie metafory biorą smutek w cudzysłów. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztalugi i obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztalugi i obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki.

0: 15 minut pozostało do godziny 11. Esteci i Eldo, a u nas czas na...
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: W każdej godzinie naszego spotkania wrzucam do walizki jeden przedmiot. Waszym zadaniem jest zapamiętać je wszystkie. Możecie sobie gdzieś zanotować na kartce, w telefonie. Tutaj metoda jest dowolna. Najważniejsze, żeby w odpowiednim czasie do nas zadzwonić i wymienić wszystkie trzy przedmioty, no i zgarnąć walizkę.
1: Do walizki czas włożyć.
0: A dzisiaj zaczynamy pakowanie od słuchawek na kabelkach. Myślę, że to jest niezbędny przedmiot w każdej podróży. Czy słuchacie swojej playlisty, czy radia, słuchawki muszą być. No a ostatnio wraca moda na te słuchawki na kabelku, a więc zgodnie z tym trendem właśnie je wrzucam do walizki.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką.

0: kuponem Lidl Plus tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Wręczę ci mandacik.
10: O nie, my tak nie gramy.
11: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
10: Czwórka, to słychać.

0: I już godzina 11.
1: Pogoda.
0: W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie na południowym wschodzie chmur będzie dzisiaj więcej. Tam możliwe też słabe przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr raczej słaby przez cały dzień. Pamiętajcie o kremie z filtrem, nawet jeżeli nie ma słońca w waszym mieście.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.

0: Weronika Puszkar.
1: Prawie 9 minut po godzinie 11, to już druga godzina audycji Przerwa Weekendowa w Czwórce. Mamy półmetek wakacji, właściwie półmetek z hakiem, bo praktycznie cały pierwszy tydzień sierpnia już prawie też za nami. No i umówmy się, że część z nas jest już po wyjeździe.

jazdach, po urlopach, a przed nami co najmniej jeszcze jeden ciepły miesiąc. No, a wydaje mi się, że we wrześniu też możemy spodziewać się wysokich temperatur. No i trzeba jakoś ten czas sobie zagospodarować. Po 11 przyjdziemy do Was z propozycją gry miejskiej. Wydaje mi się, że to jest idealna rozrywka na lato, dlatego że spędzacie

0: Jeżeli macie trochę wolnego czasu i nie wiecie, jak go zagospodarować, a jednocześnie chcielibyście spędzić czas na zewnątrz, to dzisiaj przychodzimy do Was z grą miejską. Razem ze mną w studiu już Igor Samek, współzałożyciel Maze Town. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy.
0: Czy to było tak, że stwierdziliście Ty ze swoimi znajomymi, że może nie do końca znacie swoje miasto i fajnie byłoby je poznać, tworząc grę miejską?
1: Więc tak, my zastanawialiśmy się, jak wejść w ogóle na strefę rozrywkową, wciągnąć jakoś ludzi w te pomysły, które chodzą nam po głowach. Ja mam zaplecze hobbystyczne z gier fabularnych i przy okazji zawodowe z gier wideo, więc starałem się to jakoś wpleść w coś, co będę sam robił potem dla siebie. Chodziło nam po głowie różne pomysły, czy to właśnie jakiś escape room, gra terenowa, i w trakcie kontemplowania pomysłu gry miejskiej natknąłem się na to, że przechodzę tymi ulicami, ale nie znam faktycznie historii tych miejsc, tych tablic pamięci, które ktoś w jakimś celu powiesił.
0: Tym bardziej myślę sobie, że mamy lato i pewnie już nie tak chętnie chodzimy do escape roomów o tej porze roku.
1: Dokładnie, i chętnie wychodzimy na zewnątrz. Fajnie jest się nacieszyć troszeczkę tym letnim powietrzem, tym letnim słońcem, które jeszcze mamy. Więc uważam, że jest to doskonała okazja, żeby spędzić w ten sposób czas.
0: Mm-hmm. No i co? Okazało się, że to miasto, bo zaczęło się od Warszawy wszystko?
1: Zaczęło się od Warszawy wszystko.
0: Że nie wszyscy te Warszawy znają, mimo tego, że tu mieszkają.
1: Tak,
0: od dawna?
1: Tak. Ja też jestem osobą, która tej Warszawy nie znała, jak się sam przekonałem. Historii Warszawy jest bardzo dużo. Nie jest to też jakby pierwsze miasto w Polsce. Nie jest to jedyne miasto w Polsce, które ma taką ilość historii, więc dość szybko to wyszło poza Warszawę. Doszło do nas, że skoro w Warszawie mamy taką realizację, że niekoniecznie znamy to miasto, to pewnie mieszkańcy innych miast mają to samo uczucie. Może niekoniecznie zdają sobie z niego sprawę, ale ta historia jest ukryta w tym momencie. O niej się nie mówi. O niej się nie poznaje przez jakby taką zwykłą codzienność, bo jesteśmy wszyscy zarobieni. Wszyscy staramy się zrobić dla siebie jak najlepiej. A ten element poznawania historii to jest coś, co robimy dla osób, które już były. I ja bym chciał to troszeczkę kultywować, troszeczkę bardziej wciągnąć to w naszą kulturę codzienności i uważam, że rozrywka jest doskonałą okazją na coś takiego.
0: Jakie są kulisy powstawania takich gier? To znaczy wychodzicie po mieście, zastanawiacie się, które zabytki nie do końca są odkryte, które miejsca nie są aż tak znane i zaznaczacie je na swojej mapie? Jak to działa?
1: Mamy dwa sposoby tak naprawdę podchodzenia do naszych następnych gier. Pierwszy punkt widzenia to jest, jaką historię chcemy opowiedzieć najpierw. Dla przykładu w Krakowie opowiadamy ucieczkę Walezego z Wawelu i tutaj pomysł zaczął się raczej od samego tematu. Jest to bardzo ciekawa historia, a trasa, zabytki, historia miasta ułożyła się po drodze wokół tego. Jeśli chodzi o Warszawę, no to wiedzieliśmy, że chcemy opowiedzieć coś o powstaniu warszawskim. Jest to bardzo ważne wydarzenie z historii Warszawy. I tutaj mieliśmy dużo większą scenę tą terenową, dużo więcej miejsc, które mogliśmy wspomnieć, więc tutaj

0: Zaczęliśmy tak naprawdę od trasy, a sama historia ułożyła się później.
1: No to za chwilę przejdziemy sobie może tak mniej więcej krok po kroku po waszych grach, albo przynajmniej ujawnimy, po jakich miejscach musimy się przejść, kiedy już gramy w grę miejską Mainstown. Dzisiaj z nami jest współzałożyciel tej gry Igor Samek.

0: przerwie weekendowej dzisiaj wyciągamy Was na miasto i proponujemy grę miejską. Razem ze mną w studiu Igor Samek, współzałożyciel Maze Town. Igorze, jakie miejsca poznajemy grając w Waszą grę? Wspomniałeś wcześniej, że mamy trzy lokalizacje, to jest Warszawa, Lublin i Kraków.
1: Tak jest. Szykuje się też Poznań. Poznań też jest za rogiem, za chwilę wychodzi. Jeśli chodzi o Warszawę, to będziemy poznawać jeden dzień tylko z Powstania Warszawskiego i niekompletny. Jest to bardzo rozległa historia, więc musieliśmy wybrać, co chcemy opowiedzieć w tym. Nasza gra się toczy od Starego Muranowa, spod więzienia Pawiak, aż po Plac Krasińskich, mijając po drodze moim zdaniem bardzo ważne miejsca dla Powstania Warszawskiego, to konkretnie Bank Polski oraz Szpital Maltański, w którym z punktu widzenia postaci w historii ledwie kilka dni temu odbyła się ewakuacja. Są to bardzo ważne miejsca, które dzisiaj są przysłonięte troszeczkę jakby naszą współczesnością, a chciałbym, żeby wszyscy mogli dowiedzieć się, jaka historia za nimi stoi. W Krakowie gra zaczyna się pod Wawelem, co jakby chyba wszyscy Polacy doskonale wiedzą, co to za miejsce, ale bardzo szybko uciekamy w boczne uliczki, poznać stare miasto Krakowa, którędy

0: Król Walezy uciekał z Polski do Francji. W Lublinie przechodzimy z Placu Litewskiego aż pod Zamek Królewski, gdzie skupiamy się na historii związanej z podpisaniem Unii Lubelskiej i zgrzytami, jakie miały wtedy miejsce w Lublinie i jak Lublin był ważny dla historii całej Europy w trakcie tych wydarzeń.
1: Jestem ciekawa, jakie najczęściej błędy projektantów pojawiają się podczas tworzenia takich zagadek, bo wyobrażam sobie, że no, kiedy mamy do czynienia z historią, łatwo jest o coś takiego, szczególnie, że wydaje mi się, że mnóstwo pasjonatów historii uczestniczy w takich grach, no i oni zawsze wyhaczą jakiś błąd.
0: Tak, i tego się bardzo obawiam. Bardzo zwracam na to uwagę, bardzo staram się czytać faktyczne zapiski z tamtych okresów albo coś, co uznajemy dzisiaj za kanon tych wydarzeń. Ja nie będę ukrywał, myślę, że wszyscy to muszą przyznać, mnie tam nie było faktycznie kilkaset lat temu na przykład przy podpisywaniu Unii Lubelskiej, więc nie mam relacji z pierwszej ręki.
1: Bo to trochę, ta gra jest trochę tak jak wycieczka z przewodnikiem i zawsze się ktoś znajdzie mądrzejszy od tego przewodnika.
0: Dokładnie, albo zwróć uwagę, że to nie było takie ważne. Jeśli ktoś ma takie przemyślenia w trakcie przechodzenia naszych gier, to my zawsze dajemy formularz feedbackowy, ja z przyjemnością doczytam, doedukuję się, jeśli ktoś ma inne zapiski na ten temat, więc to nie jest problem, żebyśmy poprawiali takie rzeczy, ale z takich błędów, które prawie się nam wkradły, które udało się wyhaczyć w ostatnim momencie, zaraz przed premierą gry w Lublinie, to fakt, że jeden ze szlachciców, który był wspomniany w trakcie wydarzeń w historii, nie był wtedy w Lublinie. I to było bardzo dobrze udokumentowane, że on ten Lublin opuścił w kilka miesięcy przed podpisaniem Unii Lubelskiej i nie wrócił do Lublina tam kilka lat później.
1: To jak wam się udało trafić na ten błąd?
0: Zupełnie przypadkiem. Czytając o wydarzeniach jego syna, natknąłem się właśnie na wątek, który wspominał o tym, że przez to, że go nie było na miejscu, to nie mógł mu z tym pomóc. Miałem takie, zaraz, nie było go na miejscu, to niedobrze. Musimy w takim razie zrobić sporo poprawek. Wymagało to, no, przypisania sporej części tekstu, ale byliśmy na to gotowi. Jak już gra jest gotowa, to poprawianie tych jakichś dysonansów historycznych jest dużo łatwiejsze, bo już wiemy, jaką historię chcemy opowiedzieć.
1: No ja mam wrażenie, słuchając ciebie, że tu nie wystarczy podstawowa wiedza z historii, taka wiedza, którą dostajemy w szkole, tylko musimy się trochę jeszcze douczyć.
0: Tak, i zachęcam do tego wszystkich, też już nie edukujących się na swoim etapie życia. Uczenie się o historii, czytanie o niej jest niezwykle przyjemne, jeśli robimy to na własną rękę.
1: Igor Samek dzisiaj jest razem z nami, współzałożyciel gry Maze Town.

0: Weronika Puszkar.
1: A dzisiaj ze mną w studiu Igor Samek, współzałożyciel Maystown. Igorze, czy ty masz jakieś podpowiedzi dla ludzi, którzy w ogóle wybierają się na taką grę miejską, niezależnie właściwie, czy to jest właśnie taka gra typowo w przestrzeni, czy w takiej miejskiej, czy w escape roomie? Bo ja byłam kilka razy w pokoju zagadek i zawsze miałam wrażenie, że gdzieś tak odstaję, ale może ludzi było za dużo, może ja za szybko nie odgadywałam tych zagadek. No też wydaje mi się, że rzeczywiście jeżeli pójdzie się z ludźmi, którzy już mają pewne doświadczenie i oni już mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Nawet jeżeli to jest oczywiście nowe escape room, no to już jakoś szybciej im to idzie, a osoba, która jest pierwszy raz, nie do końca za tym wszystkim nadąża.
2: No to tak, przede wszystkim najstarsza rada zawsze, nie bać się odezwać. Dobrze jest zwrócić uwagę na siebie, czy to w escape roomach, czy w grach miejskich, jeśli idziemy z grupą. Coś, co my wzięliśmy pod uwagę, bo to też był jakby ważny element w naszym planowaniu Maystowna, jak te gry robić, to jak właśnie uszczknąć te informacje, jak umieścić tych graczy w grze, bo chcieliśmy, żeby wszyscy biorący udział się dobrze bawili. Coś, na co my się zdecydowaliśmy, to brak ograniczeń, jeśli chodzi o ilość osób. U nas bilet się bierze na grę po prostu. My zalecamy do 6 osób, żeby nie było za tłoczno po prostu w trakcie rozwiązywania zagadek, ale można iść dowolną grupą, można też iść w pojedynkę, więc jeśli jest się osobą, która ma problem troszeczkę przebić się w grupie, a chciałaby poznać tę historię, chciałaby spędzić w ten sposób czas, to u nas nie ma z tym żadnego problemu. Jest to też jakby bardziej eteryczne doświadczenie w ten sposób, bo można się bardziej wczuć w rolę tego samotnego bohatera w naszych grach.
1: Trudno jest napisać jasne wskazówki, ale jednocześnie takie, żeby no nie były za duże, żeby za dużo nie odkryć?
2: Bardzo. I tyle, ile osób, tyle punktów widzenia na ten temat. Moim zdaniem jest to po prostu niemożliwe. Trzeba się pogodzić z faktem, że zawsze ktoś się będzie czuł wykluczony w ten sposób. My natomiast zrobiliśmy moim zdaniem wszystko, co mogliśmy, żeby tych ludzi uwzględnić. Zagadki są dość... Nie chcę mówić trudne, ale jakby same z siebie dają wszystkie narzędzia potrzebne do rozwiązania zagadek, ale jeśli jest się osobą, która ma trudności albo po prostu akurat ta zagadka do nas nie trafia, mamy system podpowiedzi, z których gracze mogą korzystać. Po wyczerpaniu wszystkich podpowiedzi...
1: A czyli jest ograniczona liczba.
2: Musieliśmy je stworzyć. Po prostu to jest raczej kwestia tego. Po wyczerpaniu wszystkich podpowiedzi zagadka powinna być dość prosta w tym momencie do rozwiązania. Wydaje mi się, że wszyscy powinni być w stanie ją rozwiązać, ale nawet jeśli akurat i to raczej jest nasza wina, jeśli ktoś nie jest w stanie na tym etapie rozwiązać zagadki. Można samą odpowiedź pominąć i przejść od razu do następnego punktu, więc nie omija nas ta historia, nie omija nas ta warstwa fabularna, nie omijają nas te ulice, które zwiedzamy, omija nas czysto element rozgrywki, więc jeśli ktoś nie bardzo jest podekscytowany tym elementem, to go nie kręci, nie tak chciałby zwiedzać miasto, to ma z nami możliwość po prostu uniknięcia tego.
1: I co według ciebie odpowiada za sukces takich gier? Co musi mieć gra, no żeby ludzie się dobrze bawili, żeby do was nie pisali, że rozwiązali wszystko w 10 minut, albo wręcz przeciwnie, że w ogóle nie działa, dalej nie potrafię tego rozwiązać i wróciłem do domu.
2: Testy. Testy są moim zdaniem bardzo ważnym elementem robienia czegokolwiek w dzisiejszym świecie. Ja zawsze będę wypychał testerów na podium. To jest jedna z najważniejszych funkcji, jaką mamy przy każdym produkcie. Trzeba ich słuchać, trzeba szanować to, co mają do powiedzenia i trzeba to brać pod uwagę zawsze. Coś, co pozwala nam przebić się i dostarczyć możliwie dobry produkt, to proaktywność. My jesteśmy małą spółką. Ta machina może się ruszać dość szybko, dość zwinnie, więc jeśli pojawia się jakiś feedback, ktoś zwraca uwagę, że coś jest nie w porządku, coś jest jakiś błąd historyczny, coś mogliśmy pominąć, to my możemy zareagować na to bardzo szybko i te poprawki sprawdzić i wprowadzić w ekstremalnym tempie. No i też, żeby podkreślić tą proaktywność, to mamy kod rabatowy dla słuchaczy radia, Radio 20 na naszej stronie maze.town daje 20% zniżki na pierwszy zakup.
1: Igor Samek był razem z nami, współzałożyciel Maystown. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję.

0: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: 18 minut po, zostało do godziny 12. Pierwszy przedmiot wrzuciłam po 10 do naszej walizki, także pora ją powoli zapełniać.
0: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: Tym razem będzie to MP3. Muszę przyznać, że ja w szufladzie mam jeszcze taką starą, małą, różową MP3 i bardzo ją sobie cenię, no bo można było sobie tam wrzucić muzykę i rzeczywiście skupić się na słuchaniu, a nie na tym, że za chwilę przyjdzie nam jakaś wiadomość, za chwilę wyskoczy powiadomienie, tylko i wyłącznie słuchaliśmy muzyki. No trochę mi szkoda, że ten czas już minął, ale zawsze można sobie taką MP3, jeżeli macie, wyjąć i wrócić do tego momentu. No, także wydaje mi się, że to już jest taki trochę oldschoolowy sprzęt muzyczny i taka też robi nam się powoli cała walizka.

Hey. Hey.

0: Tłusty bit.
1: Fish i Tłusty bit przed chwilą w czwórce. 9 minut pozostało do godziny 12. Po 12 wracamy i oczywiście rozwiązanie konkursu. Zajrzymy też za granicę, dlatego że u nas mamy, można powiedzieć, lekkie ochłodzenie, przynajmniej po tych ostatnich upalnych dniach, ale w niektórych państwach na świecie wciąż termometry wskazują 40 stopni. Pojedziemy też do miasta, które zamieniło się w jeden wielki plan filmowy. Także zachęcam do pozostania z czwórką.

Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego.

0: City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: I już minęło południe.
1: Pogoda.
0: Termometry wskazują dzisiaj od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 23 do 25 w centrum. 26 stopni Celsjusza zobaczą mieszkańcy południa. Wiatr dzisiaj słaby, właściwie bezchmurne niebo, tylko lokalnie na południowym wschodzie chmur będzie więcej. Tam też możliwe słabe i przelotne opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Weronika Puszkar.
1: 9 minut po godzinie 12. Wydaje mi się, że to jest najwyższa pora, żeby wypić pierwszą kawę, chociaż jestem przekonana, że są tacy, którzy sięgają już po co najmniej trzeci kubek. No ale jeżeli jesteście z nami od samego początku, od godziny 10, to macie szczęście. Warto wstawać wcześniej, nawet w weekend, bo doskonale wiecie, jakie dwa przedmioty wrzuciłam już do walizki. Niebawem dorzucę do niej jeszcze jeden, no i przed godziną 13 ktoś z Was zgarnie walizkę. To zapraszam na przerwę weekendową do godziny 13 w czwórce.

0: Bestie Boys na naszej playliście i dzisiaj mamy też taką muzyczną walizkę, a nawet powiedziałabym, że muzyczną i jednocześnie bardzo oldschoolową.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: Mówię oczywiście o walizce z naszego konkursu, bo na razie wrzucam tam same przedmioty, dzięki którym można słuchać muzyki, ale też to są przedmioty, które nawiązują do lat 2000, właściwie wczesnych lat 2000.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.

Trzecim przedmiotem jest płyta winylowa. Wydaje mi się, że te ciepłe wieczory, które teraz mamy, możemy sobie umilić jeszcze słuchając muzyki z takiej płyty. Oczywiście, jeżeli macie gramofon w domu. Mam nadzieję, że pamiętacie poprzednie dwa przedmioty, no bo już niedługo rozwiązanie konkursu.

0: To teraz trochę informacji ze świata, dlatego że Etna znowu wybuchła. Zobaczyłam u swojej znajomej, szczerze mówiąc, samego rana taką relację na Facebooku, że miała wracać z Sycylii, no i niestety zmienili jej lot. Pierwsza w nocy, a ona jeszcze czekała na lotnisku. No i pomyślałam sobie, że to w sumie ciekawe, bo poprzednia erupcja tego wulkanu miała miejsce na początku lipca, a więc bardzo, bardzo niedawno. I wtedy w audycji City Break Wakacje rozmawialiśmy z dziewczynami, które mieszkają w Katanii i na Trapani na Sycylii, o tym, co się właśnie dzieje w takich sytuacjach na wyspie, dziewczyny raczej uspokajały.
1: No ja bym tak naprawdę chciała tutaj przekazać, że nawet podczas wybuchu to tutaj wszystko jest w normie i nie ma się czego obawiać, ponieważ takie wybuchy Etny tutaj dla mieszkańców, dla Sycylijczyków są, że tak powiem, codziennością. To jest po prostu część ich życia. Tak więc tutaj podczas tego wybuchu wszystko funkcjonuje normalnie. Życie takie codzienne toczy się normalnie. Nie ma takich sytuacji, że coś jest odwoływane, przekładane, ponieważ szczerze mówiąc, ja, jako że tutaj też przebywam na co dzień, bardzo często o wybuchu Etny dowiaduję się z social mediów, ponieważ miejsce, w którym obecnie przebywam, nie mam z tego mieszkania widoku na Etnę, ani z okolicy najbliższej, więc tak naprawdę, kiedy jest ten wybuch, to ja nawet nie mam świadomości, że ten wybuch nastąpił, a kiedy wyjdę i rozmawiam z ludźmi tutaj, mieszkańcami, portierem, czy nie wiem, przyjaciółmi, to ten temat w ogóle nie pojawia się w rozmowach, ponieważ to nie jest coś dla Sycylijczyków, co byłoby warte uwagi. No po prostu wybuchła i tyle.
0: Okay.
1: Także to jest takie bardzo zabawne, że ja o tym wybuchu często dowiaduję się z social mediów, ponieważ widzę jakąś rolkę, którą też ktoś mi przekaże, no albo też często na Instagramie po prostu ludzie zaczynają do mnie pisać. No i wtedy ja wyjaśniam, że no tak naprawdę tutaj sytuacja jest stabilna, nie ma się czego obawiać. No to takim największym problemem są te odwołane loty.
0: Tak, to wiesz co, bo ja cię chciałam jeszcze jedną rzecz dopytać, bo te loty też jak najbardziej, natomiast czy rzeczywiście jest tak, że nawet jeżeli ktoś tam mieszka, powiedzmy, w jakiejś tam bliskiej odległości, no to nie dostaje żadnych alertów, jakoś nie zabezpiecza się, bo my czasami się zastanawiamy, czy może jakiś pył się pojawia w powietrzu i jak w ogóle z tym żyją ci ludzie, którzy w tej pobliżu Etny się znajdują.
1: Czyli wiesz co, on się pojawia i on czasem dociera nawet do Katanii, bo to też zależy od wiatru. Jeśli wiatr będzie wiał w kierunku Katanii, no to jest taka sytuacja nierzadko, że ten pył jest przenoszony do miasta, no i wtedy faktycznie widzimy go, na przykład na ulicach w postaci takiego piasku czy na balkonach. Zakładam, że jeśli ktoś mieszka bliżej Etny, w tych miasteczkach pod samą Etną, no to może mieć z nim większą styczność. Natomiast nie wiem, czy szczerze mówiąc nie słyszałam o żadnych alertach, nie wiem, czy coś takiego ma miejsce. Mam kolegę, który mieszka właśnie gdzieś tam bardzo blisko Etny i kiedy wybuchła Etna, 6 lat temu, 7 lat temu, kiedy po raz pierwszy zamieszkałam

0: zapytałam, byłam bardzo ciekawa jego reakcji na to i spytałam się jego, czy zrobił jakieś zdjęcia, żeby mi je pokazać. I on taki zaskoczony się na mnie spojrzał i powiedział, że nie wpadł na to, żeby zrobić zdjęcie, no ale że następnym razem zrobi je specjalnie dla mnie. Tak więc no, możemy tutaj po prostu zobaczyć, że no, to nie jest nic takiego, co budzi jakieś takie sensacyjne emocje wśród Sycyjczyków.
1: A dla nas, dla turystów, chyba najważniejsza informacja jest taka, że zazwyczaj przenoszone są loty z Katani do Palermo. Całą audycję znajdziecie na czwórka.online, to City Break Wakacje. O tym wszystkim opowiadała Anna Dudar, która mieszka w Katani.

0: przerwie weekendowej przenosimy się do Paryża i tak sprawdzam sobie prognozę pogody. W ten weekend około 30 stopni. No to wydaje mi się, że po ostatnich 40 stopniach można powiedzieć, że ulga. No i dobrze, bo dużo dzieje się na ulicach tego miasta. Zaczęły one przypominać plan filmowy. W stolicy Francji jednocześnie powstają właśnie trzy hollywoodzkie superprodukcje. Jak podkreślają francuskie media, nigdy wcześniej miasto nie gościło w tym samym czasie tak wielu dużych amerykańskich produkcji.
1: Największe zainteresowanie wzbudzają zdjęcia do nowego filmu serii Ocean's Eleven. Tym razem na ekranie zabraknie bohaterów pierwszej trylogii, George'a Clooney'a i Brada Pitta, ale pojawią się takie gwiazdy jak Bradley Cooper i Margot Robbie. Film opowie historię poprzedzającą wydarzenia z wcześniejszych części, a jego fabuła będzie koncentrować się wokół napadu podczas Grand Prix Formuły 1 w Monako. Zdjęcia realizowane są m.in. przy bulwarze Osmana i w galeriach handlowych Lafayette. Paryż gości również ekipy dwóch amerykańskich seriali. W luksusowym hotelu na lewym brzegu Sekwany powstaje czwarty sezon Białego Lotosu, w którym mają wystąpić m.in. Laura Dern, Glenn Powell i Ben Kingsley. Z kolei w dzielnicy Montparnasse kręcą

0: On jest szósty i zarazem ostatni sezon Emilii w Paryżu, ku uldze części paryżan, którzy od lat narzekają na utrudnienia związane z pracą ekipy serialu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I to jest chyba pierwszy raz, kiedy Biały Lotos będzie kręcony w tak dużym mieście, bo wcześniej byliśmy raczej w kurortach turystycznych, bo była Sycylia, Taormina, była Tajlandia, no i oczywiście Hawaje, także bardzo ciekawie zapowiada się ten czwarty sezon. Polecam zaglądać teraz, no bo w czwartek już niestety 38 stopni pokażą termometry w Paryżu. Teraz u nas Molesta, Evenement 16 liter.

0: 25 minut tylko pozostało do godziny 13 i to już jest idealny czas, żeby rozwiązać nasz konkurs.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: Teraz zadanie jest już proste. Wystarczy wykręcić 20.

0: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: No i proszę, kilka minut i mamy już osobę chętną na walizkę. No to myślę, że nie ma co jej trzymać w cierpliwości.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witthen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witthen.com.
1: W niepewności oczywiście chciałam powiedzieć, ale z nami jest już Klara. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Klaro. Powiedz, jak twoje wakacje w tym roku?
2: No, pracowicie.
1: Pracowicie. No to jakiś wyjazd się szykuje dopiero, czy...
2: Jesienią dopiero.
1: Ale we wrześniu, czy jeszcze taką późniejszą jesienią?
2: No, nawet trochę później, jakiś taki może październik, listopad.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest idealny moment, że w ogóle chyba będziemy przesuwać powoli te wakacje, bo jest tak ciepło, że tak. Właściwie podróżując w lipcu czy w sierpniu, bardzo słabo zwiedza się różne miasta, jeżeli widzi się na termometrze 40 stopni. Czyli walizka się przyda.
2: Tak, zgadza się, przyda się.
1: Klaro, to teraz bardzo proste już pewnie zadanie. Musisz wymienić wszystkie trzy przedmioty, które wrzucałam do niej od godziny 10.
2: Słuchawki na kabelkę.
1: Dobrze.
2: MP3.
1: Idealnie.
2: I płyta winylowa.

0: Oczywiście, super, wszystko się zgadza. Słyszę, super. Nie słyszę nic, że się cieszysz. Słyszę super, tylko super.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Super, ja się cieszę razem z tobą, także wydaje mi się, że jeszcze większa motywacja się pojawi, żeby te wakacje już tak bardziej konkretnie zaplanować.
1: Dokładnie, zarezerwować coś na listopad albo październik.
0: Idealny plan. Klaro, moje gratulacje, a wy no nie musicie się martwić, bo tak naprawdę te walizki będziemy rozdawać przez całe lato, a lato w czwórce trwa do końca września, także słuchajcie, dzwońcie i również wygrywajcie walizki.

0: 13 minut po, zostało do godziny 13. Jacek Paśnik już jest ze mną w studiu. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: No i za chwilę zmiana warty i twoja audycja.
1: Tak jest. W Dzieciach Neo dzisiaj mocno dziecioneowy temat, można powiedzieć, bo będziemy rozmawiać o komputerach i gazetkach komputerowych sprzed lat. Było trochę tych tytułów. Ja dzisiaj będę zaglądał do różnych czasopism okołokomputerowych, nawet bardzo, bardzo starych. Nawet takich z lat 60. Przyznam szczerze, byłem zaskoczony, że już wtedy pisano w Polsce o komputerach 60 lat temu.
0: No nie właśnie, do uwierzenia, no bo wtedy to jeszcze chyba za bardzo komputerów nie mieliśmy.
1: Tak jest. No i one wyglądały zupełnie inaczej niż te współcześnie. No ale te bliższe współczesności tytuły komputerowe również pojawią się w mojej audycji. Będę wspominał różne kultowe czasopisma o grach komputerowych i popkulturze, także mnóstwo takich cyfrowych, ale analogowych klimatów, no bo przypomnijmy sobie, jak to było chodzić do kiosku i kupować tam gazetki z grami na przykład.
0: No to jeszcze chyba czasami można. Znaczy nie wiem, czy w tych kioskach można kupić gry, ale jeszcze ostatnie kioski w Polsce można znaleźć.
1: Tak jest. Coraz rzadziej, ale no zdarzają się takie perełki, jakieś miejscówki. Nawet po drodze do Polskiego Radia ja mam taki jeden kiosk, do którego czasem zdarza mi się zajść.
0: No niestety ja kojarzę jeszcze taki jeden kiosk, który był koło mojej babci, ale tam już stanął teraz paczkomat.
1: No to także cóż, nie.
0: Wszystkie
1: będziemy pamiętać.
0: Wspomnienia zostały zrujnowane, ale pewnie u was w głowie pojawiło się ich teraz mnóstwo, także zachęcam do pozostania z Jackiem.
1: Jeszcze będzie też można do mnie zadzwonić.
0: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że jak najbardziej dzwońcie, wspominajcie wspólnie, a ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam na jutro już w imieniu Alicji Michalskiej. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Daddy Club.
1: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie Pokój na Lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na Lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: 20.
1: Minęła 13.
2: Pogoda.
1: A wakacyjny klimat w pełni, bo przed nami słoneczny i pogodny dzień z nieco większym zachmurzeniem w centrum i na zachodzie. Temperatura od 19 do 27 stopni.

0: I dzisiejszy stan pogody zapowiada nam trochę kolejne dni, no bo te będą słoneczne, ale bez upałów. Gdzieniegdzie, głównie na północy, z możliwymi burzami, które nie będą jednak tak gwałtowne jak te, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio. Nie chcę niczego sugerować, ale może to być dobry czas na urlop.
1: Autopromocja.
2: Nie jedziesz na OFF Festival? To OFF przyjedzie do Ciebie. W sobotę od 20 w paśmie muzycznym będę rozmawiać z artystami i festiwalowiczami. Po 21 naszą playlistę wypełnią najciekawsze nazwiska z tegorocznego line-upu, a na zakończenie wrócimy do DJ setu Didi z audycji 12 cali. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.
3: Tak ja.

0: Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć, cześć. A to, co graliśmy dla was przed chwilą, to Vince Staples, raper, rocznik 93. Ja jestem rocznik 97 i dzisiaj w mojej audycji poopowiadam wam o dawnych czasopismach komputerowych. Takich naprawdę dawnych, bo będziemy sięgać do, jak to czasami w audycji Dzieci Neo bywa, prehistorii prawdziwej, ale też takich, które pamiętam ja z lat zerowych. Cofniemy się też oczywiście do legendarnych tytułów z lat 90. Trochę przejrzymy sobie dawne gazety okołokomputerowe, też opowiadające o grach komputerowych na przykład. No i wy też możecie poopowiadać o swoich wspomnieniach. Jeżeli takie macie, to zadzwońcie pod numer 22 645 21 00 i powspominajcie z nami dzisiaj dawne czasopisma komputerowe. Ja pamiętam, że po te czasopisma komputerowe w latach zerowych chodziłem do czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy chyba salonem prasowym, dlatego że nie był to tak do końca kiosk, a taki rozbudowany właściwie kontener, do którego się wchodziło i można było sobie te gazetki przeglądać. Jeżeli chodzi o czasopisma komputerowe, no to oczywiście dzisiaj poopowiadam o konkretnych tytułach, też o grach, które były do nich dołączane, ale przyznam szczerze, że pierwsze, co mnie przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o takie wspomnienia dotyczące tych czasopism sprzed lat, to zapach. Dlatego, że te czasopisma były bardzo, bardzo kolorowo zadrukowane często. No i pamiętam, że wchodziło się do tego właśnie kontenerka czy kiosku i przeglądało te konkretne tytuły. One były bardzo jaskrawe, takie pstrokate. No i oprócz właśnie tych tytułów, które były omawiane, no, zwracał swoją uwagę charakterystyczny zapach farby drukarskiej. Dzisiaj w audycji Dzieci Neo o czasopismach komputerowych. Jeżeli macie jakieś swoje wspomnienia właśnie z takimi tytułami, które opowiadały o grach czy komputerach i to są rzeczy sprzed lat, możecie do nas zadzwonić pod numerem 22 645 21 00. 22 645 21 00. To jest numer do czwórki.

65 na sam początek. Dzisiaj opowiadam wam trochę o czasopismach komputerowych. No i właśnie w roku 1965 w Polsce pojawiło się pierwsze takie czasopismo o bardzo naukowym tytule Maszyny Matematyczne, dlatego że komputery w latach 60. czy nawet i trochę później, no to były właściwie takie maszyny, no i to całkiem spore sprzęty. Komputery na przykład Odra 1001 albo 1002 w końcówce lat 60. powstawały już w zakładach elektronicznych Elvro we Wrocławiu. No i na przykład właśnie takim komputerom przyglądano się w czasopiśmie Maszyny Matematyczne. W roku 68 na przykład pojawiło się w tym magazynie sprawozdanie problematyki automatyzacji przetwarzania danych na 5. Kongresie Techników Polskich. Przyznam szczerze, że nie brzmi to jakoś super zachęcająco i w tamtych czasach bardzo mało osób interesowało się komputerami właściwie, no ale jeśli było się na przykład częścią w tamtym czasie sektora naukowego, no to sięgało się po to czasopismo. Co ciekawe, ten nakład wcale nie był skromny, tam takich czasopism właśnie jak Maszyny Matematyczne w latach 60. czy później w latach 70., dlatego że w latach 70. nakład tego czasopisma to było już 7000 egzemplarzy. No i co ciekawe, już w tamtym czasie, no może jeszcze nie trafiały komputery pod strzechy, ale takie mniejsze zestawy komputerowe pojawiały się chociażby na uczelniach, a w latach 70., konkretnie w 74 roku, w informatyce wieszczono, że oto dużo łatwiej dostępne mikrokomputery znajdą się wkrótce w naszych mieszkaniach i urzędach. Już w latach 70. w Polsce twierdzono, że te komputery wkrótce się pojawią. Na przykład w drugiej połowie lat 70. pasjonowano się komputerami, chociażby w muzyce. W 76 roku pojawił się utwór grupy Kraftwerk Radioactivity, który to później skoverował Fatboy Slim 20 lat później. No i właśnie Fatboya Slima zagramy właśnie teraz w czwórce w audycji Dzieci Neo, w której to wspominam dziś dawne czasopisma komputerowe.

A to utwór Alive w czwórce z roku 2025. To jest audycja Dzieci Neo, w której cofamy się do przeszłości i dzisiaj cofniemy się bardzo, bardzo daleko, dlatego że do roku 1925.

0: it rains water like the ocean.
1: To jest audycja Dzieci Neo, w której to dzisiaj wspominamy dawne czasopisma komputerowe. Na samym początku naszej audycji wspominamy czasopisma bardzo, bardzo dawne, dlatego że przed chwilą opowiadałem wam o czasopiśmie Maszyny Matematyczne, które to powstało już w latach 60. O tym enigmatycznym tytule, który później przemianowano po prostu na informatykę, dlatego że już w latach 70. czy też później w kolejnych dekadach coraz bardziej komputery i tematy około informatyki trafiały pod strzechy, chociaż właściwie prawdziwa taka rewolucja zaczynała dziać się na świecie, no a troszkę z opóźnieniem w Polsce w latach 80., dlatego że wtedy pojawił się na przykład miesięcznik Komputer. Konkretnie w roku 1986, ja właśnie patrzę na okładkę tego magazynu z roku 1986, na numer z listopada, no i mamy na niej taką, dzisiaj powiedzielibyśmy, że vaporwave'ową okładkę z rzeźbą Dawida, Michała Anioła, takiego wygenerowanego cyfrowo. Bardzo ciekawie to wygląda, no i w tamtych czasach czasopismach już nieco bardziej z takiej codziennej perspektywy przyglądano się komputerom. Pisano na przykład, cóż wart byłby najlepszy nawet mikrokomputer bez urządzeń peryferyjnych. Stacja dysków elastycznych Atari 1050 i drukarka Atari 1029 to już pewien komplecik. No i pisano tak, jakby to było coś prostego i oczywistego, a tymczasem komputery w tamtych czasach, no to nie były

łatwe rzeczy. Na przykład Commodore C64 kupowano za około 160 tysięcy złotych. No i teraz jakoś przekładając to na pensje i to, co można było za podobne pieniądze kupić, no to na przykład mniej więcej mały samochód czy mały Fiat, który w tamtym czasie na giełdzie kosztował około 180 tysięcy złotych. No ale pisano o komputerach właśnie w czasopiśmie Komputer w latach 80. Na przykład pisano o komputerze Atari, który w tamtym czasie, jak pisano, cechował się ceną, jakością i bogactwem oprogramowania. To samo stało się na naszym polskim rynku, gdzie wejściu Atari do, uwaga, Peweksu towarzyszyła szeroka i przemyślana kampania promocyjna firmy Karen. To z roku 86, kiedy to pod strzechy trafiał komputer osobisty Atari w Polsce. Przynajmniej trafiał na papierze, tak pisano w czasopiśmie Komputer. Zbliżamy się do lat 80. późnych i lat 90., więc też wspominamy te czasopisma, które już rzeczywiście nie tylko naukowo, ale bardziej szerzej trafiały do polskich domów. Jeżeli macie jakieś wspomnienia swoje z czasopismami komputerowymi sprzed lat, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 21 00. To jest numer do czwórki.

Seniorka. Dosłychać. Dosłychać. Dosłychać.

Neo. Deti Neo. Deti Neo. A dzisiaj rozmawiamy w mojej audycji o dawnych czasopismach komputerowych, o tym, jak przybliżano komputery pod strzechy w Polsce lata temu. Teraz jesteśmy w latach 80., więc naprawdę no, dość dawno temu i z perspektywy też polskiej, czy polskiego zainteresowania komputerami, to jest prehistoria, pisano w roku 86 tak. Od dzisiaj kończą się twoje kłopoty z pisownią wyrazów, ustawianiem marginesu, czy korektą. W dodatku możesz dołączyć do swojego pisania przejrzyste rysunki i wykresy. A teraz najmilsza dla ciebie wiadomość. Tak, to prawda, obsługa systemu jest na tyle prosta, że nie wymaga żadnej wiedzy informatycznej i każdy, dosłownie każdy może się nim posługiwać. Posługiwać się można było wtedy edytorem tekstu PL-Tekst, który to pojawił się właśnie w reklamie w roku 1986 w czasopiśmie Komputer, które teraz przeglądam właśnie na antenie czwórki razem z wami. Oprócz komputera, takim kultowym tytułem, który pojawiał się w Polsce w latach 80. i też latach 90., chociaż pamiętany jest przez mnóstwo ludzi właśnie z tego pogranicza, czy końcówki lat 80., to jest czasopismo Bajtek, które po raz pierwszy pojawiło się jako dodatek do czasopisma Sztandar Młodych, no a później ukazywało się już jako samodzielne, autonomiczne czasopismo, no i wykształciło właściwie całe pokolenie polskich wczesnych programistów, czy też później graczy. Ja teraz przyglądam się bajtkom z roku 1993. W cenie bagatela 15 tysięcy złotych, oczywiście złotych starych. No i znów mamy tutaj do czynienia z taką vaporwave'ową okładką, czyli taką w stylistyce, która dzisiaj przywoływana jest trochę w klimatach retro, powiązanych z klimatami cyfrowymi. Mamy tutaj jakąś rzeźbę ustawioną obok, w tamtych czasach wydaje mi się, że wyglądającego mocno futurystycznie laptopa na okładce bajtka. No i było to w czasach, w których komputery były trudne do dostania, no ale coraz szerzej pojawiały się również sklepy komputerowe. Pierwszy z takich sklepów pojawił się w Polsce już w latach 80. W październiku 85 roku otwarto przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi pierwszy salon komputerowy, czy sklep, jak to wtedy nazywano, branży mikrokomputerowej. Tak reklamowano się właśnie w czasopismach komputerowych. No i w latach 80. i 90. już te czasopisma komputerowe stawały się bardzo popularne. One miały już

tamtym czasie dość spore nakłady, nawet dziesiątki tysięcy egzemplarzy. Szczególnie czasopisma Bajtek ukazywały się właśnie w Polsce już lat 90. Natomiast komputery dalej były drogie, no i też dostęp do nich nie był wcale taki łatwy. Zadaniem Bajtka, jak piszą w czasopiśmie z lat 90., jest, najogólniej mówiąc, jak podkreślano, zwalczanie analfabetyzmu mikrokomputerowego w Polsce. Dzisiaj nie mamy do czynienia chyba już z takim zjawiskiem, ale kiedy patrzę na Bajtka, też odbijając się od tych poprzednich czasopism, które były takie bardzo, bardzo fachowe, to wydaje mi się, że on był też takim pierwszym komputerowo trochę lifestyle'owym magazynem, dlatego że nie tylko przybliżał ludziom konkretne programy czy sprzęty, czy jakoś bardzo fachowo opowiadał o tych rzeczach, ale też w pewnym sensie mówił o nich trochę takim prostym, zwykłym językiem, więc walka z tym analfabetyzmem mikrokomputerowym w Polsce, jak wtedy pisano Bajtkowi, wychodziła chyba całkiem nieźle, dlatego że wiele, wiele osób, no starszych ode mnie, Bajtka dobrze pamięta. Jeżeli pamiętacie polskie czasopisma komputerowe sprzed lat, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 226452100 i powspominać je razem ze mną.

Mad Catch i Heartworms zagraliśmy dla Was przed chwilą w czwórce, a to jest audycja Dzieci Neo, w której to przywołujemy dziś dawne czasopisma komputerowe i to, jak o komputerach rozmawiano i pisano w Polsce lat 80. i 90. Teraz jesteśmy w roku 87, w którym to na łamach czasopisma Bajtek padł taki oto cytat. Uważam, że firmę, która może powtórzyć karierę Apple'a, może założyć Bajtek. I tak tu chodzi o tego Bajtka, właśnie czasopismo. Tworzycie nową jakość, wraz z wami dojrzewa generacja komputerowa. Spróbujcie skrzyknąć waszych czytelników pod hasłem, uwaga, Polskiej Doliny Krzemowej. W roku 87 na łamach czasopisma Bajtek słowa te wypowiedział człowiek, który później został prezydentem Polski, czyli Aleksander Kwaśniewski, który w Bajtku nawoływał do utworzenia Polskiej Doliny Krzemowej i wieścił wielki technologiczny sukces tej polskiej firmy, która w tamtym czasie wydawała czasopismo właśnie poświęcone komputerom, no i też pojawiały się chociażby wstawki o grach komputerowych, czy o sprzęcie. No a sprzęt w tamtym czasie no był, jak już wspominałem, dość drogi. Na przykład Commodore 64 w drugiej połowie lat 80. kosztował mniej więcej tyle, co roczna robotnicza pensja w Polsce, więc no był po prostu nieosiągalny. Bardziej przystępny nieco był komputer ZX Spectrum, który kosztował w okolicach 100 tysięcy złotych w połowie lat 80., czyli równowartość 5-miesięcznego średniego wynagrodzenia w tamtym czasie. Później, dekadę później, w latach 90. było już trochę łatwiej z dostępem do

o komputerów, no i o nich również w latach 90. pisał Bajtek do połowy lat 90., dlatego że w roku 96. pojawiło się ostatnie wydanie tego tytułu. Wszystkie numery dzisiaj Bajtka można oglądać w archiwach internetowych i do tego zachęcam. Są tam ciekawe i też z perspektywy współczesnej dosyć egzotyczne relacje czy narracje wokół konkretnych sprzętów, ale nie mylono się na przykład do sprzętów pewnej marki z jabłkiem, no i tak na przykład w roku 95 wielkie jabłko zagościło na okładce Bajtka. To był czas, kiedy właśnie te sprzęty tej marki z jabłkiem pojawiały się coraz szerzej na świecie, no bo raczej w Polsce one były dość trudno dostępne, ale przybliżano je w jakimś sensie polskim czytelnikom, tak jak pisała w latach 80. już redakcja Bajtka, walczono z komputerowym analfabetyzmem. My dzisiaj w audycji Dzieci Neo nie będziemy z niczym walczyć, będziemy sobie wspominać dawne kultowe tytuły czasopism komputerowych. W drugiej połowie audycji, już po godzinie 14, poopowiadam wam trochę o takich znanych i lubianych tytułach z lat 90. i lat zerowych. Kiedy to? No właśnie, właściwie w okolicach roku 2010 te pisma okołokomputerowe, czy też opowiadające o grach, trochę zaczynały być w zaniku. No i do tych czasów też dojdziemy, ale przed nami jeszcze wcześniej złota era właśnie czasopism komputerowych, czyli lata 90. i lata zerowe. Będzie też można do nas zadzwonić i powspominać razem z nami. A to wszystko już w drugiej godzinie audycji Dzieci Neo, już po godzinie 14.00.

0: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowi. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: To jest czwórka, minęła 14.
1: Pogoda.
0: A najbliższe dni to spokojny czas umiarkowanej pogody, no i aż chciałoby się powiedzieć w końcu. Niedziela słoneczna, ale nieupalna, od 22 na Podlasiu do 30 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. W poniedziałek trochę cieplej, od 31 we Wrocławiu po 34 w Lublinie, ale na północy kraju mogą wystąpić burze. We wtorek, środę i czwartek czeka nas, no i to w całej Polsce, piękna słoneczna pogoda i ciepło, ale nie takie do przesady jak ostatnio.
1: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie Pokój na Lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na Lato w czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.

0: na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A to jest audycja, w której wspominamy świat sprzed lat i dzisiaj przywołuję w mojej audycji ikoniczne czasopisma okołokomputerowe i też te dotyczące gier, bo właśnie w drugiej godzinie mojej audycji będę opowiadał wam o kultowych tytułach właśnie sprzed lat opowiadających o grach komputerowych. No i sięgamy już do lat 90., bo właśnie wtedy zaczęły ukazywać się pierwsze polskie czasopisma o grach komputerowych. Pierwszym z nich jest Top Secret, które zaczęło się ukazywać od roku 1990. Wydawała ją spółdzielnia wydawnicza Bytec, tak więc związana z tym tytułem, o którym wspominałem w pierwszej godzinie mojej audycji, i właśnie Top Secret z roku 1994 mam w tej chwili przed sobą na okładce Darth Vader z Gwiezdnych Wojen, dlatego że między innymi właśnie w roku 1994 w Top Secret o jednej z gier z serii Gwiezdnych Wojen pisano. Pisano też na przykład o takim znanym dzisiaj tytule. I tutaj zacytuję fragment tego tekstu. Masz wtyczki interfejsu w nadgarstkach, broń w ręku, laser w oczach, zaprogramowane biochipy w mózgu, stajesz się samochodem, który prowadzisz, bronią, którą strzelasz, cybernetycznymi palcami łamiesz komputerowe zabezpieczenia. Ulepszonymi zmysłami spoglądasz w przyszłość. Jest to tekst z czasopisma Top Secret z roku 94 na temat gry, uwaga, Cyberpunk 2020, dlatego że oczywiście jest to gra, na której wzorowany był ten współczesny polski cyberpunk, czyli gra komputerowa. W tamtym czasie, kiedy w czasopiśmie Top Secret pisano o cyberpunku, był on jeszcze grą taką pisaną, czyli książeczką fabularną, wokół której mogliśmy sobie kierować różnego rodzaju rozgrywką. W Top Secrecie na przykład również pisano o różnych sprzętach, które można było dostać w latach 90. w Polsce, czy sprzętach komputerowych, oraz reklamowano te sprzęty, które można było w tamtym czasie kupić. Sprzedawała je spółka Bytec SA, więc również związana z czasopismem Bytec, podobnie jak Top Secret. No i dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy te kultowe magazyny o grach czy komputerach sprzed lat. Jeżeli chcielibyście podzielić się swoimi wspomnieniami, jeśli zbieraliście być może takie gazetki w latach 90. czy latach zerowych, gazetki komputerowe, gazetki o grach, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 21 00. 22 645 21 00 to jest numer do czwórki.

A, to był Problem i Tata Dealera. Numer, który jest oczywiście follow-upem, czyli nawiązaniem do utworu grupy Kazik na żywo z połowy lat 90. Kawałek ten wtedy w różnych stacjach radiowych pojawiał się właściwie non-stop. W połowie lat 90. również można było kupić już mnóstwo różnego rodzaju czasopism komputerowych, o których to opowiadam dziś w audycji Dzieci Neo w czwórce. Zaglądamy teraz do czasopisma PC World Computer z roku 1996, który jest trochę rozszerzeniem czasopisma Komputer, który pojawiał się już wcześniej, o którym opowiadałem w pierwszej godzinie audycji. Tutaj tego takiego z charakterystycznymi vaporwave'owymi okładkami. W 1996 roku czasopismo PC World Computer było już poważniejsze, to znaczy kreowało się na takie czasopismo przeznaczone dla starszych odbiorców, którzy korzystali już w tamtym czasie z komputerów. No i było ich całkiem sporo, dlatego że nakład tego czasopisma przekraczał już w roku 96 50 tysięcy egzemplarzy. A co można było znaleźć

takim czasopiśmie w roku 96, na przykład wtedy już narzekano na internet. Wprowadzano tematykę sieci takim artykułem trochę otwierającym właśnie przed czytelnikami, czym właściwie ten internet jest. Poruszano tam też chociażby kwestie, jak informacje wyszukiwać w tym internecie, no oraz już wtedy narzekano w roku 96, że użytkownicy marnują za bardzo czas w sieci. To też był taki moment, kiedy internet trafiał pod strzechy do polskich domów czy polskich centrów kultury na przykład, albo szkół. No i instytucje akademickie bardzo narzekały, że ten internet jest taki już za popularny. Było to w roku 96. Zdaje się, że rok później ktoś napisał w jednym z tygodników opinii, że oto w internecie brzydko. Skończył się czas elit, a zaczął czas jelit. Ciekawe, co by powiedział po latach o tym współczesnym internecie. Czasopismo PC World Computer w roku 96 pojawiło się już z płytą, bo do czasopism komputerowych, jak pamiętamy, dołączano również płyty CD. No i na przykład wtedy we wrześniu 96 roku było 20 wersji demonstracyjnych różnego rodzaju gier. Wyścigi na przykład i różnego rodzaju gry edukacyjne. No i było też mnóstwo programów edukacyjnych dla dzieci typu Moje Pierwsze ABC albo Bajki Interaktywne. Rok 96, no to czas powolnej dominacji pism komputerowych. No a za chwilę zaczniemy zaglądać do tych najpopularniejszych tytułów, które w latach 90. i latach zerowych już były dostępne w wielu, wielu kioskach i czytało je mnóstwo ludzi. Dzisiaj w audycji Dzieci Neo zaglądamy do dawnych czasopism komputerowych.

Trueno w czwórce, czyli argentyński raper, a wcześniej zagraliśmy dla was Red Hot Chili Peppers i By The Way z albumu o tej samej nazwie, utwór z roku 2002, a my w audycji Dzieci Neo do lat zerowych właśnie przenosimy się w tej chwili. Dzisiaj w audycji przyglądam się dawnym czasopismom komputerowym, które to w latach 90. i zerowych były przepopularne. No i teraz mam przed sobą właśnie chociażby najpopularniejszy chyba i taki najbardziej legendarny tytuł, jeżeli chodzi o czasopisma komputerowe czy poświęcone grom, czyli CD Action z roku właśnie 2002. Można było sobie wtedy posłuchać nowiutkiej, ówcześnie płyty By The Way Red Hot Chili Peppers i poczytać gazetkę komputerową czy czasopismo komputerowe CD Action. W tamtym czasie dodawano do tego czasopisma aż 3 płyty. Na okładce pojawił się Spider-Man, no bo to był rok, w którym właśnie ukazywał się Spider-Man The Movie, ten charakterystyczny z roku 2002. No i na przykład przeglądając sobie to czasopismo, można było znaleźć tam reklamę charakterystycznego telefonu Nokia 3410, która była nawiązaniem, w ogóle cała oprawa tej reklamy, do filmu Gwiezdne Wojny Atak Klonów z roku 2002, z taką tapetą właśnie charakterystyczną, monokolorową jeszcze, no bo to był czas tych tak zwanych dzisiaj starych Nokii, jednokolorową tapetą właśnie z logotypem Gwiezdnych Wojen. Na płycie na przykład w magazynie CD Action w roku 2002 znalazła się chociażby, no też kultowa dzisiaj gra, Tony Hawk's Pro Skater 4, przepraszam, trzecia odsłona tej gry.

I na przykład można było również szarpnąć się na różne super promocje, jak wtedy pisano, no bo były to czasopisma growe, miały to do siebie, że miały mnóstwo różnego rodzaju reklam, no i tamte firmy sprzedawały chociażby właśnie sprzęt, o którym opowiadałem wcześniej, również w mojej audycji, ale też różne tytuły growe. No i tak oto na przykład w roku 2002 można było dostać wtedy jeszcze, no w sumie świeżutką grę GTA 3 za niecałe 90 zł, oczywiście w edycji pudełkowej. Pisano wtedy tak, że jest to znakomita, a jednocześnie mocno kontrowersyjna trzecia część znakomitej serii gier akcji Grand Theft Auto. Tym razem przenosisz się w trzeci wymiar przestępczego półświatka Liberty City. Tak zachęcano w magazynie CD Action w roku 2002 właśnie do zakupu gry GTA. Dzisiaj o magazynach komputerowych w audycji Dzieci Neo opowiadam wam trochę, przeglądając razem z wami te czasopisma sprzed lat, a CD Action, o którym opowiadałem przed chwilą, przyjrzymy się jeszcze za moment.

0: Neo. Deti Neo.
1: A oto przed chwilą w czwórce zagraliśmy dla was Sugar Hill Gang i Rapper's Delight, a wcześniej co z tobą, pytała nas Julia Rover. A to jest audycja Dzieci Neo, w której opowiadam o czasopismach komputerowych i tych związanych z grami sprzed lat. Dzisiaj sobie trochę przeglądamy, a tymczasem w audycji mam właśnie telefon. Halo, halo.
2: Dzień dobry, Janusz.
1: Cześć, bardzo mi miło.
2: Cześć.
1: Januszu, no, czy masz jakieś swoje okołokomputerowe, gazetkowe wspomnienia sprzed lat?
2: Mam gazetkowe wspomnienia, tam komputer, co mówiłeś, i bajtek, to tam miałem parę egzemplarzy, co rodzice kupili, tak, ale to tylko z ciekawości, tak, zobaczyć, co w tamtym świecie słychać, bo to nie było szans na komputer w ogóle tam. A później w latach 90. zaczęło się wydawanie Komputer Świat, taka gazeta.
1: Tak jest, oczywiście.
2: I to ona się skończyła teraz w 2000, chyba 20 którymś roku. Ostatni numer wyszedł w formie papierowej. Jest on, dalej jest w formie tam mojej cyfrowej, ale w 2000 chyba 20, w którym tam wyszedł ostatni numer. I prawdopodobnie mam wszystkie numery od pierwszego do ostatniego tego Komputera Świat. Nie wiadomo gdzie są niektóre numery, ale wszystkie były kupowane i dokładnie czytane.
1: Niesamowite. A Komputer Świat, no, wychodził trochę w formie takiego poradnika momentami. Tak jak wspominam, to czasopismo, to mnóstwo było tam różnego rodzaju ciekawostek, no właśnie, czy takich właśnie zaleceń, jak korzystać z komputera.
2: Właśnie różne rzeczy były, różne rzeczy opisane, jak coś tam działa, płytki były dodawane. Przez pewien czas wychodził raz w tygodniu, a później zmienili, wychodziło raz na dwa tygodnie. Cena się tylko zmieniła jakby dwukrotnie, ale wychodziło raz na dwa tygodnie. I teraz do tych czasów dopiero, kurde, chyba do pandemii on zaczął wychodzić w formie papierowej.
1: Aż w końcu zniknął, tak jak opowiada nam Janusz, który to właśnie ma wszystkie numery czasopisma.

0: Ma komputer świat. Dzięki wielkie, Janusz, za telefon.
1: A wcześniej na początku jeszcze było PC komputer, co tam moje te kartki rozrywane i te segregatory były, rozkładało się dane tematy. Też było ciekawe.
0: No tak, to taki też w sumie poradnikowy trochę, tak jak wspominałeś wcześniej.
1: No, jak zbudowany jest komputer, jak działa i wszystko tam jakieś i te graficzne były programy, opisy, no ciekawe były.
0: Tak, no i dzisiaj taki właśnie analogowy świat przywołujemy w audycji Dzieci Neo. Dzwonił do nas Janusz, dzięki wielkie za telefon. A tymczasem przenosimy się właśnie do tych lat zerowych, o których też wspominał Janusz właśnie, jeżeli chodzi o jego komputerowe czy gazetkowe wspomnienia. Przeglądamy magazyn CD Action z roku 2005, no a w nim na przykład pojawiła się wersja demonstracyjna, bo też takie wersje demonstracyjne gier pojawiały się właśnie na łamach tych czasopism gry Call of Duty 2. Bardzo, no dzisiaj legendarnej w sumie serii gier. Pisano również, że jedna z grup zajmujących się na co dzień, uwaga, rozlewaniem piwa, umożliwia w ramach projektu Wyślij Wiadomość wysłanie informacji w kosmos. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie dostępne całkowicie nieodpłatnie wszystkim chętnym. Wszystkie zebrane wiadomości zostaną wysłane w przestrzeń kosmiczną 11 stycznia 2006 roku z radioteleskopu. Dodatkowo przygotowany zostanie raport socjologiczny, co Polacy chcą po sobie pozostawić. To jest raport socjologiczny w czasopiśmie CD Action, który był opisywany w roku 2005. Jestem bardzo ciekawy tego, co Polacy z okolic roku 2005-2006, a więc sprzed ponad 20 już lat, chcieli po sobie pozostawić. No i co zostało wysłane w kosmos. A my dzisiaj w audycji Dzieci Neo wysyłamy wam wspomnienia z czasopism komputerowych sprzed lat, no bo właśnie takie oto przeglądam.

To jest audycja Dzieci Neo, w której to wspominamy dzisiaj dawne czasopisma komputerowe. Trochę tego było i w sumie to właściwie patrząc na to, jak one zniknęły w okolicach roku 2010, no a mówię ten 2010, dlatego że na przykład w 2009 zniknęło no kultowe też czasopismo dla dzieci komputerowe, czyli Cybermycha. Jak wspominał przez telefon przed chwilą Janusz, w 2020 roku zniknął z kolei Komputer Świat z kiosków czy salonów prasowych. Ta prasa komputerowa rzeczywiście trochę jest w zaniku, no a trochę zmieniły się też po prostu media i środki wyrazu, o których opowiada się dzisiaj o grach komputerowych. No można sobie obejrzeć konkretny film, na przykład opowiadający o danej grze, różnego rodzaju recenzje. Bardzo, bardzo się to rozrosło, ale te magazyny komputerowe to są takie, myślę, artefakty świata sprzed lat, takiego, którego już trochę nie ma. Pooglądać sobie je zawsze można. Nawet zachęcam do kupna paru archiwalnych numerów różnych czasopism. Łatwo je można znaleźć na różnego rodzaju aukcjach komputerowych. No a tak, jak chociażby usłyszeliśmy dzisiaj w telefonie do naszej audycji, niektóre osoby wciąż te magazyny mają w domu. Może i wy macie takie magazyny też. Możecie sobie zajrzeć właśnie do waszych piwnic i poszukać, poszperać w poszukiwaniu dawnych magazynów komputerowych sprzed lat, które to przybliżałem wam przez ostatnie 2 godziny w audycji Dzieci Neo, która, jak już wspominałem, powoli dobiega końca.

0: Audycja Dzieci na O powoli, powoli dobiega końca, a tymczasem zostawiam Was w dobrych rękach, bo przez najbliższe godziny będzie z Wami Kasia Dydo, która nadaje z pokoju na lato. Halo, halo, Kasiu.
1: Halo, halo, Kasiu.
2: Dzień dobry, cześć, witajcie. No, czy w dobrych rękach to jest ciekawe stwierdzenie, to się dopiero okaże przez następne trzy godziny. Faktycznie jesteśmy dzisiaj w pokoju na lato, to jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest takie nasze popołudniowe miejsce spotkań, gdzie można na chwilę zwolnić, przypomnieć sobie, że lato w mieście może być naprawdę bardzo fajne. Nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec Polski, żeby poczuć taki wakacyjny vibe i wakacyjny klimat. Czasem wystarczy kawa wypita na leżaku, albo na przykład spacer bez jakiegoś konkretnego celu, koncert znaleziony 5 minut przed rozpoczęciem, albo na przykład kolacja zjedzona zdecydowanie gdzieś tam późno, czyli my ogólnie stawiamy na taki duży, duży spontan, no bo właśnie o takich małych przyjemnościach będziemy dzisiaj mówić. O mieście, które latem zmienia tempo, o miejscach, które warto odkryć, o pomysłach na popołudnie i o tym, jak zrobić sobie wakacje bez pakowania walizki, chociaż jak wiadomo, w czwórce lubimy pakować walizki, ale nie dzisiaj. Dzisiaj stawiamy na letni chill i taki letni relaks i dlatego z przyjemnością zapraszamy do pokoju na lato.
0: No, czyli w dobrych rękach.
1: Czyli w dobrych rękach.
0: Kasia Dydo z pokoju na lato, czyli z pleneru. Warto tej audycji również słuchać w plenerze. Dzięki wielkie, Kasiu.
1: Dzięki wielkie, Kasiu.
2: Do usłyszenia.
0: Słyszycie się z Kasią z pokoju na lato już po godzinie 15, a tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za te ostatnie dwie godziny, w których to opowiadałem Wam o dawnych czasopismach komputerowych sprzed lat. Warto sobie do tych tytułów czasem zajrzeć, otworzyć, no i tak jak dzisiaj nostalgicznie powspominać. To jest audycja, w której właśnie często wspominamy czasy sprzed lat, no i dzisiaj udaliśmy się w daleką, daleką podróż od lat 60. prawie do współczesności w audycji Dzieci Neo. Ja się nazywam Jacek Paśnik, wielkie dzięki za te ostatnie dwie godziny. Byli ze mną również tutaj Michał Piwowarek, Iga Kamińska oraz Grzesiek Maciąg. Do usłyszenia, cześć!

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj pogoda będzie sprzyjać miejskim planom bez wielkiego upału, ale z przyjemną letnią temperaturą. W Warszawie około 22 stopni, w ciągu dnia słońce będzie przeplatać się z chmurami, więc aura momentami zrobi się bardziej pochmurna, ale nadal będzie całkiem przyjemnie. W Krakowie trochę cieplej, około 24 stopni, tu słońca powinno być więcej. Jeśli więc planujecie spędzić dzień aktywnie i na świeżym powietrzu, no to pogoda zdecydowanie będzie po waszej stronie. A w Gdańsku 22 stopnie, nad morzem słońce będzie pojawiać się między chmurami. Nie będzie więc typowej lampy prosto z nieba, ale za to temperatura powinna być komfortowa. Idealnie na plażę, spacer brzegiem morza albo miejskie włóczenie się bez konkretnego planu. Jeżeli zastanawiacie się, co zrobić ze swoim dniem, no to pogoda daje dzisiaj naprawdę dużo możliwości.
1: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata bliskiego i dalekiego. City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja.
2: Tak, ja.

0: Czwórka z pokoju na lato. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry, czwórka dzisiaj prosto z pokoju na lato, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Jesteśmy w takim wyjątkowym miejscu, które jest w samym centrum miasta, na skarpie, otoczone piękną zielenią. Pokój na lato to też taka bardzo ładna, drewniana, efemeryczna budowla, w której bardzo przyjemnie spędza się czas. To jest miejsce, w którym popołudnie może spokojnie zwolnić, bez gonitwy, bez wielkich planów i bez wyrzutów sumienia, że o tej porze nie robimy jeszcze nic produktywnego i że w ogóle nie robimy jakichś wielkich rzeczy. Tutaj po prostu się odpoczywa. Tutaj możemy wrzucić się na luz. Tutaj po prostu mamy pełen relaks. My proponujemy trochę miejskiego chillu. Będzie dobra muzyka, letnie historie, miejsca, do których warto zajrzeć, rzeczy, których warto spróbować, no i pomysły na spędzenie czasu, kiedy chcemy być aktywni, ale najlepiej bez przesadnego wysiłku. My dzisiaj będziemy gotować, będziemy trochę rozmawiać o kuchni historycznej, będziemy mówić o muzyce i o aktorstwie, bo Mila Jankowska dzisiaj tutaj do nas wpadnie ze swoim pięknym uśmiechem. No i też będziemy za moment przygotowywać kosze piknikowe, takie miejskie. Wiecie, no nie ma nic przyjemniejszego niż letni miejski piknik. Jak przygotować kosz na taki piknik, co tak naprawdę tam się sprawdza, o tym będziemy mówić już za moment. Jeżeli nie macie

jeszcze jakichś wielkich planów, jeżeli macie przed sobą jeszcze kawałek dnia, to zostańcie razem z nami. Pokój na Lato właśnie się dla Was otwiera. Wchodzimy, rozsiadamy się wygodnie, no i sprawdzamy, co ciekawego może jeszcze dzisiaj wydarzyć się w mieście. Czwórka dzisiaj prosto z Pokoju na Lato.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: Dzisiaj czwórka stawia na chill, stawia na relaks i dlatego dzisiaj siedzimy sobie wygodnie w Muzeum Powstania Warszawskiego, w takiej letniej przestrzeni, która nazywa się Pokój na Lato. Gorąco was tutaj zapraszamy. Wpadnijcie tutaj do nas, żeby przybić się z nami czwórkę i żeby trochę z nami pochillować. Do tego wszystkiego dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy przygotowywać kosze piknikowe, ale takie miejskie. Co w takim koszu właściwie powinno się znaleźć, żeby było zdrowo, żeby było smacznie? Na te pytania dzisiaj odpowie Natalia Janik, autorka instagramowego profilu Dieta Nie Cud. Dzień dobry, witaj w czwórce, a właściwie w pokoju na lato. Widzę, że sobie wygodnie siedzisz, widzę ten promienny uśmiech. Lato to jest twoja ulubiona pora roku?
2: Tak jest, zgadza się.
1: Dobrze to wygląda, a jeszcze lepiej będziemy wyglądać z koszem piknikowym. Jak wygląda twój wymarzony piknik?
2: Myślę, że wymarzony piknik to taki, który przede wszystkim jest w towarzystwie ulubionych osób, ale też taki, w którym nie brakuje zdrowych przekąsek, nie brakuje jedzenia, nie brakuje picia i można po prostu siedzieć godzinami na kocu.
1: Co tak naprawdę powinno się znaleźć w idealnym piknikowym koszyku?
2: Na pewno same pyszności, natomiast jeśli chodzi o takie zdrowsze podejście do piknika i w ogóle piknikowego jedzenia, no to postawiłabym na takie sezonowe produkty, które teraz latem mamy ich mega dużo. Sierpień obfituje w jabłka, maliny, śliwki, morele, pomidory. Możemy wykorzystywać takie świeże produkty, gotowe warzywa i owoce i dodatkowo wspierać się jakimiś fajnymi dipami, pieczywem pełnoziarnistym. No tych opcji jest bardzo dużo.
1: Czy ty kiedykolwiek próbowałaś stworzyć takie piknikowe menu, które będzie jednocześnie smaczne, lekkie, sycące, ale też i zdrowe?
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że to nie jest wcale trudna sprawa, szczególnie, że nawet obecnie w sklepach mamy mnóstwo takich wersji zdrowszych produktów, które są już gotowe. To nie jest tak, że musimy iść do najbliższego sklepu i sięgać po jakieś wysoko przetworzone, słone przekąski. Mamy też dużo fajnych, zdrowych opcji do wyboru. I tak, próbowałam wiele razy.
1: No to podaj mi jakieś przykłady. Co tam tak naprawdę w tym menu powinno się znaleźć?
2: Co powinno, to jest jedno, a to, co ja robię, to jest drugie. Mogę powiedzieć o tym, co ja robię z perspektywy i dietetyczki, i osoby, która lubi dobrze zjeść. Ja kocham chleb, kocham kanapki i uważam, że kanapki to jest w ogóle świetny, szybki sposób na zrobienie pełnowartościowego posiłku, bo można wybrać fajne pieczywo, posmarować jakąś pastą warzywną, dodać do tego źródło białka, na przykład jakąś mozzarellę albo inny ser, szynkę, warzywa i to może być fajna baza do tego właśnie sezonowe produkty, tak jak wspominałam wcześniej, te sierpniowe bogactwa, czyli te morele, brzoskwinie, nektarynki i to jest naprawdę bardzo fajna opcja.
1: Ale piknik bez pieczywa to nie jest piknik, prawda?
2: Trochę tak.
1: Ale chyba nie powinniśmy się go bać w diecie.
2: Nie, jeśli nie mamy problemów z glutenem, prawda jest taka, że na celiakię choruje około 1% populacji światowej, czyli mało z nas, no to nie ma co się bać.
1: Dzisiaj razem z nami jest Natalia Janik, autorka instagramowego profilu Dieta Nie Cud. Dzisiaj zastanawiamy się, jak przygotować miejski kosz piknikowy. Co tak naprawdę w tym koszu powinno się znaleźć, żeby było smacznie, żeby było lekko, żeby było zdrowo. No i też, żeby po pierwsze dało się to przetransportować i żeby to się nie zepsuło. I właśnie o tym też będziemy za moment rozmawiać. Dzisiaj szykujemy kosze piknikowe na miejski piknik, bo dzisiaj jesteśmy w samym centrum, jesteśmy w mieście, jesteśmy w pokoju na lato, więc jeżeli macie ochotę do nas dołączyć, to jesteśmy tutaj do godziny 18. Wpadnijcie, przybijcie z nami czwórkę, a przy okazji porozmawiamy o tym, jak spędzić miło letnie popołudnie.

0: Relax w czwórce.
1: Wakacje, koc, park, pokój na lato, trochę słońca. No i najważniejsze pytanie, co właściwie wrzucić do piknikowego koszyka? I dzisiaj z tym pytaniem mierzy się Natalia Janik, autorka instagramowego profilu Dieta Nie Cud, bo my dzisiaj postanowiliśmy przygotować kosz piknikowy, ale w takiej, wiecie, super zdrowej wersji. Czy przygotowując taki kosz piknikowy, powinniśmy myśleć, uwaga, o porcjach białka, tłuszczu, węglowodanów, czy w ogóle lepiej to sobie odpuścić i w ogóle kosz piknikowy rządzi się jakimiś innymi prawami?
2: Ja myślę, że niezależnie od planu na posiłek zawsze warto zwracać uwagę na to, żeby te posiłki były dobrze zbilansowane, ponieważ dobrze zbilansowany posiłek wiąże się z tym, że my jesteśmy nasyceni na dłużej, nie jesteśmy tacy zdenerwowani, bo często jest tak, że jakieś jedzenie potrafi nas tylko wkurzyć. Ja to bardzo często słyszę u moich podopiecznych. I jest to zazwyczaj pokłosie takich produktów czy potraw, które są źródłem głównie węglowodanów prostych, czyli powodują wysoki skok cukru we krwi, następnie gwałtowny spadek i to mocno wpływa na takie rozdrażnienie, na takie właśnie wahania nastroju, samopoczucia, więc myślę, że ten bilans posiłków powinien być na pierwszym miejscu, niezależnie od planu na to jedzenie.
1: No to jak zbilansować taki kosz piknikowy? Jak myślę o koszu piknikowym, nawet jeżeli on jest miejski, no to jednak do głowy mi przychodzą chipsy, słodycze i gotowe przekąski. Ta-dam! Czy tam w ogóle jest jakieś białko?
2: Ja myślę, że nawet na takie mniej zdrowe produkty zawsze znajdzie się miejsce w koszu piknikowym, ale też warto zadbać o to, żeby jednak większość naszego jedzenia na tym kocu była w miarę zdrowa, nisko przetworzona, bo myślę, że te nisko przetworzone produkty to powinien być taki core naszej diety, czyli właśnie albo produkty bez etykiety, czyli warzywa, owoce, albo takie z bardzo krótkim składem. I jeśli to stanowi bazę naszej diety, to naprawdę jest super. Natomiast jeśli chodzi o białko, to fajnie, że o tym wspomniałaś, bo ja uważam, że zarówno białko, jak i błonnik to są takie dwa elementy, które powinny się znajdować w każdym posiłku. I na przykład tutaj możemy znaleźć takie produkty jak hummus, czy jakaś pasta z fasoli. To nawet takie kupne produkty są naprawdę całkiem fajne, fajnym źródłem.

0: jednego i drugiego i to jako dodatek do tych właśnie precelków, do tych krakersów czy oliwek może okazać się świetnym rozwiązaniem.
1: Ile białka w białku? Kiedyś się zastanawialiśmy, ile cukru w cukrze, a teraz każdy się zastanawia, ile białka w białku i czy to, co tak naprawdę wkładamy do ust, rzeczywiście to białko posiada. Jest jakaś zdrowa ilość białka, którą powinniśmy przyjmować, nawet jeżeli jesteśmy na pikniku?
0: Okej. Ja myślę, że w ogóle ta moda na białko jest super. Ja jestem fanką tego, bo białko to nie tylko temat dla mięśniaków, ale też dla kobiet, dla w sumie każdego człowieka, który chce czuć się dobrze i mieć tą odpowiednią masę, ilość masy mięśniowej w ciele. Też białko sprzyja właśnie fajnej kompozycji ciała. Każdy chce być skinny, ale też taki lekko umięśniony, więc uważam, że to jest składnik, o którym nie można zapominać. Natomiast zgodnie z rekomendacjami Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej to taka średnio 1 gram białka na każdy kilogram masy ciała. Powinien się w naszym codziennym menu znaleźć, więc jeśli ważymy 70 kg, to trzeba zjeść 70 gramów białka, a jeśli chcemy sobie to przeliczyć na ilość posiłków, to wtedy dzielimy te 70-80 na przykład na 4 posiłki i wypada nam 20 gramów białka na posiłek, więc myślę, że
1: wszędzie matematyka,
0: że to jest łatwe do przeliczenia i właśnie trzymając się tej zasady 1 gram na kilogram masy ciała, możemy dużo dobra dla siebie zrobić.
1: O białku dzisiaj też rozmawiamy. Przygotowując kosze piknikowe, cały czas razem z nami Natalia Janik, autorka instagramowego profilu Dieta Nie Cud. Ja obiecałam o tym, że będziemy też rozmawiać, jak transportować takie jedzenie, żeby nam się tam wszystko nie rozpaćkało w tym koszu piknikowym, więc za chwilę będzie też o tym, ale też porozmawiamy o napojach, no bo wiadomo, że piknik to nie tylko jedzenie, to nie tylko te chipsy, to nie tylko chleb, to nie tylko białko, które oczywiście tam też się znajduje, ale też napoje, one też zawsze towarzyszą i dają taki dobry miejski vibe. Dzisiaj jesteśmy w pokoju na lato i jesteśmy otoczeni zielenią, ale jesteśmy w centrum miasta i dlatego też słychać tutaj samochody i miejski zgiełk. Pokój na lato to jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzisiaj czwórka właśnie prosto z tego cudownego miejsca.

0: Lato w mieście. Mieście.
1: Pakujemy dzisiaj kosze piknikowe razem z Natalią Janik, autorką instagramowego profilu Dieta Nie Cud. Dzisiaj jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest taka przestrzeń, która zachęca do takiego miejskiego piknikowania, więc się dzisiaj zastanawiamy, co właściwie tam się powinno znaleźć w tym koszu piknikowym, żeby było smaczne, żeby było zdrowe, ale też żeby miało taki piknikowy vibe. Muszę się zapytać o jedną rzecz, no bo mówiliśmy o tym, że no fajnie myśleć jednak o tym zbilansowanym posiłku, nawet jeżeli jedziemy na piknik, ale czy możemy tam sobie włożyć coś słodkiego i w ogóle nie mieć wyrzutów sumienia?
2: Tak, jak najbardziej. Muszę przyznać, że ja jestem fanką zasady 80 na 20.
1: Czyli co?
2: Czyli 80% diety to takie jedzenie super zdrowe, super odżywcze, wpisujące się w kanon zdrowotności.
1: Ale 20 to całkiem sporo.
2: No całkiem sporo, ale...
1: Ale 20 to co, że słodycze?
2: No coś, jakieś grzeszki, bardziej przetworzone produkty, może jakaś pizza na mieście, może jakiś makaron, czasami sernik, no co tam sobie wybierzemy.
1: Ale unikamy tego cukru, czy nie?
2: Ja uważam, że warto wychodzić z założenia, że im mniej, tym lepiej, ale też nie jestem fanką takich 100% restrykcji, bo to zawsze źle się kończy.
1: No a co z napojami tymi piknikowymi? Wiadomo, że popijanie lemoniady, no to jakby jest wpisane w piknik.
2: Tak, to ja myślę, że właśnie w tym przypadku ograniczenie cukru będzie działać na naszą korzyść. W ogóle ja nie jestem za takimi słodzonymi napojami. Uważam, że to jest taki grzech numer jeden w dzisiejszych czasach, kiedy po prostu wypijamy 500-600 kalorii właśnie z butelki jakiegoś słodkiego napoju. Więc niezależnie od tego, czy piknik, czy nie piknik, raczej stawiałabym na napoje, które są pozbawione tych płynnych kalorii, albo ewentualnie wsparte jakimiś owocami, musami owocowymi z cytryną, czy z miodem. To już są trochę lepsze alternatywy.
1: Co byś zapakowała do kosza piknikowego dla dwóch osób? I teraz chcę wiedzieć konkretnie, co by tam się znalazło, jakby to był po prostu kosz piknikowy a la Natalia Janik.
2: Wersja przygotowywana w domu, czy kupiona?
1: No oczywiście, że w domu.
2: No dobra, no to jeśli chodzi o coś, co mogłabym przygotować w domu, to na pewno bym zrobiła dwie kanapki, jakąś fajną pastę warzywną, na przykład z bobu. Teraz jest sezon na bób, więc chętnie bym wykorzystała to. Do tego zabrałabym coś chrupiącego, bo jednak jestem człowiekiem, lubię, gdy chrupię.
1: Każdy lubi, jak chrupie. Musi coś chrupać.
2: Tak, do tego bym wzięła też owoce i warzywa. Jakieś słupki z marchewek, słupki z ogórków. No i właśnie coś do picia.
1: Ale że co, wodę?
2: Woda z cytryną, z miętą, może trochę miodu, żeby troszeczkę więcej to miało smaku, ale myślę, że to byłby mój kosz.
1: No to jeszcze zapytam cię, w co byś to zapakowała, bo jednak wydaje mi się, że to też jest istotne, to pakowanie, tak transportowanie, no bo wiadomo, że z tym też się wiąże piknik.
2: Tak, no fajnie na Pinterestie i Instagramie wyglądają kosze piknikowe. Natomiast nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jeśli mamy właśnie coś przygotowanego w domu, co wymaga chłodzenia, to pamiętajmy o tym, że latem te bakterie namnażają się zdecydowanie szybciej i warto zadbać o to, żeby przenosić jedzenie i albo po pierwsze zjeść jak najszybciej, a jeśli już przenosimy i przechowujemy, to wykorzystywać do tego torby termiczne, najlepiej z chłodzącymi wkładami w środku. Wtedy to ryzyko właśnie zanieczyszczenia jakimiś bakteriami jest zdecydowanie mniejsze.
1: Dzisiaj kosz piknikowy przygotowywaliśmy razem z Natalią Janik, autorką instagramowego profilu Dieta Nie Cud. Dzisiaj chcieliśmy, żeby ten nasz kosz piknikowy był piękny, a i owszem, ale też przy okazji zdrowy, żeby tam się znalazły zdrowe rzeczy, żebyśmy pamiętali też o zbilansowanych posiłkach, nawet jeżeli przygotowujemy kosz piknikowy. Nasz kosz piknikowy powinien być piękny, kolorowy, smaczny, lekki, ale też przede wszystkim powinien sprzyjać nam i powinien sprzyjać spędzaniu dobrego czasu, a wiadomo, że jak człowiek zje niezdrowe rzeczy, to przez chwilę jest przyjemnie.
2: Tak, ale długofalowo to się bardzo źle odbija na naszym
1: chociaż zdrowiu. Podoba mi się zasada 80 na 20,
2: tak.
1: Czyli 80%
2: ja
1: jemy.
2: Ja uważam, że to jest super kompromis.
1: Zdrowe rzeczy, a 20, hulaj dusza.
2: To może jeszcze jedna rzecz na koniec. Śmiało. Uważam, że lepiej jest działać na 80% przez cały rok, niż na 100% przez pierwszy tydzień, bo i tak jest ta tendencja wzrostowa i tych więcej, tych zachowań żywieniowych pozytywnych mamy zdecydowanie więcej.
1: Święte słowa. Natalia Janik, autorka instagramowego profilu Dieta Nie Cud. Bardzo dziękuję za spotkanie w pokoju na lato.

0: Furka z pokoju na lato.
1: Czwórka dzisiaj prosto z centrum miasta, prosto z pokoju na lato. To jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego i jesteśmy otoczeni piękną zielenią, chociaż tak naprawdę jesteśmy blisko ulicy, ale jakoś tak bardzo tego tutaj nie odczuwamy. To jest taka trochę miejska dżungla. No i w związku z tym, że sobie chillujemy, że wrzucamy na luz, no to też sporo rozmawiamy o jedzeniu. Przed momentem szykowaliśmy miejskie kosze piknikowe, a teraz przez chwilę będziemy zastanawiać się nad tym, czy można poznać historię miasta przez talerz, przez jedzenie. Będziemy zaglądać w związku z tym do tak zwanej kuchni historycznej i sprawdzać, co i jak gotowali warszawiacy przed laty, czym żyła kulinarnie Wola i ile z dawnych smaków zostało z nami do dzisiaj. I w związku z tym dzisiaj razem z nami Maciej Nowicki, były szef kuchni Pałacu w Wilanowie, który od lat zajmuje się kuchnią historyczną i też przywracaniem dawnych smaków. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. W czwórce, w pokoju na lato, chociaż ty tak naprawdę tutaj już jesteś od jakiegoś czasu, bo widziałam, że miałeś warsztaty kulinarne. Czego one konkretnie dotyczyły?
2: Spotkaliśmy się, by porozmawiać o tym, jak wyglądała Wola po pierwsze wiek, dwa wieki temu, co mogli jeść ludzie, którzy tutaj żyli. Przypomnę tylko, że 150-200 lat temu Wola to tak naprawdę były pola, sady, pola, cieki wodne. I nic więcej. No, czyli i młyny
1: tak,
2: oczywiście.
1: A tak naprawdę czysta natura.
2: Tak jest.
1: Ja sobie trochę Wolę inaczej wyobrażam, zresztą za chwilę cię o to zapytam, ale w ogóle chciałabym, żebyśmy jeszcze zaczęli od wyjaśnienia tego pojęcia, czym w ogóle jest kuchnia historyczna.
2: My cały czas wszyscy uprawiamy kuchnię historyczną, tylko sobie nie zdajemy sprawy, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że stoimy na wiedzy historycznej. Tylko musimy sobie to uświadomić, co jest historyczne, co skąd pochodzi i rozplątać te spółki.
1: Mhm. Czy są jakieś konkretne rzeczy, które są w kuchni warszawiaków, są na naszych stołach? My przygotowujemy te posiłki, jemy je na co dzień, właściwie nie myśląc o tym, że to jest coś, co jest w naszej tradycji, właśnie wynika z historii, a nie tylko z tego, że akurat jest w sklepie.
2: Oczywiście, tak. Możemy rozpatrywać to w wielu aspektach, ale takie dwa najważniejsze to są same dania, które rozpoznajemy lub nie rozpoznajemy, które kultywujemy albo nie kultywujemy, albo też połączenia smakowe lub sama idea, tak? Bo możemy kojarzyć i rozpoznawać i uznawać za smak znany, znaczy możemy rozpoznawać, że znamy danie albo połączenie smakowe.
1: Możesz mi podać właśnie jakiś przykład?
2: Oczywiście, no dla nas na dzień dzisiejszy chłodnik albo chłodziec, albo holodziec, bo różnie nazywa

0: dawano te zupy kiedyś, jest w zasadzie zbieraniną różnych sezonowych warzyw z nabiałem. A tak naprawdę 100-200 lat temu te chłodniki wyglądały zupełnie inaczej.
1: A jak wyglądały?
0: Bardzo często mówimy o podawanych na zimno wywarach mięsnych z kawałkami mięsna, z kawałkami mięsa z warzywami.
1: A gdzie nabiał w tym wszystkim? Przecież chłodnik to jest głównie nabiał, to jest kefir albo jogurt, to jest tak naprawdę nasz współczesny chłodnik, tak jak go kojarzymy, a inaczej nie umiem sobie go w ogóle wyobrazić.
0: No i właśnie kuchnia historyczna polega na tym, żeby rozbijać i rozbijać te nasze kotwice mentalne, że uważamy, że coś jest takie, a było zupełnie czymś innym. A doszukiwanie się właśnie tych niuansów, co z czego pochodzi, kiedy się zmieniło, dlaczego się zmieniło, jest sensem uprawiania w ogóle kuchni historycznej i w ogóle rekonstrukcji.
1: Macie, ale chcesz mi powiedzieć, że w chłodniku sprzed 200 lat nie było grama białka? Poza tym mięsnym?
0: Nie musiało być, bo tych chłodników było mnóstwo. To na dziś uważamy, że chłodnik mamy jeden i to jest monument, nie zmieniamy tego, bo się ktoś obrazi. Niestety tak nie było i z wieloma polskimi daniami, które uważamy za nasze. Właśnie tak jest. Uważamy, że były od zawsze, a powstały kilkadziesiąt lat temu czy 70 lat temu, a dań sprzed 100, 150 czy 200 lat nie pamiętamy, bo wyle ciały z tego obiegu zbiorowej pamięci.
1: Maciek Nowicki dzisiaj jest razem z nami, były szef kuchni Pałacu w Wilanowie, człowiek, który od lat zajmuje się kuchnią historyczną. Dzisiaj spotkał się razem z nami, żeby opowiedzieć, jak taka kuchnia woli, bo za chwilę o tym będziemy właśnie rozmawiać, wyglądała, czym tak naprawdę żywili się ludzie, którzy mieszkali w tej okolicy i co tak naprawdę nam pozostało na naszych talerzach z tego, co było obecne wiele, wiele lat temu. Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lata. To za moment do rozmowy wrócimy.

0: Dzisiaj jesteśmy w pokoju na latu, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. To szczególne miejsce, w którym możemy się zrelaksować, wychillować. Nie my jesteśmy w środku miasta, ale jednak mnóstwo zieleni jest wokół nas. No jak chill i relaks, to także jedzenie, więc dzisiaj sporo o jedzeniu mówimy i o kuchni historycznej. I dlatego dzisiaj razem z nami Maciej Nowicki, były szef kuchni Pałacu w Wilanowie, człowiek, który od lat zajmuje się kuchnią historyczną i dzisiaj szczególnie jest ona poświęcona w naszej rozmowie takiej kuchni, która powstawała tutaj na Woli. Dla mnie Wola to jest dzielnica robotnicza i przemysłowa i tak właściwie ją kojarzę, chociaż przed chwilą powiedziałeś, że nie, że to pola, lasy, łąki i tak dalej. Dla mnie to jest dzielnica robotnicza i przemysłowa. Ja przez prawie całe swoje dzieciństwo przejeżdżałam przez tą dzielnicę, jadąc do przedszkola albo do pracy mojej mamy, która w ogóle była na drugim końcu miasta, ale czy w ogóle fakt tego, że ta dzielnica właśnie tak funkcjonowała w taki sposób robotniczy, to miało jakikolwiek wpływ na to, jak jadali tam ludzie?
1: Oczywiście, ale mówimy o Woli jako miejscu, gdzie rozwijał się przemysł i to bardzo prężnie, no ale od lat 50. w zasadzie, bo mówimy budowie linii średnicowej, kolejowej, która absolutnie przebudowała to wszystko. Tak? Ale też mówimy o przestrzeni Woli, na której funkcjonowały ogrody, funkcjonowały miejsca, które stanowiły wzór dla, nie tylko dla ogrodników w Polsce, ale też w Europie. Bo na przykład ogrody Ulricha to było miejsce, gdzie hodowano i opracowano naprawdę dobre metody hodowli ananasów. Ludzie przyjeżdżali tutaj z Europy uczyć się, jak hodowano ananasy. Poza tym bardzo dużo zamówień składali starsi bracia w wierze, tak? Jeżeli chodzi o kwestie religijne i było zapotrzebowanie. Mamy mnóstwo takich smaczków zapomnianych, ale daniami, które dzisiaj przygotowywaliśmy na warsztatach, były dania, których przepisy nie znalazły się, gdzie zostały zapomniane, bo to nie była wyższa kultura kulinarna. My dzisiaj przygotowywaliśmy dania najuboższej części ludzi, którzy zamieszkiwali Wolę jeszcze przed tym, zanim się stała przemysłową i zanim ta para objęła to wszystko i zasnuła obraz, no to przygotowywaliśmy to, co było bardzo blisko ziemi.
0: To, co znalazło się w waszym menu i czy w ogóle istnieje coś takiego jak typowo wolskie kulinarne dziedzictwo?
1: Typowo wolskim nie, chyba raczej nie pokusiłbym się, raczej bardziej miejsca, które są związane z historią, które nie istnieją, które są takimi tematycznymi, nieoszlifowanymi diamentami, jak na przykład żółta karczma, która stała bardzo blisko pól elekcyjnych na skrzyżowaniu mniej więcej dzisiejszych ulic Wolskiej i Jordona i to było miejsce, gdzie serwowano dużo. Tam się też odbywała działalność polityczna. To było miejsce, gdzie skupiało się życie lokalne i był również targ. I odczarowywaliśmy dzisiaj smaki, które mogli spożywać wtedy ludzie. To było bardzo proste, bardzo szczere, jak mówimy to w gastronomii, jedzenie oparte na sezonie, to jest pierwsza rzecz, właśnie szczerości, bo przygotowywaliśmy między innymi pieczone ziemniaki z twarogiem, z czarnuszką i z olejem lnianym. To są takie rzeczy bardzo proste, ale właśnie o to chodzi, żeby było szczere.
0: Co jeszcze znalazło się dzisiaj w waszym menu?
1: Przygotowywaliśmy właśnie chłodnik. I w tym chłodniku dzisiejszym była ta maślanka i ten nabiał, którym ci bardzo zależało, ale były też elementy, których my już nie używamy w przygotowywaniu chłodniku, chociażby woda z ogórków kiszonych, która nadała wyrazistość, kopa i fantastycznie współgrała ze słodkimi warzywami, z fasolką szparagową, groszkiem cukrowym, ogórkiem. Więc mówimy o takiej zbieraninie, zieleninie, do tego było odrobinkę miodu, żeby zrównoważyć ten kwas z wody z ogórków kiszonych. Bardzo ciekawe, a jednocześnie bardzo proste.
0: A te kluski marchewkowe, na które się nie załapałam?
1: Bardzo mi przykro, że się nie załapałaś, zapraszamy za rok. Tak, to jest przepis, który ma przynajmniej 250 lat. Nazywa się kluskie z marchwie i to była

0: prostu upieczona marchew połączona z jajami, z marchewką, z przyprawami, z majerankiem i podane z czymś, co nazywano kiedyś szałszą z mięty.
1: Czy masz jakieś swoje ulubione wolskie danie?
0: Mogę powiedzieć o warszawskim ulubionym daniu.
1: Śmiało.
0: Proszę o wybaczenie, wrażliwe dusze, zwierzęce, flaki. Bez dwóch zdań.
1: Bingo! Ale tutaj sporo osób się ucieszyło. Ja też przyznam, że akurat jestem wielką fanką flaków. No cóż.
0: Ale
1: bardzo lubię, jestem... jak zwykle podkręcone.
0: To nie jest podkręcone, to jest nasza tradycja. Parmezany w XIX wieku były w zasadzie wszędzie.
1: Cały czas nowe rzeczy, cały czas rzeczy, o których nie wiedziałam, a tak naprawdę są obecne na naszych stołach tutaj w warszawskich, bo dzisiaj rozmawialiśmy o kuchni historycznej. Maciej Nowicki, były szef kuchni pałacu w Wilanowie, człowiek, który od lat zajmuje się kuchnią historyczną, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to ciekawe i niezwykle inspirujące i odkrywcze kulinarne spotkanie. Dziękuję.
2: Why you playing games? Why you acting strange? Why you a designer but you never say my name? Playing with my head, I think I'm going insane. Keep it on the low. I've been unsure. I have a destination but I don't have transport. You know that

0: Autopromocja.
1: Nie jedziesz na OFF Festival? To OFF przyjedzie do Ciebie. W sobotę od 20 w paśmie muzycznym będę rozmawiać z artystami i festiwalowiczami. Po 21 naszą playlistę wypełnią najciekawsze nazwiska z tegorocznego line-upu, a na zakończenie wrócimy do DJ setu Didi z audycji 12 cali. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo

0: Co pomógł? Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Po reklamie.
5: A ja lubię cię, to, ach to ty. Lubię, kiedy kupiony też czy.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: To słychać.

0: Na zegarach godzina 16.
1: Pogoda.
0: Dzisiejsza pogoda wygląda na taką, z którą naprawdę można się dogadać. W Warszawie około 22 stopni i mieszanka słońca oraz chmur. Nie zapowiada się ani tropikalny żar, ani dzień pod znakiem parasola. W Krakowie będzie dzisiaj naprawdę ciepło. Temperatura dojdzie tam do około 24 stopni. Sporo słońca sprawi, że będzie to bardzo dobry dzień na zwiedzanie i korzystanie z miasta. A w Gdańsku 22 stopnie na plusie i trochę bardziej zmienna aura. Słońce będzie pojawiać się i znikać za chmurami, ale bez większych pogodowych dramatów.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga.

0: pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: podwórka z pokoju na lato. Pokoju na lato. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Czwórka dzisiaj z letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli z takiej bardzo

z takiego bardzo wyjątkowego miejsca, które jest w centrum miasta, jest taką drewnianą, efemeryczną budowlą, która mieści się na skarpie, która jest cała zielona, więc bardzo miło tutaj spędza się czas. Dzień dobry, chociaż umówmy się o tej porze dnia, oficjalny dzień dobry, można sobie już powiedzieć nieco ciszej. To jest przecież pokój na lato, a tutaj obowiązuje zasada żadnych gwałtownych ruchów. Jest popołudnie, miasto żyje swoim życiem, mamy, sprawdzamy, jak przeżyć kolejne godziny w trybie. Mamy plany, ale nie przesadzajmy. Będzie miejski chill, dobra muzyka, wakacyjne inspiracje, miejsca, które warto odwiedzić, wydarzenia, na które można wyskoczyć spontanicznie, no i oczywiście rozmowy o tym, jak dobrze wykorzystać lato, nawet jeżeli właśnie spędzamy je w mieście. No bo lato w mieście oczywiście ma swoje zalety. Nie trzeba odprawiać walizki, sprawdzać paszportu, ani zastanawiać się na przykład, czy krem z filtrem jest w bagażu podręcznym. No po prostu wystarczy wyjść z domu, więc my dzisiaj postanowiliśmy wyjść. Jesteśmy w pokoju na lato i mamy nadzieję, że tutaj do nas dołączycie do godziny 18:00. Czwórka prosto z pokoju na lato. Zapraszamy.

0: furka z pokoju na lato.
1: Odpoczywamy, chillujemy, relaksujemy się dzisiaj w pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Miło tutaj jest wpaść, pochillować, wypić lemoniadę, spotkać się ze znajomymi albo po prostu przybić z nami czwórkę. Czwórkę dzisiaj postanowiła z nami przybić Mila Jankowska, aktorka. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, przybijam czwórkę.
1: Jak tam u ciebie lato mija w mieście? W ogóle lubisz takie miejskie letnie klimaty?
2: Bardzo i uwielbiam Warszawę latem. Staram się być tutaj i korzystać, bo uważam, że od maja do sierpnia Warszawa jest najpiękniejsza.
1: Poza pokojem na lato, co jest oczywiste, masz jakieś swoje ulubione miejskie, letnie przestrzenie, w których lubisz przebywać, właśnie tak pochillować, zrelaksować się, spotkać się ze znajomymi, albo takie miejskie, letnie aktywności. Ja ostatnio sobie trochę robiłam taki research miejskich aktywności i patrzyłam, co tam nowego się pojawiło w mieście i wyobraź sobie, że znalazłam coś takiego, co się nazywa rooftoping, czyli że w ogóle nie, że teraz jesteśmy tylko na poziomie zero, chociaż tutaj jesteśmy na skarpie trochę wyżej nad ulicą, ale że ten rooftoping, czyli po prostu wchodzimy na dachy i ja nikogo nie namawiam, żeby nie było, ale jak są takie przestrzenie na dachach, które można wykorzystać do tego, żeby się spotkać ze znajomymi albo żeby poimprezować, to podobno to jest teraz bardzo modne. Słyszałaś o tym?
2: Nie słyszałam, ale mi się zawsze marzyło, żeby z mieszkania mnie mieć wyjście na dach.
1: Tak jak w filmie?
2: Tak, absolutnie.
1: Ej, ale powiedz, marzyłaś kiedyś, żeby zagrać taką scenę filmową na dachu, taką, wiesz, romantyczną?
2: No tak, no pewnie, że tak. No mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. Ale ja bardzo lubię Park Skaryszewski, który jest blisko mnie, więc w takich wolnych chwilach lubię się tam ukryć. Jest ogromny i można się zaszyć i pobyć w naturze. Lubię też wyjechać tak troszkę pod Warszawę, nad jezioro, ale kocham spacery wieczorem po Warszawie. To jest coś pięknego, jak ten upał, który ostatnio nie ustępuje, tak zelży. To jest coś pięknego.
1: No dzisiaj jest bardzo przyjemnie w Warszawie, 22 stopnie, więc naprawdę jest czym oddychać. Ja nareszcie mogłam założyć bluzę, bo ja akurat nie jestem ciepłolubna, więc
2: ja
1: dla mnie jak jest 22, to jest naprawdę bardzo przyjemnie. My dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o tobie, o twoim aktorstwie, ale też przede wszystkim o muzyce, bo być może nie każdy kojarzy cię również z taką aktywnością. W ogóle jakie miejsce w twoim życiu zajmuje muzyka?
2: No i ja tak naprawdę taką drogę artystyczną zaczęłam od muzyki, bo ja po pierwsze wystąpiłam od przedszkola do Opola, mając, nie wiem, 6 albo 7 lat.
1: Myślałam, że nie wolno ci tego przypominać.
2: Można. Ja nie wiem, skąd się to wzięło, że to było dla mnie jakieś traumatyczne doświadczenie.
1: A co ty nam wtedy śpiewałaś?
2: Tak pisali w internecie. Ja tylko kiedyś powiedziałam, że dla tak młodej osoby

0: występ przed kamerami i bez wcześniejszego doświadczenia jednak było czymś bardzo emocjonującym i ja też od zawsze miałam problem z przegrywaniem i zajmowaniem miejsca innego niż pierwsze, więc przez to, że nie wygrałam, to po prostu było to dla mnie trudne. Ale właśnie od przedszkola do Opola, później w szkole bardzo dużo śpiewałam. I chodziłam też na wszystkie konkursy recytatorskie, więc tak naprawdę ja zaczynałam od wokalu i później był teatr muzyczny w Sopocie, w którym grałam przez parę lat, więc myślę, że ta muzyka i śpiew, no to jest dla mnie niesamowicie istotny i on mnie naprawdę tak budował, jeżeli chodzi o mnie tak artystycznie.
1: Czy ty uważasz, że aktor, aktorka powinien być też muzykalny i mieć przygotowanie wokalne?
0: Myślę, że nie musi być wokalistą, ale takie umuzykalnienie, dobra emisja, słuch, na pewno umiejętność śpiewania bardzo pomaga w tym zawodzie, bo są rytmy. W tekście też są rytmy i to wszystko bazuje na słuchu. Więc jeżeli ten słuch jest dobry albo wybitnie dobry, no to nam to też pomaga w mówieniu, w łamaniu rytmów. Więc na pewno jest to dodatkowy atut, jeżeli jeszcze aktor dobrze śpiewa, no to też nam poszerza tak naprawdę horyzonty w tym zawodzie.
1: A czego jeszcze śpiew nauczył cię o właśnie oddechu, o pracy z własnym ciałem? Bo jednak śpiewanie to jest używanie bardzo wielu też mięśni, być może też tych samych, których używa się do...
0: Często nieświadomie ich używamy, tak.
1: No właśnie, ale też jakby w pracy aktora, więc jakby czego to śpiewanie też nauczyło cię w pracy aktorki?
0: Myślę, że taka świadomość głosu, która, no ja nie będę tutaj udawać, że ona jest jakaś niesamowicie rozwinięta, bo ja nie mam wykształcenia muzycznego. Chodziłam na lekcje śpiewu i śpiewam w wolnych chwilach i właśnie chcę też wrócić na lekcje, ale mam świadomość tego, że oddech jest przedłużeniem emocji, w sensie, że to jest wszystko bardzo ze sobą połączone i że samym oddechem możemy też się wprowadzić w dany stan emocjonalny, że po naszym oddechu, po tym, w jaki sposób mówimy albo jak śpiewamy, jak bierzemy ten oddech, to na przykład możemy zobaczyć, czy ta osoba jest zestresowana, czy jest zrelaksowana. Że na pewno ta na przykład sama praca taka medytacyjna, praca z oddechem, to wszystko pomaga, czy w wokalu, czy w aktorstwie, bo to myślę, że to jest bardzo istotne, żeby mieć taką kontrolę. Może nie wieczną, ale żeby znać ten oddech i jego możliwości.
1: Mila Jankowska dzisiaj jest razem z nami, aktorka, która potrafi czytać oddech. Boję się, co by powiedziała na ten mojego oddechu, bo ja jestem trochę zestresowana, zawsze jestem trochę zestresowana prowadząc...
0: Nie słyszę.
1: ...program, a jak ty czytasz z oddechu, to wow, naprawdę robi to wrażenie. Tymczasem posłuchajmy utworu, w którym ostatnio wzięłaś udział. Ten utwór nosi tytuł Let It Go. Za moment o nim porozmawiamy, a teraz posłuchamy na antenie Czwórki.

0: Lato w mieście.
1: A my dzisiaj chillujemy w pokoju na lato, chillujemy, relaksujemy się, a przy okazji też wysłuchaliśmy utworu Emilii Jankowskiej Let It Go, chociaż za tym utworem stoi więcej osób i chciałabym, żebyś mi o tym opowiedziała.
2: No to powiedziałabym, że głównym pomysłodawcą i kreatorem tego całego zamieszania jest Ross Addiction. I zrobili to razem z Harlandem. Envy jest odpowiedzialny za mix i master. I zaprosili mnie do tego i to jest śmieszna sytuacja, bo ja to tak naprawdę nagrałam w szafie. Miałam ogromną...
1: Ale jest 2026 i można nagrywać piosenki w studiu. Chociaż nawet chyba
2: tak,
1: nie studio
2: można,
1: jest...
2: Pewnie, że można, ale
1: potrzebne do tego. Nie trzeba wchodzić do szafy. Mila, come on.
2: Miałam bardzo dużą wolność. Dostałam jakieś inspiracje i rozmawiałam też z Rossem, bo tak naprawdę nigdy nie nagrywałam niczego w tym gatunku i mi się przez lata wydawało, że to kompletnie nie jest mój kierunek.
1: Bo to jest taki drum and bass, prawda?
2: To jest drum and bass i ja tak naprawdę dopiero myślę, że od 2 lat mogę powiedzieć, że polubiłam ten gatunek, bo jak przeprowadziłam się do Warszawy i mieszkałam właśnie z Rossem i z moją mamą i była pandemia i Ross czasami coś miksował w domu, to ja nie byłam w stanie tego słuchać. Ja sobie mówiłam, drum and bass to jest tak nie moja bajka, że ja nigdy tego nie dotknę. Ja w ogóle tego nie rozumiem, ja chyba muszę do tego dojrzeć. I ewidentnie minęło parę lat i ja po prostu do tego dojrzałam, więc bardzo się ucieszyłam, że mogę coś z nimi zrobić. I nagrałam to naprawdę w domu, w szafie, bo zależało nam też na tym, żeby ten wokal był taki brudny, taki trochę z tyłu. I
1: trzeba było wejść do szafy.
2: I trzeba było wejść do szafy, a to jest też dużo bardziej kreatywne i zrobienie tego w domu myślę, że jest absolutnie atutem i fajnym przeżyciem. Tak.

0: że cieszymy się, że mogę też tutaj o tym rozmawiać i numer wyjdzie na winylu. Miał swoją taką premierę właśnie też na Carbonie, gdzie bardzo tak spontanicznie wystąpiliśmy razem, bo tego
1: właśnie,
0: nie było w planie.
1: Mi o tym występie, bo to bardzo ciekawa historia. W sumie jak zobaczyłam to na Instagramie, to myślałam sobie, wow, na Carbonie, tutaj utwór. Właściwie wcześniej kojarzyłam cię głównie z aktorstwem. Tak. Wiedziałam, że muzyka jest ci bliska, bo też widzę, jakie utwory czasami wybierasz pod swoje Insta Stories.
0: Tak.
1: Oj, tak. I one są bardzo często trafione, dobre. Widać, że tam jednak było jakieś myślenie towarzyszyło temu, co tam właściwie powinno się znaleźć. Nie jest to przypadkowy, randomowy utwór, który podpowiada ci algorytm, więc gdzieś czułam, że ta muzyka jest ci bliska. Nagrałaś utwór w szafie, ale jednak drum and bass. To było pierwsze zaskoczenie. Drugie, że w ogóle od razu z tym utworem pojechałaś na duży festiwal. I też chciałabym zapytać, jak się czułaś na tym festiwalu, występując przed festiwalową publicznością, która jest publicznością muzyczną. Mhm. To ma znaczenie. To nie jest jak występowanie po prostu przed przypadkowymi ludźmi, którzy gdzieś tam przyszli sobie na jakąś imprezę, tylko jednak na takich festiwalach pojawiają się ludzie, którzy z muzyką mają dużo wspólnego.
0: No to przede wszystkim ja tam nie pojechałam, żeby wystąpić. Ja tam pojechałam posłuchać muzyki. I Ross, który jest też tam odpowiedzialny za bookowanie artystów na właśnie Jungle Stage, miał też swój set. I ja tak się zapytałam, że no jeżeli jestem, to może byśmy wystąpili, zrobili to razem. I się udało. Nie ukrywam, że byłam niesamowicie zestresowana, wiedząc, jacy artyści tam są w line-upie i że w sumie to jest ogromny spontan, że nie wiem, czy ja będę w stanie się tam odnaleźć, no bo jednak drum and bass jest też specyficznym gatunkiem i ja jestem raczej tak muzycznie sama siebie trochę tak wychowałam pod linijkę, że ja lubię, jak wszystko jest perfekcyjnie, wszystko jest w punkt, że ja nawet na początku próbowałam ten utwór zrobić z niego taką typową piosenkę, żeby była zwrotka, refren i Ross mi mówi nie, kompletnie w ogóle nie w tę stronę, że trzeba dać tutaj więcej powietrza, że muszę tutaj złapać taką właśnie wolność, odpuścić i żeby to sobie płynęło i bez takiego właśnie ciśnienia, które ja mam zakodowane. I myślę, że ten występ też mi bardzo dużo pokazał, że taka spontaniczność i pójście mocno też za publicznością, za tym, jak oni się bawią, co na nich działa, że właśnie najlepiej łapać z nimi ten kontakt, żeby absolutnie myślałam, że takie stanie w jednym miejscu i takie właśnie odśpiewanie tej piosenki to nie jest do końca ten kierunek, więc ja mało pamiętam w ogóle z tego występu, nie ukrywam. Naprawdę mało, była to ogromna adrenalina.
1: A internet o nim pisze. I pisał nawet o tym, że Mila Jankowska dała jakiś wspaniały popis choreograficzny, to za chwilę też o tym porozmawiam. No ciekawe właśnie, tak, bo wypierasz się, jeżeli chodzi o choreografię do tego utworu, a pisało się o tym w necie. Mila Jankowska na scenie Carbon Silesia Festiwalu wystąpiła ze swoim utworem. Dzisiaj o muzyce rozmawiamy z Milą, to za chwilę też porozmawiamy o tym, co w ogóle ci w duszy gra. Jesteśmy dzisiaj w pokoju na lato, wrzucamy na luz, chillujemy. Jeżeli macie ochotę, dołączcie do nas, bo do godziny 18:00 czwórka jest na miejscu.

0: Relax v čtvůrce.
1: Relaksujemy, chillujemy dzisiaj w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli w pokoju na lato. Mila Jankowska postanowiła do nas dołączyć i wyjątkowo dzisiaj aż tak dużo o aktorstwie nie rozmawiamy. Rozmawiamy dzisiaj o muzyce, bo ta muzyka też jest ci bardzo bliska, towarzyszy ci tak naprawdę od dzieciństwa. Powiedz, co tak naprawdę tobie w duszy gra. Powiedziałaś, że drum and bass to nie było to od samego początku, co gdzieś tam tak bardzo czułaś, że to była taka muzyka, do której musiałaś dojrzeć. Każdy z nas ma tak, że coś tam mu w duszy gra. Oczywiście też zgadzam z tym, że dojrzewamy do różnych gatunków muzycznych. Wypieramy się, mówimy, nie, nigdy w ogóle tego nie będę słuchać, albo mnie to w ogóle nie kręci, co jest w ogóle bardzo w porządku, bo to nie jest tak, że nas musi kręcić wszystko, albo musi nas kręcić to, czego od nas inni oczekują. Ale chciałabym wiedzieć, co tak naprawdę gdzieś tam czujesz, no bo jeżeli wykonuje się muzykę, to trzeba mieć do tego przekonanie.
2: Myślę, że w ogóle taką mi najbliższą artystką jest Erykah Badu. I to jest niezmienne od wielu, wielu lat. Powiedziałabym, że raczej moja tak zwana playlista jest niesamowicie zróżnicowana, że ja nie mam jednego kierunku. Ja na przykład bardziej go teraz szukam, jeżeli chodzi o moją twórczość, bo wydaje mi się, że takie słuchanie na co dzień, no to tutaj mam raczej takie podejście, że nie chcę się ograniczać i uwielbiam odkrywać też nowe rzeczy albo wracać do starych. Robię sobie co jakiś czas po prostu takie powroty po paru latach. Ale największym dla mnie wyzwaniem na ten moment jest znalezienie takiej swojej ścieżki, która będzie naprawdę ze mną rezonować, a z drugiej strony, która będzie też ciekawa dla odbiorców. Bo wiadomo, że też jesteśmy w dosyć trudnych czasach, kiedy też się próbuje robić numery pod TikToka i social media i że te 15 pierwszych sekund jest najważniejsze.
1: No, czasami to jest tylko 15 sekund i to wchodzi jako viral i dopiero potem powstaje cały utwór, bo podobno na TikToku i w ogóle w mediach społecznościowych sprawdza się, czy coś spodoba się słuchaczom, czy nie.
2: Prawda.
1: I nie komponuje się więcej niż 15 sekund.
2: I to mnie przeraża. To mnie absolutnie przeraża i za tym, że tak powiem, trendem nie idę. Raczej wolę być tutaj taka oldschoolowa, bo jest to dla mnie przykre, że ludzie przestali słuchać albumów, że albumy teraz często nie są już jakąś taką spójną historią, tylko zlepkiem singli.
1: Tak, słuchamy
2: singli,
1: właściwie piosenek.
2: I że ludzie na przykład nie przyglądają się bardziej artyście, że to jest jeden singiel, który im się spodoba i to jest tyle. I nawet nie mają często w sobie takiej ciekawości, żeby zobaczyć, co ten artysta jeszcze wyjdzie.

0: dał? Albo czy może zaraz będzie koncert? Że widzę, że to jest tak ograniczone w tym momencie, że z drugiej strony na przykład dla mnie, jako dla osoby, która planuje też jakąś taką swoją muzyczną ścieżkę, no to mnie trochę też przeraża i zastanawiam się, czy ja chcę z tym walczyć, bo trochę to jest o jakimś takim kompromisie. Jeżeli chcę, żeby to też było na przykład jakieś źródło mojego dochodu, żeby zajmować się tym tak na poważnie, no to trzeba gdzieś znaleźć ten środek.
1: O tym, żeby zajmować się też tym na poważnie, jakby aktorstwo to wiadomo, że jest twój zawód, zresztą wiem, że teraz skończyłaś robić film, właściwie jesteś chwilę
0: tak.
1: Po. Nawet mi powiedziałaś, że tak jeszcze nie do końca chyba z tego wyszłaś, że to jeszcze trochę
0: tego nie czuję.
1: Tak. Oddechu brakuje i w związku z tym do muzyki wrócisz najwcześniej we
0: wrześniu. Myślę, że we wrześniu zrobię sobie taki czas w studio. Jak odetchnę i trochę się też poinspiruję.
1: W sumie do września zostało mało czasu. Gdzieś tam w głowie musisz już mieć jakiś kierunek muzyczny, który cię kręci. I chciałam zapytać, czy to właśnie będzie ten drum and bass? Będziesz to rozwijać jakby w sobie, tę fascynację tym gatunkiem? Czy jednak twoje myśli też krążą wokół jakichś innych gatunków, które cię kręcą? I czy w ogóle jesteś skora też do eksperymentów, czy muzycznych? Czy to jest coś, takie przekraczanie granic, takie po prostu szukanie jakichś nowych rozwiązań? To jest coś, co tobie towarzyszy, czy właśnie jednak pójdziesz ścieżką all the hits, all the time?
0: No, myślę, że gdybym nie była otwarta na eksperymenty, to bym nie zrobiła tego numeru Let It Go, więc absolutnie mnie to bardzo nakręca i takie poszerzanie tego horyzontu i sprawdzanie się w ogóle w innych przestrzeniach jest wspaniałe i bardzo chciałabym z Rosem tym bardziej zrobić jeszcze coś w przyszłości. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Ale jeżeli chodzi o taką moją solową ścieżkę muzyczną, no to myślę, że nie będzie to drum and bass. Ale też chyba to nie jest moment, żebym mówiła za dużo. W sensie to jest jeszcze na takim etapie pracy i też w mojej głowie bardzo dużo się teraz kotłuje, że chyba zostawię to na razie dla siebie i jak będzie już się czym dzielić, to na pewno to zrobię.
1: Milena Jankowska dzisiaj jest razem z nami, aktorka. Wyjątkowo mało o aktorstwie rozmawiamy. Dzisiaj głównie o muzyce, bo muzyka to też wielka pasja Mili. Za moment jeszcze do rozmowy o muzyce powrócimy.

0: Odpoczywamy w mieście.
1: Siedząc sobie bardzo wygodnie na dużych fotelach w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli w pokoju na lato razem z Milą Jankowską, rozmawiamy sobie dzisiaj o muzyce, bo muzyka to jest coś, co jest bardzo bliskie sercu Mili, czego daje wyraz ostatnio w piosence Let Go, która nie z tego, że powstała, została wyprodukowana, zaśpiewana w szafie, to potem jeszcze została zaśpiewana również na Carbon Silesia Festiwalu. Odbyło się to bardzo spontanicznie, co robi na mnie wrażenie, no bo jednak wyjść spontanicznie na scenę to jest naprawdę wow. Ja myślałam, że jednak się przygotowywałaś do tego występu.
2: Nie, ale sobie tak czasami myślę, że takie spontaniczne sytuacje chyba są nawet lepsze.
1: Prawda.
2: Że nie ma nawet takiego momentu, żeby się zastanowić, tylko po prostu to robisz, idziesz za tym impulsem. Albo się uda, albo się nie uda. I wiadomo, że te takie pierwsze razy, no to są ogromne emocje. Właśnie takie blackouty, że praktycznie nic się nie pamięta i raczej sobie przypominasz oglądając nagrania. Ale ja się właśnie teraz uczę bardzo w życiu takiej spontaniczności i tego, że nie wszystko musi być zaplanowane i że często lepiej to wychodzi.
1: Co lubisz najbardziej na festiwalach? Samą muzykę, ludzi, atmosferę, taką spontaniczność właśnie, czy też możliwość poznawania zupełnie nowych artystów i odkrywania na przykład nowych gatunków muzycznych?
2: Chyba właśnie wymieniłaś wszystko, co lubię na festiwalach.
1: A miałeś jedną rzecz wybrać.
2: Jedną rzecz, to jest bardzo trudne. Ja w ogóle myślę, że to też jest zaszczepione przez moją mamę i Rosa. Bardzo polubiłam takie mniejsze festiwale, takie bardziej offowe. I mówię tutaj na przykład o Snowfeście, na który jeździmy co roku. Na Carbonie byłam właśnie po raz pierwszy w tym roku. Bardzo lubię też Tauron. I to są festiwale, które mają w sobie coś takiego magicznego, że faktycznie czuć, że ci ludzie przyjechali tam dla muzyki, a nie do końca, żeby się pokazać i żeby zrobić zdjęcie na Instagram, że jesteś na festiwalu, tylko jesteś tam i słuchasz i nic innego cię tak naprawdę nie obchodzi. I myślę, że na festiwalach no, to jest po prostu najważniejsze. Więc ja mam teraz taki etap, że raczej te takie ogromne festiwale aż tak mnie nie interesują. Ale na pewno dobry line-up, fajni ludzie, najlepiej jeszcze być z jakąś gromadą. No to jest dla mnie taka esencja dobrego festiwalu.
1: Czy jest jakiś festiwal? Bo niezależnie od tego, na jakim etapie drogi artystycznej jesteśmy i czym się zajmujemy, jeżeli chodzi o muzykę, to każdy ma taki festiwal, na którym chciałby wystąpić. Więc chciałam cię zapytać, na jakim festiwalu ty chciałabyś wystąpić i widzisz się tam już oczami wyobraźni na scenie?
2: No to myślę, że za dzieciaka zawsze, może nie wiem w sumie od ilu lat, może teraz za dzieciaka. Myślę, że od wielu lat chciałam wystąpić na męskim graniu. No teraz powiem właśnie większe festiwale, a przed chwilą powiedziałam, że raczej jestem teraz na etapie tych mniejszych.
1: Też o tym,
2: ale zapytałaś się o większe.
1: Tak.
2: Więc wiadomo, że takie wystąpienie na przykład na Orange Warsaw albo na Openerze to musi być ogromne przeżycie. Tak się zastanawiam, jak to musi być, ale szczerze ja naprawdę mam coś takiego, że ja jakoś za bardzo nie planuję swojego życia w przód. Że życie mnie trochę nauczyło, że ono samo często weryfikuje. I raczej skupiam się na tym, co teraz, że może czasami robię takie wizualizacje, gdzie chciałabym się znaleźć, ale ja się jakoś tak bardzo tego nie...

0: nie trzymam. I bardzo wierzę w to, że po prostu to się wszystko jakoś tak układa, jak ma się ułożyć. I dlatego cieszyłam się, że się udało na przykład wystąpić na tym Karbonie, bo kompletnie tego nie planowałam. Tego nie było w moim tak zwanym bingo 2026, a jednak się pojawiło. Więc raczej staram się praktykować taką wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka. Jak będę mogła jeszcze gdzieś wystąpić, no to będę przeszczęśliwa.
1: Teraz skończyłaś robić film. We wrześniu planujesz wejść do studia, żeby nagrać coś muzycznie i żeby w ogóle o tej muzyce jakoś tak bardziej poważnie pomyśleć w swoim życiu. Teraz wrzucasz na totalny luz, chillujesz w mieście, cieszysz się tym, że mamy tak zwaną niedzielę roku, bo sierpień jest niedzielą roku i pamiętajmy o tym, że to za chwilę koniec. Więc po prostu cieszmy się chwilą, która teraz trwa. Więc pytanie, czy teraz już wrzucasz na taki pełny luz i cieszysz się latem, które mamy tutaj, mamy za oknem?
0: Myślę, że potrzebuję trochę czasu, żeby tak wyhamować po projekcie. Mam trochę też zobowiązań, ale sierpień jest takim czasem na pewno, żeby właśnie wyjechać nad morze, żeby pobyć z rodziną. Mam też zaplanowany wyjazd za granicę, ale też będzie na pewno sporo korzystania z tej letniej Warszawy, bo chcę po prostu wycisnąć jak najwięcej mogę.
1: No to have fun, baw się dobrze, chilluj, korzystaj z tego lata. Mila Jankowska, aktorka, dzisiaj była naszym gościem w Pokoju na lato. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i na

0: Uki Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 17.
1: Pogoda.
0: W Warszawie w ciągu dnia około 22 stopni, trochę słońca, trochę chmur, a więc warunki całkiem dobre na wszystko, co lubimy robić latem w mieście, od spacerów i rowerów po kawę wypitą gdzieś na świeżym powietrzu. Kraków dostał dzisiaj najwięcej ciepła, bo tam 24 stopnie. Słońca sporo, więc to zdecydowanie propozycja dla tych, którzy chcą wykorzystać sobotę aktywnie. Natomiast Gdańsk, tam 22 stopnie na plusie, słońce i chmury w duecie. Pogoda jest zmienna, ale przyjemna. Nad morzem zawsze warto mieć coś do narzucenia, bo wiatr potrafi zrobić własną wersję temperatury.
1: Autopromocja.
2: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?

0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: czwórka spokoju na lato. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Rozgościliśmy się bardzo w pokoju na lato. To jest nasze popołudniowe miejsce spotkań, gdzie można na chwilę zwolnić, przypomnieć sobie, że lato w mieście naprawdę może być bardzo fajne. Nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec Polski, żeby poczuć wakacyjny klimat. Czasem wystarczy kawa wypita gdzieś na leżaku, ale też i spacer bez konkretnego celu i koncert znaleziony 5 minut przed rozpoczęciem albo kolacja zjedzona zdecydowanie za późno, więc po prostu możemy sobie totalnie wyrzucić na luz. Takimi prawami rządzi się lato i właśnie o takich małych przyjemnościach będziemy dzisiaj mówić, o mieście, które latem zmienia tempo, o miejscach, które gdzieś tam warto odkryć, o pomysłach na popołudnie i o tym, jak zrobić sobie wakacje bez pakowania walizki, choć tutaj podkreślam, że akurat w czwórce to my bardzo lubimy pakować walizki i tak naprawdę od poniedziałku znowu będziemy je intensywnie pakować, a wy będziecie mogli je wygrywać, co taka mała dygresja. No, oczywiście też, jeżeli chodzi o pokój na lato, to dużo dobrej muzyki, bo żadnego dobrego letniego popołudnia nie powinno się spędzać bez odpowiedniego soundtracku i mimo ten soundtrack naprawdę w czwórce bardzo, bardzo dbamy, więc zapaszcie sobie kawę, weźcie sobie coś zimnego do picia, rozgoście się, a jeżeli jesteście w drodze, no bo tak też może być, że słuchacie nas akurat jadąc samochodem, no to pokój na lato jedzie razem z wami.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: Odpoczywamy w mieście, dzisiaj odpoczywamy w pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też zachęcamy do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, żeby ruszyć się w miasto, założyć wygodne buty, no i przespacerować się chociażby do domu spotkań z historią. Po 17 zejdziemy trochę niżej, właściwie będziemy schodzić całkiem nisko, bo na wysokość Psiego Nosa, no a punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie wystawa Elliot Erwitt, retrospektywa, którą właśnie możecie zobaczyć w domu spotkań z historią. To był fotograf, jeden z tych fotografów, którzy potrafili znaleźć no naprawdę niezwykły kadr w pozornie zupełnie takiej zwyczajnej sytuacji. Fotografował i ludzi, i polityków, i gwiazdy, i ważne wydarzenia, ale też, i to z ogromnym poczuciem humoru, psy. I dzisiaj też między innymi o tym będziemy rozmawiać. Razem z nami jest Beata Łyżowa-Sokół, kuratorka tej wystawy. Dzień dobry, witaj w pokoju na lato.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Ustalmy jedną rzecz, ponieważ chillujemy w mieście, a chillujemy bardzo często z naszymi ukochanymi pupilami, z psami, które zabieramy akurat właśnie w sobotę czy niedzielę na spacery. Czy na waszą wystawę można przyjść z psem?
2: Tak, zgadza się. Zapraszamy i właścicieli, i ich psy. Wygląda na to, już wystawa trochę trwa w DSH i wygląda na to, że one się tam bardzo dobrze czują. Nie wiem, czy nad tą wystawą unosi się duch Erwitta.
1: Nie było żadnej psiej afery jeszcze?
2: Nie było. To jest coś, co mnie zaskoczyło. Też jestem właścicielką psa, dość takiego awanturującego się często, zaczepnego. A tu jakaś unosi się chyba duch Erwitta po prostu nad tą wystawą.
1: Powiedzmy o samej jego postaci. Jakim fotografem był Elliot Erwitt? Co takiego jest w jego zdjęciach? Nie tylko psów, ale w ogóle, że te zdjęcia potrafią nas śmieszyć, bawić, że w ogóle powodują uśmiech na twarzy.
2: Elliot Erwitt był takim niezwykle czułym, uważnym fotografem. Być może jak wielu fotografów miał oczy dookoła głowy, tak często mówimy, ale wydaje mi się, że on szczególnie tym się charakteryzował. A propos tej fotografii psiej, on lubił zmieniać perspektywę, czyli idąc przez swoje ulubione miasto, Nowy Jork, i zerkał, co się dzieje pod nogami przechodniów, których mijał, ale też podnosił głowę do góry. Takie zdjęcia też można na tej wystawie zobaczyć. Więc on był bardzo taki uważny. Lubił ludzi, lubił miasto. Szukał takich wyjątkowych sytuacji, relacji między ludźmi, jakichś drobnych gestów. Więc myślę, że to jest to, co go tak wyróżnia.
1: Co w ogóle wiadomo o jego fotografowaniu, jego sposobie fotografowania, o tego, jakie miał podejście do fotografii?
2: On lubił czekać na różne sytuacje. Jak oglądam często jego fotografie, przez wiele lat śledziłam jego karierę, myślę sobie, że on właśnie wypatrywał sobie taką ramę, czyli jakieś miejsce, które było po prostu interesujące, czy to przez architekturę, czy przez naturę, bo lubił też fotografować na plaży, więc wypatrywał sobie takie miejsce, taką ramę i później czekał. Zresztą on mówił o tym, opowiadał, że czeka, aż coś się właśnie wydarzy, ktoś pojawi się z jakimś niesamowitym psem, fotografował też ludzi z innymi zwierzętami, albo coś właśnie ciekawego wydarzy się między ludźmi. On lubił podglądać ludzi, ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu, tak, że im się przyglądał może bardziej, o to jest może właściwe słowo, i szukał takich naszych szczególnych cech, ale z taką życzliwością nam się.

0: się przyglądał.
1: Powiedziałaś, że przyglądasz się jego zdjęciom od wielu lat, no to gdzieś tam ufam, że jest jednym z tych fotografów, które cię po prostu fascynują. Powiedz mi, co ciebie tak naprawdę najbardziej rusza w jego fotografii? Jak patrzysz na jego zdjęcia, jakie tak naprawdę one emocje w tobie wywołują?
0: To, co myślę, że sprawiło, że ja tak bardzo lubię jego fotografię, to taka podwójność tych zdjęć, czyli to, zresztą bym to świetnie ujął, że moje zdjęcia są trochę serio, a trochę nie. I też widzę to u osób, które odwiedzają wystawę, że jest to pierwsze wrażenie, czyli właśnie złapanie tego, co widzimy, a później nagle jest odkrywanie kolejnych warstw, czyli między innymi to, że patrzymy na ludzi, których sfotografował i najpierw się trochę z nich śmiejemy, ale już za moment myślę, że myślimy o nas samych, że on nas jako ludzi świetnie sportretował. Na tych zdjęciach są pojedyncze postaci, pojedynczy ludzie, ale on tak naprawdę mówi o nas wszystkich, o jakichś naszych ułomnościach, o niedoskonałościach, o tym, że nie musimy być tacy perfekcyjni cały czas w życiu.
1: Dzisiaj razem z nami jest Beata Łyżwa-Sokół, kuratorka wystawy, którą możecie zobaczyć w Domu Spotkań z Historią Elliot Erwitt Retrospektywa. Za chwilę więcej powiemy o tych fotografiach, z których jest najbardziej znany, czyli fotografiach psów. Zresztą nie tylko psów, ale także ich właścicieli, bo wydaje mi się, że tutaj akurat jest jakaś wyjątkowa relacja uchwycona właśnie na fotografii. Dzisiaj chillujemy w pokoju na lato, a przy okazji zapraszamy na przyjemne wystawy, które możecie latem obejrzeć w mieście.

0: Relax v čtvůrce.
1: A dzisiaj z przyjemnością relaksujemy się w pokoju na lato. To jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego. I tutaj wygodnie siedzimy sobie na szerokich fotelach. Razem z nami jest Beata Łyżwa-Sokół, kuratorka wystawy, na którą was dzisiaj wysyłamy. No bo lato to jest idealny moment, żeby wyjść z domu, założyć wygodne buty, umówić się ze znajomymi i od tak po prostu odwiedzić bardzo przyjemną wystawę, która mam wrażenie, że spowoduje uśmiech na waszych twarzach, bo takie właśnie były fotografie Eliota Erwita. A Eliot Erwit

0: Retrospektywa to jest wystawa, którą możecie właśnie zobaczyć w Domu Spotkań z Historią. No i musimy porozmawiać o jego najsłynniejszych zdjęciach, choć będę podkreślać, że akurat ten fotograf robił różne zdjęcia, nie tylko zdjęcia psów, ale z tych jest po prostu najbardziej znane. Czy w ogóle wiadomo, dlaczego on tak bardzo lubił fotografować psy oraz ich właścicieli?
1: On chyba odpowiedział nawet kiedyś na to pytanie, bo często mu je zadawano, więc on mówił, że lubi fotografować psy, bo przypominają mu ludzi, ale też później po zdjęciach nie proszą go o odbitki. Więc tak, taka jest tajemnica. Ale też myślę, że on był w ogóle takim bardzo ciepłym człowiekiem. Lubił psy, sam był właścicielem psów i kotów. Widać było, że ma jakiś niesamowity kontakt z nimi, zresztą z właścicielami też, bo jak oglądamy te zdjęcia, to na nich widać, że on tutaj nie zaburza żadnej przestrzeni, ani zwierząt, ani właścicieli, że oni się dobrze czują w jego towarzystwie. No i trzeba dodać, że miał po prostu niesamowite szczęście do tej psiej fotografii, tak oni mówią. Nawet w którymś momencie powiedział, że to jest psi biznes, zaraz wyjaśnię dlaczego. Więc no właśnie, widział takie niesamowite sceny, zmieniał tą perspektywę, więc nie zawsze też widzimy całego pieska w kadrze, gdzieś tam wystają nóżki, są psie nogi ludzkie i jeszcze innych zwierząt, to też się zdarza na jego fotografii.
0: Zresztą na moment się zatrzymajmy przy tej perspektywie, bo to jest bardzo ciekawe i też on jakby z tego słynie właśnie ze zmiany perspektywy, że on tak naprawdę schodził bardzo nisko, właściwie na poziom psa, jego łap, nosa. Więc to nie jest perspektywa z perspektywy człowieka, tylko to jest zdjęcie zrobione jakby no właśnie z perspektywy psa. I czy to jest tak naprawdę clue sukcesu tych zdjęć, że my w ogóle patrzymy i widzimy te zwierzęta zupełnie inaczej niż zwykle, bo zazwyczaj widzimy je z góry.
1: Tak, to prawda. No, myślę, że to jest to, co go wyróżniało, ale też to, co powiedziałam przed chwilą, że on rzeczywiście gdzieś szukał tych takich ludzkich cech. Jest takie słynne zdjęcie, które jest na tej wystawie, tryptyk właściwie, gdzie właściciel wybrał się nad jezioro ze swoim psem. Trochę zdradzam, ale myślę, że jak zobaczycie Państwo to zdjęcie, to i tak będziecie, to je pokochacie. Właściciel rzuca patyk do jeziora, rozchodzą się kręgi na wodzie i na ostatniej fotografii widzimy już tylko psa, nie ma właściciela. No i zastanawiamy się, co się wydarzyło. To jest trochę o psach, ale też trochę o nas, jak my potrafimy się znaleźć w jakiejś takiej dziwnej, tajemniczej sytuacji. Może się nam coś niesamowitego wydarzyć. Ale tak, no, ta perspektywa go wyróżniała, ale ona też się u ludzi, w takiej fotografii jego ludzi można ją odnaleźć. Dlatego ja mówię, że warto na tą wystawę przyjść. My dzisiaj robimy bardzo dużo zdjęć, ale często tak dosyć automatycznie, niespecjalnie zastanawiając się, trochę tak dokumentując różne sytuacje jeden do jednego. Nie zastanawiamy się nad kompozycją, światłem i właśnie tą perspektywą. Jestem przekonana, że uważni oglądający tą wystawę trochę ich to zainspiruje i zaczną gdzieś tam innych rzeczy szukać, robiąc zdjęcia.
0: Że zaczną kombinować i że w końcu pojawią się inne zdjęcia naszych pupili, naszych psów, może i kotów, i innych zwierząt, które mamy. Czy w ogóle planujecie też właśnie zrobienie takich warsztatów? Jednak mam wrażenie, że nasi pupile, nasi domatorzy przecież, to są najczęściej fotografowani, chociaż być może tak często nie wrzucamy tych zdjęć w media społecznościowe, nie pokazujemy ich znajomych, to jednak one mają dla nas ogromne znaczenie, bo to są bardzo często no, członkowie naszych rodzin, najważniejsze postaci, od których zaczyna się nasz dzień.
1: Tak, no pewnie każdy przeżył taką sytuację, że spotykamy się na jakiejś imprezie i pierwsza osoba pokazuje zdjęcie swojego psa i się zaczyna taka cała seria. Wszyscy zaczynają... Przy 20 już trochę wymiękamy, więc dlatego właśnie polecam przyjście na tą wystawę i zobaczenie, w jaki bardzo ciekawy sposób można psy i nie tylko psy sfotografować. Tak, planujemy warsztaty z fotografii psiej we wrześniu. myślę, że się będą cieszyły dużym, dużym powodzeniem.
0: A to w domu spotkanie z historią. Elliot Erwitt, retrospektywa, zdjęcia. No przede wszystkim Psów Bostych znamy tego fotografa najbardziej, ale no, trzeba tutaj podkreślić, że fotografował też i ludzi, i polityków, i zakochane pary, i za chwilę więcej też

0: Lato w mieście.
1: No my bardzo lubimy lato w mieście, dlatego lubimy wejść z naszego czwórkowego studia i przenieść się do nieco innej rzeczywistości, jaką jest pokój na lato. To jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego, otwarta, piękna, zielona, ale my w ogóle lubimy sobie pochodzić po mieście, zwłaszcza latem. Lubimy się przejść na przykład do domu spotkań z historią, zaprosić was na wystawę Elliot Erwitt Retrospektywa. To są zdjęcia znakomitego fotografa, który jest znany z fotografii psów, ale trzeba tutaj dodać, że fotografował i dzieci, i zakochane pary, przechodniów, czyli takie w ogóle bardzo proste i banalne sytuacje. I trochę się zastanawiałam nad tym, jak ważny w jego fotografii był przypadek i czy w ogóle były takie sytuacje, które na przykład aranżował, wyglądały na przypadkowe, ale była w tym jakaś jego ingerencja fotograficzna. Czy on kiedykolwiek o tym mówił?
2: Tak, on o tym mówił. To jest troszeczkę, trochę już o tym mówiłam, wspominając o tej ramie, że sobie ją znajdował w przestrzeni i czekał na jakieś sytuacje, ale też przyznawał, że rzeczywiście jest kilka takich fotografii, między innymi jedno z najbardziej takich bardzo ikonicznych zdjęć, które można na tej wystawie zobaczyć, czyli fotografia, która została przez niego wykonana z okazji setnej rocznicy wieży Eiffla. Jestem przekonana, że wszyscy, którzy byli w Paryżu, a nawet nie tylko to zdjęcie znają, być może nie kojarzą autora, natomiast jest to znane zdjęcie, wieża Eiffla w tle, na pierwszym planie człowiek skaczący z parasolem w ręku, a obok całująca się para z parasolką, która się już troszeczkę rozpada. I to jest rzeczywiście zdjęcie, które było takim zamówieniem na tę okazję, ale też Erwitt nie ukrywał, że on się odwołał do dwóch słynnych innych fotografii, między innymi właśnie do zdjęcia człowieka skaczącego nad kałużą Henri Cartier-Bressona i drugiej fotografii, też takiej słynnej pary właśnie całującej się w Nowym Jorku. Więc to był też taki hołd dla

0: dla dwójki znanych mu fotografów.
1: On był też mistrzem kompozycji. No i teraz pytanie, na ile po prostu miał talent i znakomitą fotograficzną intuicję, a na ile po prostu te świetne jego kompozycje wynikały z jego edukacji? Czy w ogóle coś na ten temat wiadomo?
0: Na pewno rzemiosło, tak. To widać. Szczęście każdemu sprzyja, fotografowi, i to jest, zawsze się mówi o tej pracy, która praca to 90% szczęście. Te kilka procentów, więc on na pewno on fotografował do końca swojego życia praktycznie. Zmarł, jak miał 93 lata, i z tymi aparatami się nie rozstawał, więc on to oko trenował właściwie od początku, jak zajmował się fotografią, a zaczął fotografować bardzo wcześnie. I ja uważam, że on właściwie był takim samoukiem, bo zanim trafił do szkoły, to już te zdjęcia robił i też zmieniał trochę tą swoją rolę, bo i był fotografem ślubnym, i fotografował armię, i tą właśnie później zajął się tą fotografią streetową, więc on był rzemieślnikiem.
1: Myślisz, że fotograf uliczny, taki właśnie streetowy, musi posiadać coś takiego jak szósty zmysł? No bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzy, wychodząc z aparatem na ulicę.
0: Na pewno, na pewno. Ja lubię tutaj cytować inną fotografkę, Sarę Moon, która kiedyś powiedziała, że fotograf to jest ta osoba, która powinna być gotowa na to, że za zakrętu wyjdzie słoń. Gdziekolwiek byśmy się znaleźli, w Paryżu czy w Afryce, ale że właśnie musi mieć ten instynkt, taki refleks, tak? I on z pewnością go miał, czekając na zdjęcia.
1: Ruiz pokazywał, że nie trzeba tak naprawdę żadnego spektakularnego wydarzenia, żeby zrobić świetne zdjęcie. I zastanawiałam się, czego jest w stanie nauczyć jego sposób pracy współczesnych użytkowników smartfonów, które mamy cały czas w rękach.
0: Na pewno uważności, bo rzeczywiście na tej wystawie jest sporo takich zdjęć niespektakularnych, bardzo spokojnych, ale robiących na wielu osobach ogromne wrażenie. Jedno z moich ulubionych takich zdjęć to fotografia z plaży w Rio de Janeiro, gdzie mamy człowieka leżącego na plaży, w tle rymujące się z jego leżącym ciałem chmury, fale. Lubię mówić, że to jest idealna fotografia, żeby w szkole ją pokazywać, jak pojawia się temat rymów na języku polskim. Ona jakby obrazuje to. I takich bardzo spokojnych zdjęć jest sporo. Dlaczego też wspominam o tym zdjęciu? Bo często ktoś mówi, to jest niemożliwe, żeby w Rio de Janeiro był tylko jeden człowiek na plaży. Pewnie nie, ale on gdzieś sobie go właśnie wyłuskał, może leżącego z boku, i na tym polegał jego talent. Właśnie na tej uważności. I to na tej wystawie widać na wielu, wielu fotografiach.
1: Masz jakieś swoje ulubione zdjęcie na tej wystawie? Takie, że jak wchodzisz na nią po raz enty, bo wiadomo, że jako kuratorka byłaś tam nie jeden, a wielokrotnie, to po prostu za każdym razem pojawia się uśmiech, albo masz z tym związane jakieś emocje albo uczucia?
0: To się cały czas zmienia, bo tak jak powiedziałam, powiedziałam, zdjęcia Ruita znam odkąd pamiętam. Gdy przyjechała ta wystawa, to też się to zmieniało, a między innymi dlatego może dodam, bo to jest dosyć ważne, że na tej wystawie są fotografie wykonane przez samego Ruita, wywołane w ciemni. I dla takich freaków jak ja, jeśli chodzi o fotografię, to jest coś w ogóle niesamowitego. Obcowanie dzisiaj z odbitką, która wyszła z ciemni, a nie została wyprodukowana z pliku cyfrowego. To naprawdę jest różnica, zobaczyć te zdjęcia wykonane jego ręką, bo tutaj też on był niezwykłym rzemieślnikiem, więc można zobaczyć na tych fotografiach mnóstwo szczegółów i one zupełnie inaczej działają na nas, niż gdy oglądamy je w albumie. Ja głównie stąd znałam, z albumów, później z internetu, ale taki bliski kontakt z odbitką sprawia, że zupełnie ją inaczej odbieramy. Zresztą na tę wystawę przychodzi mnóstwo fotografów, takich profesjonalnych, i często zagadują mnie, mówiąc, kurczę, chyba wrócę do piwnicy, wyciągnę swój powiększalnik, bo to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, że jednak inne były te zdjęcia kiedyś.
1: Tak, analogowe. Zresztą chyba teraz często i chętnie wracamy do tych analogowych aparatów. Wielokrotnie widzę osoby, które mają nie tylko telefony, nie tylko właśnie smartfony, ale mają też, teraz jest taka wielka moda, akurat to są cyfrowe aparaty, ale z początku lat 2000, które robią bardzo specyficzne zdjęcia, ale też te analogowe takie, że musimy później zanieść i po prostu

0: wywoła zdjęcie i tak naprawdę nie wiemy do końca.
1: Co się wydarzy i też co można wyczarować, bo jak Państwo trafią do domu spotkań z historią, to polecam takie zadanie, jak się wchodzi, to u góry nad wejściem jest ta właśnie to słynne zdjęcie, o którym mówiłam, czyli zdjęcie z wieżą Eiffla z Paryża i to jest fototapeta, no właśnie wykonana z tego pliku cyfrowego, a w środku na wystawie mamy fotografię wywołaną przez Erwita. Tam jest sporo różnic, nic, polecam je poszukać.
0: Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić dom spotkań z historią, żeby się przejść tam na spacer. To jest bardzo miłe miejsce do spacerowania.
1: Zabrać psa.
0: No, zabrać psa, właśnie, bo to jest wystawa, którą możemy oglądać ze swoim ukochanym pupilem. Dużo radości, dużo przyjemności, dużo zabawy. Na pewno będziecie mieli z oglądania zdjęć Eliota Erwita. Retrospektywa to w domu spotkań z historią, a dzisiaj o tej wystawie opowiadała Beata Łyżwa-Sokół, kuratorka tej wystawy. Bardzo dziękuję za spotkanie. W pokoju na lato.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.

0: To jest czwórka, proste spokoju na lato, a tutaj obowiązuje jedna zasada, żadnych gwałtownych ruchów i my zamierzamy trzymać się tej zasady, nawet po godzinie 18. Tutaj był miejski chill, dobra muzyka, wakacyjne inspiracje, miejsca, które warto odwiedzić, wydarzenia, na które można wyskoczyć spontanicznie, no i oczywiście rozmowa o tym, jak dobrze wykorzystać lato, nawet jeżeli właśnie spędzamy je w mieście. Pokój na lato pomału dobiega końca, ale tak jak powiedziałam, my zamierzamy dalej chillować. No i mam nadzieję, że chillować też będzie na antenie teraz Marta Zinkiewicz, bo to ona za moment poprowadzi City Break wakacje. Halo, mam nadzieję, że się słyszymy. Co tam dobrego będzie słychać po godzinie 18 na antenie czwórki?
1: Cześć, oczywiście, że się dobrze słyszymy. Będziemy oczywiście podróżować, jak to w sobotnie wieczory, latem w czwórce. Dziś myślę, że dość nietypowo, bo tyle się mówi, że teraz już mało kto podróżuje do jakiegoś miejsca, bo po prostu chce je zobaczyć. Potrzebujemy jakiegoś konkretnego powodu, albo wybieramy się szlakiem jakimś konkretnym, albo chodzi nam o smaki, albo chodzi nam o filmy, albo jedziemy na jakiś koncert. Więc my dziś postaramy się spojrzeć na te powody podróży i zrobimy sobie taki przewodnik. Jeden trochę bardziej kulturalny, a drugi, żeby za dużo nie zdradzić, z wykorzystaniem zmysłu, o którym czasami zapominamy.
0: Marta Zinkiewicz, City Break, wakacja, więc wakacyjny chill, wakacyjne podróżowanie dalej na antenie czwórki, a my zostajemy jeszcze sobie tutaj w pokoju na lato, będziemy sobie dalej chillować i słuchać dobrej muzyki płynącej tutaj z głośników, bo czwórki tutaj słuchają wszyscy. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny, życzę wam miłego, wspaniałego letniego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Nie jedziesz na OFF Festival? To OFF przyjedzie do Ciebie. W sobotę od 20 w Paśmie Muzycznym będę rozmawiać z artystami i festiwalowiczami. Po 21 naszą playlistę wypełnią najciekawsze nazwiska z tegorocznego line-upu, a na zakończenie wrócimy do DJ setu Didi z audycji 12 cali. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką syli maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
11: Ona czuje we mnie pieniądze.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: No kto nie lubi narzekać na pogodę, szczególnie latem, kiedy z jednej strony bywa naprawdę gorąco, a później przez kilka dni pada deszcz, ale myślę, że dzisiaj pogoda jest naprawdę idealna i trudno byłoby znaleźć kogoś, kto mógłby narzekać na takie warunki. Słuchajcie, 20, 22, 23 stopnie Celsjusza w całej Polsce, do tego zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr również słaby i nigdzie, naprawdę w żadnym miejscu nie będzie dzisiaj padał deszcz. Słońca za to będzie dużo do końca dnia. W tym momencie najcieplej w Legnicy 25 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Elblągu 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.

0: 5 minut po godzinie 18, sobota wieczór, a to oznacza, że w czwórce wyruszamy w podróż.
1: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
0: Ale tym razem nie wybieramy się do konkretnego miejsca, które będziemy eksplorować, bo sprawdzimy, jak w zasadzie wybieramy sobie konkretne destynacje i co później robimy na miejscu. Dużo mówi się o tym, że często szukamy konkretnego pretekstu, wydarzenia, jakiegoś skojarzenia z miejscem i dopiero później, na końcu, decydujemy, że lecimy na przykład do Rzymu czy do Paryża. Dziś będziemy sobie przeglądać takie sposoby na podróżowanie, to dlaczego decydujemy się na wybranie konkretnego miejsca. No i podpowiem tylko, że będzie pięknie, wręcz filmowo. Zapraszam na wspólne 2 godziny. Zaczynamy. Marta Zinkiewicz.

13 minut po godzinie 18. Ja chwilę temu zapowiedziałam, że będziemy podróżować, ale nie do konkretnego miejsca, tylko w konkretny sposób. I tak się gimnastykowałam, jak to powiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo, ale już jest ten moment, kiedy mogę powiedzieć o wszystkim, co nas czeka do godziny 19, bo przede mną siedzi już Weronika Szabelewska.

0: znajdziemy, każdy znajdzie właściwie na każdym kroku pełno miejsc znanych z filmów i seriali, gdzie się nie ruszysz, tak naprawdę możesz sobie spacerować śladami Harry'ego Pottera, za chwilę płynnie przejść do śladów Jamesa Bonda, czy nawet śladami misia Paddingtona, czy też nawet przyjaciół, których przecież główna fabuła działa się w Nowym Jorku, tak? A tutaj po prostu możemy sobie pospacerować
1: No właśnie, przypomnij mi, był wątek w Londynie? Już tak dawno oglądałam
0: Był, przyjaciół. Był wątek w Londynie, kiedy Ross brał ślub z Emily.
1: A, przecież.
0: I tak, no właśnie. No i tam też są te miejscówki, do tej pory można sobie właśnie przespacerować śladami ich po Londynie.
1: No wydaje mi się, że Harry Potter to jest bardzo często taki motyw, dla którego wiele osób podróżuje po konkretnych miejscach. Czy jest twoim zdaniem inny film lub konkretny bohater, który sprawia, że każdy chce podróżować właśnie jego śladami?
0: Teraz trochę jest taki show jeszcze na Outlandera, kiedy wyszedł ostatni sezon i właśnie bardzo dużo ludzi zaczęło podróżować śladami bohaterów tego serialu.
1: I co to za miejsca, do których możemy się udać?
0: Głównie trochę jest w Edynburgu, po całej Szkocji są rozsiane tak naprawdę, więc tutaj ciężko mi tak konkretne miejsca. Midhope Castle, które grał Lallybroch, to jest takie miejsce, które przyciąga fanów i to naprawdę ściąga, tak autobusami tam przyjeżdżają, chociaż jest to zwykły zamek, w którym nic się nie dzieje, nie ma tam żadnych innych atrakcji dookoła, jest specjalnie po prostu utworzona trochę taka atrakcja dla właśnie fanów serialu.
1: No właśnie, jeśli chodzi o to, jak konkretne miejsca, instytucje, miejscowości wykorzystują to, że właśnie tam nagrywany był film, o tym jeszcze porozmawiamy, bo domyślam się, że niektóre destynacje filmowe to jest ogromny zachwyt, a czasem to jest to rozczarowanie. Z drugiej strony to może być tak, że tych turystów jest tak dużo, że ci mieszkańcy zaczynają się trochę irytować, że akurat ten kultowy film czy serial zrealizowany był właśnie u nich.
0: To prawda. Myślę też, że dużym problemem, znaczy może nie tyle problemem, ale no, kiedy powstaje dany film albo serial w danym miejscu i jest nagle taki boom i miejscowość przygotowuje się na to, wstawiają nowe hotele, rozszerzają swoją ofertę i nie wywołuje to takiego efektu. I zostają oni potem z tymi, całą tą infrastrukturą, którą przygotowali, niewykorzystaną. I mają troszkę właśnie w drugą stronę też problem, że zostaje im po tym filmie trochę taki niesmak, no bo oni byli nastawieni już na to, że tutaj będą mieli tłum turystów, a nic się takiego nie dzieje.
1: A to częsta sytuacja?
0: Czasem się tak zdarza, że film nie przynosi takiego, nie niesie się takim właśnie echem jak na przykład Biały Lotos. Biały Lotos tak naprawdę serial, który można podróżować sobie i do Włoch, i do Tajlandii, i te miejsca wszystkie są oblegane przez cały czas.
1: No Biały Lotos to też jest bardzo dobry przykład serialu i pamiętam, że kiedy pojawiały się nowe sezony, to od razu mówiło się o tym, że to jest przewodnik, gdzie należy podróżować, żeby znaleźć się właśnie w tych miejscach, gdzie bohaterowie. To jest chyba jeden z takich kultowych przykładów, który sprawił, że jeszcze więcej zaczęliśmy mówić o tym podróżowaniu śladem filmów i seriali. Dziś rozmawiamy o tym z Weroniką Szabelewską, dziennikarką i autorką książki, przewodnikiem po Europie właśnie śladem filmów i seriali. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę. We'll be right back.

0: wakacje.
1: Wracamy do rozmowy z Weroniką Szabelewską, dziennikarką i autorką przewodnika filmowo-serialowego po Europie. My z Weroniką tutaj rozmawiamy cały czas, niezależnie czy mikrofony są włączone, czy też nie. I Weronika zdradziła mi, nie wiem czy to pewien sekret, czy tajemnica, ale na pewno nie informacja taka bardzo powszechna, jeśli chodzi o wybieranie lokalizacji, w których będą rozgrywały się sceny jakichś filmów czy seriali, więc powiedz to teraz głośno, jak to się dzieje?
2: Zdarza się tak, że miasta płacą reżyserowi, aby dany film dział się u nich, albo serial. I tak na przykład filmy Woody'ego Allena w dużej mierze, na przykład Vicky Cristina Barcelona, Zakochani w Rzymie chyba tam jeszcze było. No i teraz będzie kolejny film właśnie, gdzie akcja będzie się działa w Madrycie. W tytule musi być miasto Madryt i miasto do tego bardzo dużo dopłaca. Chociaż zastanawiam się często, czy taki Madryt potrzebuje więcej turystów. Tak jak właśnie w przypadku było Emily w Paryżu, gdzie powstał ten serial dla Amerykanek, żeby je przyciągać do Paryża. W tym momencie mieszkańcy już nie chcą tych turystów stamtąd. Akcja trochę się przeniosła teraz właśnie i do Włoch. Ostatni sezon będzie w Grecji, ale są to miasta właśnie Rzym, Wenecja. Zastanawiam się, czy one jeszcze potrzebują więcej tych turystów niż mają w danym momencie.
1: Czy możemy w takim razie wskazać takie najbardziej filmowe miejsce w Polsce?
2: Dla mnie będzie to Jeruzel, związany z serialem Rancho. Tak myślę, bo wykorzystują potencjał dalej tego serialu.
1: Czyli serialowe Wilkowyje.
2: Tak,
1: serialowe. To jest polski klasyk.
2: Tak, no bo tam jest sklep, jest ławeczka, są tabliczki informacyjne, jest cały szlak, który można przejść a pieszo, można przejechać go rowerem, więc jest to miejsce, które wykorzystuje swój potencjał serialowy, tak? Jest to niewielka miejscowość, gdzie tak naprawdę no była nieznana wcześniej nikomu, a teraz odbywa się tam raz do roku zlot fanów Rancha.
1: Wiesz co, zastanawiam się, czy takim następcą tego serialu może być no w tym momencie ogromny polski hit, czyli serial 1670. Niedawno pojawił się nowy sezon i nie znam osoby, która by nie oglądała tego serialu. Wszyscy się śmieją, zachwycają. Więc zastanawiam się, czy kiedyś, za jakiś czas, być może już nawet teraz można podróżować właśnie szlakiem akurat scen z tego serialu.
2: Można. Jest to w Kolbuszowej i tam nawet zostało część tych budynków, które powstały specjalnie jako scenografia, zostały do tej pory i można je po prostu sobie odwiedzić. Także jest serial,

0: jest od razu tutaj atrakcja. No i fani jeżdżą, bardzo często jeżdżą, właśnie też odwiedzają. Także czemu nie?
1: Czyli jest akcja i od razu reakcja, można do takich miejsc się wybrać. Dziś właśnie szukamy najciekawszych, ale myślę też, że filmy czy seriale nie zawsze odbywają się w pięknych miejscach, gdzie są niesamowite krajobrazy. Czasami to są pewnie dziwne, czasami nawet mroczne lokalizacje i o takich porozmawiamy już za moment. Dzisiaj razem z nami jest Weronika Szabelewska.
2: Nowość na playliście. Nowość na playliście.

0: o podróżowaniu śladem ulubionych filmów i seriali rozmawiamy z Weroniką Szabelewską, dziennikarką i autorką przewodnika po Europie właśnie, jeśli chodzi o filmy, seriale, 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów. Często to są właśnie piękne, malownicze lokalizacje, przynajmniej takie stają przed moimi oczami. A jakaś najdziwniejsza, najbardziej nietypowa?
1: Wiesz co, myślę, że raczej staram się wybierać takie miejsca, gdzie łatwo jest się dostać, gdzie wyglądają w miarę atrakcyjnie.
0: Czyli jakieś opuszczone budynki, dziwne lasy, to nie twój klimat.
1: Raczej nie. No, chociaż serial Dark był w lesie głównie, tam się działa akcja, więc może te lasy, chociaż one też tak, no las jak las, nie każdy wygląda strasznie. Raz pamiętam, trochę się właśnie stresowałam, jak byłam... Ojejku, gdzie byłam? Byłam w jednym miejscu, gdzie właśnie trzeba było przejść tak spory kawałek, żeby odnaleźć zamek z filmu Braveheart i nie mogłam w ogóle, nie mogłam tego znaleźć ani na mapie. Później jak już udało mi się to odnaleźć, okazało się, że to jest tak naprawdę pośrodku niczego, więc dojechałam jakimś autobusem i potem trochę tak mało pewnie się czułam, jak nawet nie było żadnego chodnika ani żadnej drogi wytyczonej, ale to chyba raz mi się zdarzyła taka sytuacja właśnie. Głównie wybieram miejsca, gdzie można się łatwo dostać i każdy mógłby sobie to zobaczyć.

0: Właśnie jakoś tak planując podróż filmową.
1: A najbardziej przereklamowana filmowa lokalizacja?
0: Myślę, że mieszkanie Emily w Paryżu, ponieważ uważam, że w Paryżu mamy o wiele więcej ładnych miejsc, które mogłyby zagrać miejsce, gdzie ona mieszka, a no nie zrobiło na mnie to miejsce jakoś tam specjalnie wrażenia, także takie myślę, że było przereklamowane też mieszkańcy.
1: A jak wygląda to miejsce?
0: Ta kamienica jest strasznie szara, taka nieodremontowana. No wygląda, w serialu wygląda znacznie lepiej, więc myślę, że tutaj trochę zadziałała też magia kina. No i no tyle, że ta fontanna tam się broni przed tym budynkiem, ale jest wiele takich miejsc właśnie, gdzie możemy znaleźć w Paryżu i tak.
1: Ty nie tylko piszesz o tych filmowych lokalizacjach, tylko też je odwiedzasz. Jestem ciekawa, czy często tak jest, że jednak efekt kamery, odpowiedniego oświetlenia, historii bohaterów sprawia, że to miejsce wydaje się niezwykle piękne, kiedy dojeżdżamy na miejsce, no to okej, taki budynek też stoi dwie uliczki dalej. To
0: tak,
1: jest często?
0: Zdarza się, nie za często, bardziej rozczarowują mnie miejsca, jak przyjeżdżam i okazuje się, że już na przykład nie ma tej restauracji, tej kawiarni. Akurat z punktami gastronomicznymi jest najczęściej właśnie jest ta zmiana. Pamiętam, w Londynie szukałam strasznie kawiarni z 4 wesela i pogrzeb, a znajduje się tam obecnie chyba restauracja chińska, więc te zmiany takie szybkie, to mnie wtedy rozczarowuje, że nie mogę już tam wejść, napić się kawy na przykład, usiąść sobie na chwilę. I bardzo mi się na przykład właśnie w Paryżu podoba to, że tam, gdzie pracowała Amelia, do tej pory możemy wejść, napić się kawy. W ogóle kawiarnia nie zmieniła się od czasu powstania filmu. Jedynym dodatkowym rekwizytem, który się pojawił, jest wielki plakat właśnie Amelii na ścianie.
1: No to teraz myślę, że to jest ten moment, kiedy warto byłoby powiedzieć o największym zachwycie. Był takie największe wow?
0: Bardzo mi się podobało w Grecji na wyspie Skopelos, gdzie nagrywali film Mamma Mia. I tam właśnie myślę, że też wykorzystują ten potencjał filmu, bo nie dość, że możemy właśnie wybrać się na wycieczkę zaplanowaną przez biuro podróży. Możemy samodzielnie sobie zorganizować przejazd z punktów i one są pooznaczane w ogóle. Jest, naprawdę każdy może sobie to odnaleźć i w łatwy sposób się dostać do tych miejsc. Najbardziej tak podobało mi się tam w tym kościółku na samej górze, gdzie właśnie, co prawda tam też była magia kina, ponieważ ten kościółek jest za mały, żeby ich wszystkich zmieścić, jak to było w filmie, w tym właśnie, w tej kapliczce. Kapliczka jest bardzo malutka tam na górze, no ale i tak robi wrażenie.
1: Dziś o filmowych miejscówkach w Europie rozmawiamy z Weroniką Szabelewską i do rozmowy wracamy za moment.

0: 25 minut pozostało do godziny 19. My dalej podróżujemy śladami ulubionych bohaterów filmowych i serialowych. Weronika Szabelewska cały czas jest w studiu czwórki. Weroniko, jestem ciekawa, gdzie pojechałabyś tylko dlatego, że jakiś świetny film rozgrywał się właśnie w tym miejscu.
1: Ale w Europie?
0: Nie, nie. Tym razem cały świat jest do twojej dyspozycji.
1: To mam takie jedno miejsce i będzie to z filmu Dirty Dancing, ponieważ ośrodek, który wystąpił w tym filmie, jest możliwy do zwiedzania. Nie zmienił się od w ogóle powstania filmu. Nic tam się nie zmieniło. Są właśnie stała trasa, są weekendy tematyczne, jest sklepik z pamiątkami i myślę, że to jest takie miejsce, które chciałabym odwiedzić. W Europie większość już takich miejsc zwiedziłam, ale mogę polecić bardzo Sawokę, gdzie nagrywali Ojca Chrzestnego, właśnie wyspę Skopelos, gdzie powstała pierwsza część filmu Mamma Mia i Londyn. Myślę, że Londyn jest takim miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A miejsce, o którym uważasz, że mówi się trochę za mało, jeśli chodzi właśnie o takie filmowe lokalizacje, to jest jeszcze taka trochę ukryta perełka.
1: Myślę, że mogłaby to być na przykład wyspa Vis w Chorwacji, gdzie właśnie nagrywali drugą część Mamma Mia, ale ona właśnie, ta wyspa, udawała Grecję, ale jest bardzo mało rozpromowana, jeżeli chodzi o ten film, i oni też tam nie mają takich w ogóle ani oznaczeń. Właściwie nie widać śladu jakiegokolwiek, że tam się właśnie zadziała akcja filmu u nich.
0: A które miejsca twoim zdaniem właśnie fajnie umieją wykorzystać ten potencjał, że to u nich nagrywany był konkretny film czy serial i wokół tego utworzyła się jakaś wyjątkowa infrastruktura, wydarzenie, bo ten przykład z Dirty Dancing jest bardzo ciekawy, że tam odbywają się wydarzenia tematyczne i tak, że ten ośrodek się nie zmienił.
1: Tak, ale w Nowym Jorku na przykład też możesz sobie wykupić weekend Kevina samego w Nowym Jorku.
0: Marzenie.
1: Tak, możesz sobie to zrobić, więc miejsca takie, które wykorzystują ten potencjał filmowy. W Europie jest już ich też trochę. U nas jeszcze to tak raczkuje powoli, powoli. Łódź bardzo ładnie tutaj właśnie działa i pracuje cały czas nad tym, organizując różne wycieczki. I w sumie tyle.
0: A jeśli chodzi o Polskę, o której teraz wspomniałaś, to powiedz, jak wypadamy na tle tej europejskiej mapy filmowej?
1: Całkiem nieźle. Mamy spory potencjał, naprawdę. Tylko jeszcze go nie wykorzystujemy w 100%. Myślę, że gdybyśmy właśnie popracowali trochę nad szlakami filmowymi, nad jakimiś atrakcjami, albo chociaż oznaczeniami, których byłoby więcej i byłyby widoczne. Tak jak na przykład w Londynie mamy te niebieskie tabliczki, gdzie na przykład tu mieszkał, nie wiem, jakiś aktor, tak, czy tam aktorka, i tutaj nagrywali taki film. To jest super, bo to wtedy też nawet mimochodem, jak przechodzisz ulicą, widzisz, o wow, super, zostanę, zatrzymam się na chwilę.
0: Wiesz co, tak myślę sobie teraz, że podróżowanie śladem filmów czy seriali niekoniecznie musi być związane z fabułą, z bohaterami. Można też na to spojrzeć z takiej strony, że oglądamy jakiś film, widzimy, że co za niesamowite widoki i od razu patrzymy, gdzie to było nagrywane i nawet nie zwracamy później specjalnie uwagi na to, czy ta infrastruktura związana z filmem tam jest, tylko cieszymy się tymi pięknymi okolicznościami, które gdzieś tam wcześniej podpatrzymy w jakimś filmie czy serialu. Ale wróciłabym jeszcze do Polski na moment. Dla tych wszystkich, którzy planują być może jakieś city breaki w Polsce, trzy miejsca, do których warto się udać i byłaby to właśnie taka filmowa podróż.
1: Łódź na pewno, bo tam mamy właśnie i szlak, i

0: i miejscóweczki, które są oznaczone. Na pewno Jeruzal też, bo tutaj Wilkowe je, wiadomo. Tak, klasyk taki. I takie trzecie miejsce.
1: Może coś nad morzem?
0: Może coś nad morzem.
1: Trudne dałam.
0: Trudne. No, ale sporo się działo. W Sopocie na przykład sporo filmów się też nagrywało, także może tutaj Sopot.
1: Dobra, no to już mamy pełne zestawienie, jeśli chodzi i o Europę, i o Polskę. Razem z nami była dzisiaj Weronika Szabelewska, autorka książki filmowo-serialowy Przewodnik po Europie, 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów. Bardzo Ci za to spotkanie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.

Chwilę temu w czwórce rozmawialiśmy o filmowych i serialowych miejscówkach w Europie. To teraz, słuchajcie, informacja dla wszystkich fanów Transformersów, bo właśnie jedna z części, Ostatni Rycerz z 2017 roku, kluczowa scena została nagrana Stonehenge. Oczywiście też informacja dla fanów historii i po prostu tego miejsca, które jest absolutnie kultowe. Okazuje się, że przez cały sierpień trwa pewne losowanie dla wszystkich tych, którzy kupią bilet na zwiedzenie właśnie tego miejsca położonego w południowej Anglii. Jedna osoba dziennie może wylosować, uwaga, zwiedzenie tego miejsca jeszcze przed wszystkimi turystami z samego rana. W zasadzie takie spotkanie twarzą w twarz z historią, w samotności. To jest w ogóle absolutnie jakiś taki moment na pewno i medytacyjny, i kiedy stoimy przed taką potężną konstrukcją, coś na pewno do zapamiętania, i jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy można wziąć udział w takim losowaniu. Także jeśli akurat wybieracie się właśnie tam, to warto wziąć pod uwagę, że możecie zostać właśnie wybranym szczęśliwcem.

0: Autopromocja.
1: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow.

0: Na cztery łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: sąsiadach.
1: Minęła 19.
2: Pogoda.
1: Mamy piękny, letni, sobotni wieczór. Temperatura idealna. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 stopni w centrum, do nawet 26 na krańcach południowo-wschodnich. Oprócz tego nie przewidziano żadnych opadów. Wiatr jest słaby, okresami umiarkowany. A wieczorem też zachmurzenie, tak jak i przez cały dzień, małe i maksymalnie umiarkowane.
2: Autopromocja.
3: Nie jedziesz na OFF Festival? To OFF przyjedzie do ciebie. W sobotę od 20 w paśmie muzycznym będę rozmawiać z artystami i festiwalowiczami. Po 21 naszą playlistę wypełnią najciekawsze nazwiska z tegorocznego line-upu, a na zakończenie wrócimy do DJ setu Didi z audycji 12 cali. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Sobotni wieczór w czwórce podróżujemy, a dzisiaj szukamy sposobów na to, żeby z jeszcze innej perspektywy spojrzeć na te miejsca, które odwiedzamy.
1: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
0: Po godzinie 18 w studiu czwórki była Weronika Szabelewska. Rozmawiałyśmy o filmowych i serialowych miejscówkach w Europie, a tym razem będziemy podróżować śladem zapachów. Czym jest aromaturystyka? Bo przyznacie, że brzmi to dość intrygująco. No i dlaczego to zapach może okazać się być świetnym przewodnikiem po miastach, regionach i kulturach? O tym wszystkim do godziny 20. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

0: czwórce dalej podróżujemy. Tym razem będzie kierował w nas w podróży zapach. Będziemy rozmawiać o aromaturystyce. Ze mną jest już w studiu czwórki Marta Grochowalska, aromatolog, aromaterapeutka, wykładowczyni akademicka i właśnie pionierka aromaturystyki. Cześć.
1: Cześć.
0: Nie muszę od tego zacząć, bo okazało się, że ty jesteś twórczynią tego określenia i to, że jesteś pionierką, wcale nie jest tutaj żadnym nadużyciem. Jak to jest właśnie wymyślić takie słowo? Czy wcześniej ludzie się tym nie zajmowali? Jak to wygląda?
1: Według mojej wiedzy to słowo stworzyłam osobiście.
0: A kiedy to było?
1: No myślę, że jakieś 2 lata temu. Zaczęłam w ten sposób wcześniej myśleć, gdzieś tam robiłam jakieś relacje. No i potem zaczęłam szukać, czy ktoś już coś o tym pisze. Faktycznie pojawiają się takie wątki, ale gdzieś literatura zagraniczna, nawet jakieś publikacje naukowe o wpływie.

Mówię właśnie tutaj, czy w związkach zapachu i na przykład turystyki, wpływu tego zjawiska na ekonomię i tak dalej. Ale w Polsce jakoś to jest nowy trend. Myślę, że dużo osób mogło się czymś takim już zajmować, ale właśnie tego nie nazywały, nie zdawały sobie sprawy, że kiedy podróżują na przykład do ogrodu botanicznego podziwiać piękne

0: aromatycznych lekach, a warto sobie to uświadomić i właśnie spojrzeć na to z takiej nowej perspektywy, z perspektywy własnego nosa, na to, co nas otacza.
1: No właśnie, a jakie aktywności tutaj zaliczają się do aromaturystyki, bo wymieniłaś kilka z nich, czy to jest takie ogólne pojęcie, które zawiera wszystko, co wiąże się jakkolwiek z zapachem i odbywa się podczas naszej podróży?
0: Myślę, że tak. Ja w ogóle potrafię chyba wszystko już połączyć z tematem zapachu. Zwykle są to dla mnie zapachy naturalne, czyli takie właśnie, które pochodzą zwłaszcza z roślin, bo zwykle te spotykamy, czy właśnie w kosmetykach, w perfumach. Możemy też mówić o perfumoturystyce, jeśli ktoś...
1: Jest ta turystyka czymś innym niż aromaturystyka, tak?
0: Bardziej taka specjalizacja, taka nisza w niszy, kiedy właśnie naszym celem jest jakaś perfumeria, jest muzeum perfumiarstwa, warsztaty tworzenia perfum, różne tego typu aktywności. Ja tutaj nie jestem jakąś wielką purystką, bo oczywiście słowo turystyka ma tam swoje pochodzenie, ma swoje różne definicje. Można to nazwać aroma podróżowaniem, aroma zwiedzaniem, aroma wyprawami. Raczej tutaj
1: całe
0: właśnie...
1: Aroma życie przed całe, nami.
0: Dokładnie. Możemy właśnie całe swoje życie tak naprawdę wokół tego zapachu zbudować, stworzyć i no, myślę, że nie będziemy się nudzić.
1: I tak jest chyba trochę w przypadku twojego życia.
0: Tak, tak. Zapachy naprawdę zmieniają życie. Zmieniają nasze otoczenie, nasze aktywności zawodowe, edukacyjne. Nasi znajomi nawet się zmieniają. Poznajmy ciekawych ludzi właśnie szukając tych zapachów i to też jest bardzo fajny aspekt. Oczywiście wyjazdy właśnie, gdzie chcemy spotkać kogoś, konferencje, jakieś zloty, festiwale, święta róży i tego typu imprezy, to też jest właśnie przykład takiej aromaturystyki.
1: Powiedziałaś, że ty już z tych tematów związanych z zapachami doszukujesz się wszędzie. Jak w takim razie pachnie polskie lato? Jak pachnie sierpień?
0: O, bardzo dobre pytanie. Ostatnio zajmowałam się właśnie też zapachem lata i recepturami na takie perfumy naturalne o zapachu lata, surowce właśnie wyszukiwałam, jakie mogłyby tutaj nam się przydać. Interesował mnie zapach chłodu, zwłaszcza kiedy było gorąco. I faktycznie mamy takie surowce, które dają nam uczucie chłodu, jak mentol chociażby. Też bardziej niszowe paczula może mieć takie nuty, więc jesteśmy w stanie sobie stworzyć na przykład taką kompozycję i wąchać ją później jesienią czy zimą i wspominać, jak to lato pachnie. A jeśli chodzi o takie zapachy, które nas otaczają, wyczuwamy je na przykład w ogrodzie, w parku, no to ostatnio lilie na przykład, taki intensywny zapach, zapach skoszonego siana, zapach mirabelek, ostatnio nawet dość taki właśnie modny.
1: O, to prawda.
0: Tak, na nowo mirabelki, dokładnie. Leśne owoce, w ogóle zapach takiego rozgrzanego słońcem z kraju lasu, także jest tutaj dość dużo ciekawych wątków. Wszelkie kwiaty, sezon oczywiście na róże, pola lawendy, które możemy odwiedzać. I ta lawenda też coraz mocniej wchodzi do naszych ogrodów i życia, więc jest duży wybór.
1: Dziś rozmawiamy o zapachach i aromaturystyce z Martą Grochowalską. Do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: studiu czwórki razem ze mną jest Marta Grochowalska, pionierka aromaturystyki, aromatolog, aromaterapeutka. I rozmawiamy o tym, jak to jest podróżować śladem zapachów. Wyobraźmy sobie więc, albo nawet nie musimy sobie tego wyobrażać. Ja jestem początkującą aromaturystką. Chcę wybrać się na taką, w taką podróż i zwrócić szczególną uwagę właśnie na węch. I co dalej? Gdzie powinnam się wybrać? Na co powinnam zwracać uwagę? Jak sobie w ogóle taką podróż ułożyć?
1: Jest dużo możliwości. Możemy zacząć od roślin, bo bardzo często rośliny są źródłem właśnie tych pięknych zapachów, które zamykamy we flakonach perfum, czy zamykamy w buteleczkach aptecznych. Warto zwrócić uwagę na rośliny. To mogą być jakieś parki, w których mamy na przykład pomniki przyrody, zwłaszcza u nas to są drzewa iglaste. To mogą być piękne różanki, tak? Czyli takie ogrody różane, arboreta, ogrody botaniczne. Tam wszędzie spotkamy takie rośliny. Oranżerie, palmiarnie, rośliny egzotyczne typu wanilia, pieprz też możemy zobaczyć w takich miejscach, powąchać, spotkać się z nimi tak na żywo, bez nawet podróży właśnie w jakieś dalsze regiony. Czasami takie miejsce, takie rośliny znajdujemy nawet we własnym mieście, we własnej dzielnicy, w miejscach, których być może nawet bywaliśmy, ale nigdy nie patrzyliśmy na to właśnie z tej perspektywy. Także czasami wystarczy tylko drobna zmiana perspektywy, zwrócenie sobie uwagi, uświadomienie, że jest jeszcze ten aspekt zapachowy. Często też są to jakieś obiekty historyczne, muzea poświęcone zapachowi, perfumom, a także na przykład muzea farmacji, medycyny. Tam te surowce, które dzisiaj bardziej kojarzymy z kosmetykami, często odgrywały bardzo dużą rolę i ich ślady też tam spotkamy. To może być jakaś też właśnie impreza edukacyjna poświęcona zapachowi, targi branżowe, konferencje, zloty, tak? Więc dość dużo się tutaj dzieje, różnego typu festiwale. Więc wybór mamy duży. To nie musi być też nasz główny, jedyny motyw przewodni. Nie musimy od razu organizować dwutygodniowej wyprawy za granicę i tylko śladami zapachu. To może być naprawdę jakaś taka spacer po własnej okolicy. Od tego możemy zacząć i ćwiczyć ten nos, wyłapywać właśnie zapachy, które nas otaczają, analizować je, nazywać, przypominać sobie, tworzyć wspomnienia związane z zapachem. Więc dla każdego coś tutaj się znajdzie.
0: Mam wrażenie, że dzisiaj dużo łatwiej jest wkręcić się w ten temat zapachów niż było to jeszcze kilka lat temu. Ja niedawno byłam w Gdyni, tam odbywa się festiwal sztuki Sny o Gdyni i na jednej z wystaw jest zaprezentowana taka instalacja właśnie zapachowa. Jest konkretna mapa Gdyni, poniżej są fiolki z zapachami, możemy poczuć na przykład zapach piasku po burzy, zapach molo, albo zapach o poranku takich farb i tych wszystkich mieszanin, które są bardzo przemysłowe. I wydaje mi się, że takich podobnych inicjatyw jest w ostatnim czasie coraz więcej. Mówi się o tych zapachach miast, nawet jeśli te niekoniecznie zawsze są ładne, zawsze są kwiatowe, bo często to są właśnie jakieś takie przemysłowe nuty, czasem farby, czasami zapach zupełnie nieprzyjemny, ale zwracamy na to coraz większą uwagę.
1: To prawda, ten zapach też właśnie wchodzi do sztuki. Muzea coraz częściej nie oferują już nawet takich, kiedyś był taki trend, że wszystko musi być interaktywne, bo mieliśmy dość jakichś takich zakurzonych gablotek, wszystko było interaktywne, naciskaliśmy jakieś przyciski, coś.

0: fajnego się działo. A teraz właśnie do tego dochodzi takie podejście multisensoryczne, zmienia się światło, no i zmienia się też zapach. Także ja też bardzo lubię takie wystawy, gdzie nawet chociaż jest taki jeden element i można sobie coś też powąchać. Nie tylko dotknąć, spróbować, ale też wąchać.
1: Marta Grochowalska w studiu Czwórki do naszej rozmowy o zapachach. Wracamy za moment.

pytali kto gdzie mieszka. Koguty w oczach jak Opel Vectra. I proszę pod tym blokiem nie stać. Idę się przebrać, wychodzę gdzieś tam. Jakie jedno, wezmę Z2. Jasne cele, ciemne przejścia. Szklane niebo się nie obejdzie bez gwiazd. Cienki lód, pęka redstack. Była gdzieś tak, 21 na 20.

0: 28 minut po godzinie 19, a my wracamy do rozmowy z Martą Grochowalską, do rozmowy o zapachach, o aromaturystyce. Chwilę temu, no myślę, że udało się stworzyć taki przewodnik dla osób, które dopiero zaczynają czuć ten temat i to w sumie nomen omen. A jeśli ktoś już jest takim poważnym aromaturystą, myślę, że ty jesteś taką osobą, jestem ciekawa, jak wygląda u ciebie właśnie dobór lokalizacji, celu podróży. Czy to jest taki proces myślowy, chciałabym poczuć ten konkretny zapach, wybieram sobie miejsce i jadę, czy to zupełnie nie tak się odbywa?
1: Czasami tak jest i na pewno mam takie miejsca na swojej liście, no, miejsc do odwiedzenia. Kolekcjonuję takie informacje, zapisuję sobie, gdzieś podpatrzę właśnie, że jest coś fajnego w danym miejscu i zapisuję sobie. I często to jest tak, że okazja sama się znajduje. Na przykład nawet dzisiaj w drodze tutaj do studia to też udało mi się kilka ciekawych miejsc zobaczyć. Nie były one tak bardzo, bardzo związane z zapachem, ale jednak czy na

0: Nawet jakaś taka właśnie kąpiel leśna, to też jest temat dość blisko związany, bo wiemy, że tam są te związki lotne, więc zawsze staram się nawet przy okazji zobaczyć takie miejsce i jeśli gdzieś się wybieram, to patrzę, co jest ciekawego na mapie, szukam takich miejsc. I to jest tak właśnie różnie. Raz coś jest moim celem i staram się tam dotrzeć, ale też łączę te aktywności i korzystam właściwie z każdej okazji, żeby coś ciekawego zobaczyć i powąchać.
1: No to jestem bardzo ciekawa, co się znajduje na takiej twojej liście marzeń, jeśli chodzi o zapachy i miejsca.
0: Chcę wrócić do miejsc, które zwiedzałam już wcześniej, ale jeszcze nie zwracałam uwagi na zapach. Między innymi są to Muzea Wód Kolońskich w Kolonii. W Kolonii byłam, ale dość dawno i nie wiedziałam jeszcze, że w ogóle są tam takie miejsca. I podobnie chciałabym znowu odkryć Paryż, właśnie z tej perspektywy zapachu. Nie jakichś tam głównych atrakcji, tak, które każdy chce zobaczyć, tylko już przyjrzeć się tutaj samemu zapachowi.
1: A co to znaczy właśnie w praktyce zwiedzanie Paryża śladem zapachów?
0: Perfumerie, jest tam jeszcze takie archiwum zapachu, gdzie właśnie zbierane są receptury dawnych perfum, odtwarzane i chciałabym mieć właśnie okazję powąchać takie prawdziwe perfumy sprzed 100 lat na przykład. Nie jest to takie proste, żeby ten zapach dokładnie taki spotkać, nawet jeśli receptura została gdzieś zapisana, próbujemy ją odtworzyć. Nie zawsze nam się to udaje, nie wszystkie receptury oczywiście są też znane. Jeśli kupimy nawet jakiś taki flakon perfum vintage, to one też mogły być różnie przechowywane, zmienić się ten zapach. Dzisiaj te perfumy, mimo że są nadal na rynku, są po reformulacji, więc takie archiwum zapachu to też jest jedno z moich marzeń.
1: Myślę, że też jeśli podróżujemy, to często chcemy łapać te chwile i wspomnienia. Z zapachami to chyba nie jest taka prosta sprawa. Trudno jest, mam wrażenie, przechować konkretny zapach w głowie, później to sobie odtworzyć. Czy to można w jakiś sposób wytrenować, nauczyć się tego?
0: Można. I tutaj z zapachem jest ciekawa sprawa, ponieważ to jest taki nasz wyjątkowy zmysł, który ma bardzo bezpośredni dostęp do naszego mózgu i właśnie do tych jego części odpowiedzialnych za pamięć. Więc kiedy zapamiętamy już jakiś zapach, możemy zapamiętać ten zapach w dzieciństwie i spotkać po iluś tam dekadach i on potrafi nas przenieść w przeszłość. Także warto to kultywować też, zwracać właśnie na to uwagę, starać się zapamiętać. I możemy później ten zapach nawet po wielu latach rozpoznać. Przypomnieć sobie właśnie te nasze wakacje, czy na przykład jakiś pobyt, nie wiem, u babci na wsi, kiedy czujemy ten zapach, tak, który towarzyszył nam w dzieciństwie. Potem wyjeżdżamy, wracamy po latach i to jest to.
1: No to teraz robimy chwilę przerwy i zadanie dla wszystkich. Przypominamy sobie, jak mogą pachnieć łzy, łzy szczęścia nawet, a to dlatego, że już za moment Zofia Justyńska i zapach twoich łez.

0: Marta Grochowalska cały czas jest z nami w studiu czwórki. Rozmawiamy o zapachach. No to jak jest z tym zapachem łez?
1: Taka ciekawostka mała. W starożytności przechowywano pachnidła, wonności w takich często pięknych, drobnych pojemnikach, szklanych na przykład, nie tylko, które nazywano unguentariami, czyli właśnie takimi pojemnikami na maści. Bo perfumy mogły mieć formę maści. Ale też w pewnym momencie ludzie myśleli, że były to takie pojemniczki na łzy żałobników podczas właśnie tej uroczystości pogrzebowych, zwane lacrimariami. Jednak raczej ta teoria upadła. Były to raczej perfumy właśnie, czy pojemniki na perfumy, nawet na perfumy pogrzebowe, bo i takie się zdarzały. Także taka ciekawostka o łzach i zapachu.
0: No myślę, że zapach łez to też jest coś, co sobie każdy jest w stanie gdzieś wyobrazić albo przypomnieć. I a propos takich właśnie mocno intensywnych zapachowo wspomnień, jestem ciekawa, czy ty masz takie, które od razu przychodzi ci na myśl, takie doznanie zapachowe, które po prostu masz w głowie, przechowujesz je do dziś.
1: Myślę, że to będą zapachy związane z ogniem i z dymem i nawet już konkretne surowce, czyli na przykład dziegieć. Myślę, że to jest zapach, jeśli ktoś zna, to często bywa kontrowersyjny. Gdzieś tam w malutkiej ilości jeszcze są one stosowane, na przykład w szamponach. Ale jeśli chodzi o takie surowce, na przykład perfumiarskie, kosmetyczne, to dziegieć jest naprawdę, zapada w pamięć. To taki zapach bardzo dymny, ognisty. I zapach na przykład olejku, czy też oleju, jak niektórzy mówią, bursztynowego. To taki nasz lokalny surowiec, można byłoby powiedzieć. Zresztą i dziegieć, i właśnie tutaj bursztyn, produkty destylacji suchej, one są niesamowicie intensywne. Wręcz nieprzyjemne, takie bardzo industrialne.
0: Zastanawiam się, czy powiesz może o jakimś zapachu z dzieciństwa, bo mam wrażenie, że kiedy myślimy właśnie o jakichś wspomnieniach, to dzieciństwo jest takim momentem, że czasami nawet jak po wielu latach poczujemy konkretny zapach, to jesteśmy nagle w stanie odtworzyć jakąś całą scenę. Trochę tak było z tymi mirabelkami, o których mówiłaś wcześniej.
1: Tak, też kojarzą mi się z dzieciństwem i drugi taki zapach to zapach Maciejki. Letnie, ciepłe wieczory, kiedy właśnie ten taki słodki zapach unosi się w powietrzu.
0: Które miejsce twoim zdaniem najlepiej albo najciekawiej pachnie? Miejsce, do którego możemy się udać? Czy z jednej strony mogą to być naturalnie występujące tam zapachy, albo właśnie jest tam nagromadzenie różnego rodzaju, czy to instytucji, czy miejsc, w których możemy wąchać dowoli przeróżne mieszanki?
1: Myślę, że dla mnie to jest, albo przynajmniej jeden z takich zapachów, to zapach cypru. Zapach wybrzeża, zapach morza, takiego ciepłego morza, no naprawdę niesamowity zapach, który już można poczuć na płycie lotniska. Właśnie pamiętam ten moment wysiadania z samolotu i kompletnej takiej zmiany wokół mnie, właśnie spowodowanej zapachem. Cypr z tego słynie, mamy też perfumy inspirowane cyprem, więc to jest na pewno jedno z takich miejsc, gdzie to jest niesamowite wrażenie, ta intensywność. Zapach lasu, bardzo lubię zapach lasu. Zawsze w lesie staram się właśnie wyczuwać ten

0: niuanse. Też bardzo lubię. I co jeszcze poza lasem i wybrzeżem? Różne zapachy właśnie pola lawendy, na przykład bardzo lubię lawendę, jestem fanką tego zapachu i olejku eterycznego i w ogóle lawendy w każdej możliwej formie, także to były moje top 3.
1: Ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy Cię teraz słuchamy, to podczas kolejnej wyprawy będziemy zwracać jeszcze większą uwagę na zapachy. Wydaje mi się, że czasami warto zrobić sobie po prostu takie ćwiczenie, zatrzymać się i wymienić na przykład 3 zapachy, które w tym momencie czujemy, a im częściej będziemy takie zadanie wykonywać, tym częściej po prostu już później intuicyjnie zaczniemy na to zwracać uwagę. To jest taka moja teoria. Przybijasz pieczęć jakości?
0: Tak, tak, jak najbardziej. I to może być dość duże wyzwanie, bo wcale nie jest tak łatwo nazywać zapachy, opisywać je. Także bardzo dobre ćwiczenie, polecam.
1: No to wszyscy będziemy następnym razem próbować rozwijać swój zmysł zapachu podczas wakacyjnych podróży. Dzisiaj razem z nami była Marta Grochowalska, aromatolog, aromaterapeutka, wykładowczyni akademicka i pionierka aromaturystyki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.

Podróżowanie śladem filmów i seriali, podróżowanie śladem zapachów. O tym dziś rozmawialiśmy w audycji City Break Wakacje. Takich trendów podróżniczych powstaje w ostatnim czasie naprawdę sporo. Niektórzy są w stanie przejechać setki kilometrów tylko po to, żeby zobaczyć rozgwieżdżone niebo nocą. Taki ruch nazywany jest astroturystyką. I takich powodów jest naprawdę dużo, dużo więcej. Czy to smakowanie jakichś konkretnych kaw, testowanie różnych smaków, czy właśnie podróżowanie za tym, żeby zobaczyć tę jedną konkretną rzecz. To pokazuje, że szukamy czegoś więcej. Poza odwiedzeniem typowych turystycznych atrakcji, dużo ciekawych rzeczy dzieje się właśnie w ostatnim czasie w tym zakresie. My przyglądamy się takim zjawiskom w audycji City Break Wakacje, która już dobiega końca. Ale już za moment, po godzinie 20 na antenie czwórki, pasmo muzyczne. Tym razem wydanie audycji z OFF Festiwalu, czyli największego festiwalu muzyki alternatywnej w Polsce. Zostawię Was z Zuzą Zielińską, a ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Marta Zienkiewicz.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: wybiła 20.
1: Pogoda.
0: Jeśli jesteście dziś na festiwalu w Katowicach, to wieczorem pogoda powinna być całkiem łaskawa. Po ciepłym dniu temperatura zacznie spadać i w godzinach koncertowych będzie około 18-20 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale nie powinno być większych opadów, więc parasole raczej możecie zostawić w mieszkaniach. Im później, tym chłodniej. Dlatego jeśli planujecie zostać na ostatnie koncerty, jakaś bluza może się przydać. Ogólnie jednak warunki na festiwalowy wieczór zapowiadają się naprawdę komfortowo.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja.

0: Pasmo muzyczne.
1: Dobry wieczór, rozpoczynamy właśnie pasmo muzyczne w radiowej czwórce z mikrofonem w ręku ZU, czyli Zuza Zielińska. Jeśli właśnie zastanawiacie się, gdzie jestem, odpowiedź brzmi między jedną a drugą sceną z jakimś napojem w ręce. Jestem na off-festiwalu w Katowicach i przez najbliższe 2 godziny zabieram was ze sobą. Będą artyści, będą rozmowy, będą festiwalowe historie i oczywiście muzyka. Zostańcie z nami.

coś, wszystko jakby na przekór. I myślałem, się zmieniło sporo, to był tylko szczegół. Oni wciąż pod nosem mleko, ja czasem czuję się jak też. Raczej wychodzę z szeregu, raczej nie ruszam na wstecznym. Przekazałem wam wiedzę, czasem trochę w biegu. Ile z tym

0: Cześć Zu.
1: Cześć chłopaki, jestem właśnie z ekipą PGR.
0: Cześć.
1: W sumie z tegorocznymi...
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Siema.
1: W sumie z tegorocznymi debiutantami of festiwalu, ponieważ gracie na scenie Blika w niedzielę.
0: Zgadza
1: się. Jak się z tym czujecie?
0: Ja się czuję dobrze. Przyszykowaliśmy fajną setlistę.
1: Ale jakąś specjalną?
0: Znaczy ostatnio nasze setlisty są specjalne, ponieważ pracowaliśmy sumiennie i ciężko nad nowym materiałem i on jest po prostu dobry.
1: Nowym materiałem nieopublikowanym jeszcze.
0: Nieopublikowanym. Mamy w zanadrzu parę rzeczy i jesteśmy podekscytowani je grać.
1: To w sumie możemy zachęcić, ponieważ nasza rozmowa będzie publikowana w sobotę, do wszystkich tych, którzy rzeczywiście w niedzielę będą tutaj.
2: To zapraszamy serdecznie.
1: Co w tym nowym materiale jest innego od tego, co było już na poprzednich?
2: No, że tak jakby w skrócie jest, lepsze bity są i lepsza nawika w sumie. Nie wiem.
1: Tak zwany progres.
2: Tematyka myślę, że może być miejscami dość podobna. Warsztat umiejętności się na pewno zwiększył i myślę, że to słychać.
3: Będzie nawet trochę salsy.
1: O, wow!
4: No ja uważam po prostu, że jesteśmy bardziej pewni siebie już. I to słychać. I to mi się podoba. Bardziej pewni jesteśmy na nowym materiale, na pewno.
1: A dzisiaj w sumie jesteście uczestnikami OFA i jak się bawicie? Jak się czujecie?
4: Ja się czuję mega dziwnie.
1: W sensie, dlaczego?
4: No nie wiem, jestem pierwszy raz w ogóle na OFA-ie, tak ogólnie. I to jest realny festiwal, jakby serio jesteśmy tutaj.

0: to jest szalone. To jest szalone. Ja bym nie wierzył rok temu.
1: Jesteśmy bardzo zaopiekowani tutaj i trochę nie dowierzamy.
2: Ale czy nie zasłużyliście na to, czy w jakim kontekście?
1: Nie wiem, czy... Może nie wiem. No w sensie to wszystko jest bardzo intensywne wciąż. I trochę znikąd nam się pojawiły różne propozycje i...
3: Nie, przez sprawę, stary.
1: No przez sprawę, ale wytłumaczę, czym jest sprawa. Wytłumaczę. Sprawa to jest naszych dwóch kolegów. Generalnie jest to jakiś taki... Nie wiem, no teraz się mówi movement na takie rzeczy, że muzycznie jakoś jesteśmy sobie bliscy z gronem artystów, z którym współtworzymy tą sprawę.
2: A uważacie, że dobrze jest mieć takiego opiekuna jako młodzi artyści?
4: No na pewno, tak. W dużej, jakby nie tylko od strony takiej właśnie, można by to rzec, biznesowej, ale też od takiej strony po prostu napędzania tego i takiego w jakiś sposób, nie wiem, dbania o to, że z takim, kurde, systemem i z taką jakby w jakiś sposób małą rodzinką łatwiej się to wszystko pcha dalej, myślę.
1: Jest dużo rzeczy, w których my jesteśmy niekompetentni wciąż, ponieważ bardzo, bardzo szybko to wszystko się rozwinęło i dobrze mieć parę osób, które wiedzą, co robią w charakterze takim opiekuńczym, quasi-menedżerskim, najbardziej zorganizowanym.
2: Dobrze, no to zaproście na koncert w niedzielę.
1: Zapraszamy na koncert w niedzielę.
0: Zapraszamy na nasz koncert w niedzielę na OFF Festival w Katowicach, scena Blika. Scena Blik? Scena Blik o godzinie 22:35. Będzie super.
2: A co myślicie o tym ogłoszeniu Edwarda Wąchockiego?
0: Edward Warchocki?
2: Warchockiego, przepraszam.
5: Niepotrzebnie skasowali post.
1: Ja myślę, że festiwal, na którym gra prawdziwa muzyka wykonywana na żywo, to nie jest miejsce dopuszczania muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję.
2: I tu postawimy kropkę, ja się z tym stuprocentowo zgadzam. Ze mną byli chłopcy z PGR.
1: Strzałka!
0: Dzięki, Zu. Cześć.
2: Cześć. A wszystkich słuchaczy oczywiście zachęcam do zostania z nami na antenie i już za chwilę kolejni goście.

0: Pismo muzyczne.
1: Udało mi się złapać całego bywalca o festiwalu, bo Jacku, to już jest twoja 10. edycja?
2: Tak, 10. Liczyłem to w drodze na festiwal. 2007, 2008, dobra, dalej nie liczę, ale w 2007 był mój pierwszy off, jeszcze w Mysłowicach.
1: Kto wtedy występował na festiwalu?
2: Słuchaj, głównie Polska. Pamiętam, że wtedy ludzie raczej przyjeżdżali, wiesz, na koncert Heja, Leny Valentino, Ścianki i tak dalej. W ogóle trudno to dzisiaj uwierzyć, że ktoś przyjeżdża na koncert Ścianki na drugi koniec Polski. A z zagranicznych pamiętam, że na pierwszej mojej edycji, nie pamiętam kto to był, na pewno na drugiej był taki zespół Menomena, super fajna indie rockowe granko z Portland, i był, Jezu, The National, byli wtedy headlinerami. Ale nie z takim statusem jak dzisiaj.
1: A co właściwie cię przyciąga tak do tego offa, że to ta 10. edycja?
2: Kurczę, chyba dlatego, że dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że to festiwal, na który ludzie przyjeżdżają dla muzyki, no po prostu. I jednak fajnie jest przeżywać sobie koncerty, wiesz, w otoczeniu ludzi, którzy kumają. No, a druga rzecz to na pewno to, że ci artyści, dla których ja tu przyjeżdżam, to raczej jestem pewien, że raczej już w Polsce nie zagrają, bo nie mają gdzie indziej. Nie wiem, właśnie Sunny Day Real Estate w tym roku, czy wiele lat temu Flaming Lips. Okazało się, że wrócili, ale tutaj.
1: A jakbyś miał tak ocenić po tych 10 latach tak naprawdę, co się zmieniało w tym festiwalu?
2: Chyba rozmach. Jednak wiesz, zaczynał się to ten festiwal od line-upu wyłącznie, albo prawie wyłącznie, z polskimi artystami, a skończył jako, no to powiedzenie mała primavera to nie jest pana wyrost. Nie znam się aż tak bardzo na rynku festiwalowym, ale chyba w kategorii niezal, no to raczej jest primavera, potem długo, długo nic i dopiero off. I fajnie, że to przeszło taką drogę, bo wiesz, to mógł być kolejny... Nie chcę powiedzieć nazwy festiwalu, wiesz, zrzeszającego jakąś starą gwardię rockową, no ale wiadomo o jakie festiwale w Polsce chodzi. I fajnie, że to się tym nie stało. To chyba jest taka największa zmiana.
1: A jaką wróżysz w ogóle przyszłość temu festiwalowi?
2: On chyba mi się wydaje, że nie będzie się za bardzo rozrastał, nie będzie się zmniejszał i to będzie, wiesz, taki festiwal, który, na który to jest w ogóle tak jak z najfajniejszymi płytami chyba, że zawsze taka sama, zawsze inna.
1: A nie uważasz, że w ogóle Katowice są jakimś takim magicznym miejscem festiwalowym trochę w Polsce?
2: Ja tego nie czuję,
1: nie?
2: Szczerze mówiąc.
1: Naprawdę?
2: Nie, ja nie czuję Katowice bardzo, przepraszam Katowice, ale a po czym wnosisz, że
1: najważniejszym? No bo rzeczywiście jakoś tak dobrze kojarzy mi się też Tauron, który zawsze był fajny.
2: A, no, to prawda.
1: Off właśnie dzieje się też w Katowicach. No Fest, który też zbierał...
2: Chyba w Chorzowie to było, nie?
1: Dobrze.
2: Ale to jest jakby, wiesz, no, na granicy.
1: Ten Śląsk jednak jakoś tak...
2: Nie.

0: Wiesz, jakby czuję taką aurę tych, wiesz, wszystkich postindustrialnych rzeczy, ale bardziej w elektronice, natomiast w muzyce taki off-festiwal, nie wiem, dla mnie on mógłby być tak naprawdę w każdym innym mieście, bo tu nie ma takiego, wiesz, szczególnego podkreślnika tej lokalności, chociażby ze względów, nie wiem, naturalnych, no, openera masz z morzem od razu w pakiecie, na offie, wiesz, on mógłby być, nie wiem, we Wrocławiu, w Chorzowie, czy tam w Krakowie, nie, i to by chyba niewiele zmieniło, tak myślę. Jezu, chyba właśnie sobie teraz nagrabiłem na Śląsku.
1: Nie sprzedamy cię, Jacku. Jak
0: możesz coś sprzedać.
1: Dobrze, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ci, kochana.
1: I baw się dobrze.
0: Będzie wspaniale.
1: A wy zostańcie z nami, bo za chwilę kolejni goście.

0: Po koncercie Błota udało mi się złapać wuje HZG. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak po koncercie się czujesz?
1: No jeśli chodzi o sam koncert, naprawdę udał się nam wyjątkowo. Cały namiot był totalnie wypchany po najmniejszy zakątek tego parawanu, więc co było wyjątkowe, że niestety komuś się udało, komuś się nie udało, ale mam nadzieję, będzie tyle okazji jeszcze nas zobaczyć, że wszyscy się zmieszczą w końcu, może kiedyś.
0: Ale uważasz, że ta scena, na której graliście, jest dobrze przystosowana do muzyki, którą tam się gra?
1: Wiesz co, prawda też jest taka, że oczywiście, no wiadomo, jeśli się jest muzykiem i gra się koncerty, to chce się grać na największych scenach, tak jest przysłowie. Nawet, że jak jesteś artystą, to chcesz być na największych scenach. Nie wiem, jeśli chodzi o nas, to tak naprawdę nie zależy, gdzie gramy, ważne, że są ludzie i są odbiorcy. Jeśli chodzi o mnie prywatnie, no to nieważne, czy ktoś jest, czy nikogo nie ma, to ja i tak gram 100% sobą, więc w sumie bez różnicy, gdzie gram. Czy na OFF-ie, czy na innym festiwalu, wszędzie jest tak samo fajnie.
0: A 100% ciebie dostaniemy na twoim solowym materiale również.
1: Tak, tak się akurat składa, że udało mi się zrobić płytę solową. Była to naprawdę wyjątkowa podróż w nieznane.
0: Co to znaczy podróż w nieznane? W zakątki po prostu umysłu wuj HZG?
1: Tak naprawdę zajrzałem w głąb siebie, jako że byłem młodym chłopakiem, w latach 90. się urodziłem, dokładnie w roku 90., więc miałem tą wspaniałą okazję dorastać, kiedy ten gatunek muzyczny, czyli drum and bass i jungle, kiedy w ogóle ten gatunek powstawał. No i akurat złożyło się o tyle dobrze, że mój brat oraz mój kuzyn zbierali składanki Metalheads, gdzie no tak naprawdę cała tuza była na tych składankach, więc Goldie jako head tego całego wydawnictwa, od Fotka, po nawet Apex Twina, no Shy FX-a, no i tam tak naprawdę poznałem całą tą muzykę, więc stwierdziłem, że tyle już gatunków muzycznych robiłem, że w sumie spróbuję i tego. No i tak naprawdę bardzo zależało mi na tym, żeby zrobić materiał, który... No, może inaczej powiem. Zależało mi na tym, żeby ludzi trochę zszokować, żeby myśleli, że jednak tego nie zrobiłem, a jednak zrobiłem, bo już zrobiłem.

0: Zrobiłem wszystko, a tego jeszcze nie zrobiłem. Jeszcze mi został tak, ambient, słuchajcie, muzyka klasyczna i słuchajcie, też mam to, mam pomysł na to dalej, także jedziemy dalej, ale jungle dlatego, że no tak naprawdę no, jest tam mocny bas, oczywiście Aim and Break, który kocham, więc poszedłem w to i idę w to dalej. Muszę powiedzieć, to jest bardzo ważne dla mnie teraz, o co chodzi z tą płytą tak naprawdę, dlaczego psiarnia, bo musimy pamiętać o naszych kochanych przyjacielach, zwierzaczkach, o psach i to jest właśnie no, jak wyjdzie cała płyta, to na pewno skumacie po tytułach, o co w tym wszystkim chodzi. I tak naprawdę wiem, że wszyscy tylko myślą o kasie i gdzieś tam, nie wiem, nawijają o tym, że drogie samochody, a ja trochę nawijam bez, w sensie dźwiękami, o psach, o zwierzakach, które potrzebują pomocy, wsparcia i potrzebują też rozgłosu. Także o tym jest ta płyta, o biednych psach, które są samotne, które nie mają gdzie mieszkać, które są głodne albo o tych psach, które mają całkiem dobrze.
1: Dziękuję ci bardzo. Czekam na premierę, na pewno.
0: Sam czekam. Oczywiście BZR reprezent.

0: mi się złapać następną osobę tutaj wspaniałego festiwalowicza, który biegł na główną scenę. Piotrze, która to jest twoja edycja?
1: To jest moja 12. edycja. Liczyłem to wczoraj specjalnie, żeby wiedzieć. Tak ogólnie, żeby wiedzieć. No tak, 12. raz tu jestem.
0: To pobiłeś rekord, bo dzisiaj rozmawiałam również z osobą, której to jest 10. edycja, więc na razie jesteś na przodzie, jesteś na podium.

0: No dobra, to skoro to jest 12 edycja, to czemu rzeczywiście co roku OFF cię przyciąga?
1: Kurczę, ja się tutaj po prostu czuję jak u siebie i to jest jakiś taki miks wielu czynników. Właśnie, no, oczywiście muzyka jest tu istotna, bo tu jest dużo rzeczy, których słucham i których lubię po prostu słuchać i tak. Uwielbiam to miejsce, jakby ten park po prostu, w którym się to dzieje, naprawdę to jest coś, znaczy to jest super przestrzeń. No i myślę, że przede wszystkim w ostatnich latach to są ludzie po prostu, że za każdym razem jak przyjeżdżam na OFFa, no to jednak spotykam bardzo dużo różnych osób, znajomych, bliższych, dalszych. Przyjeżdżam tutaj z przyjaciółmi, przyjeżdżam tutaj z żoną i generalnie wspólnie przeżywamy muzykę i to jest po prostu jedno z najpiękniejszych uczuć, jakie można mieć. Po prostu wspólnie przeżywać z kimś muzykę na żywo. To jest coś niesamowitego i dlatego tutaj wracam.
0: Chciałabym sprawdzić twoją pamięć. Czy pamiętasz line-up tej edycji 12 lat temu?
1: 12 lat temu, w sensie, bo moja pierwsza edycja była w 2012.
0: Dobra, to 2012.
1: 2012. Pamiętam z tamtego OFFa na pewno koncert Swans. To była wtedy duża rzecz dla mnie. Pamiętam, na pewno był koncert wspólny projektu Alva Noto i Blixa Bargeld. Crazy rzecz jakaś naprawdę, totalnie. Pamiętam też, że był na tej edycji koncert Forest Swords, ale ja akurat nie byłem na tym koncercie, bo w ogóle nie znałem człowieka, dopiero potem go poznałem. Wtedy chyba Metronomii też na przykład grało, w ogóle też jakaś szalona rzecz w tamtym czasie. Chyba też wtedy grał ten Colin Stetson i to też było moje pierwsze takie zetknięcie w ogóle z jego twórczością wtedy na żywo, no to też było dosyć w sumie ciekawe. A, no i to była edycja, na której zagrali w oddzielnych projektach Thurston Moore i Kim Gordon na przykład, nie? I były wtedy, pamiętam, plotki na polu namiotowym, że takie ha, że oni się po prostu pogodzą się i zejdą się znowu ze sobą po prostu na ofie, na polu namiotowym przy myciu zębów po prostu, no to się nie wydarzyło oczywiście.
0: Czy nie uważasz, że właśnie ofia jest takim idealnym miejscem do tego, żeby nawet nie sprawdzać do końca tych wszystkich artystów, którzy tutaj występują i zaskoczyć się pozytywnie na zasadzie idę na eksperymentalną, zobacz co tam się wydarzy i nagle przeżywasz jakiś, nie wiem, katarzis albo coś cię tak zaskakuje, że po prostu od razu, wiesz, googlujesz to i zapisujesz.
1: Totalnie to jest to miejsce. Ja tak wielokrotnie miałem. Po prostu były edycje, kiedy faktycznie sprawdzałem wszystko, co gra, ale też były takie edycje, kiedy totalnie dałem się gdzieś porwać, czy losowi, czy po prostu, żeby ktoś mnie zaciągnął na jakiś koncert. I to właśnie też jest właśnie jeden z argumentów, na który na przykład zachęcam swoich znajomych, którzy nigdy nie byli na OFFie, którzy może nie są jakoś super nie siedzą w muzyce, właśnie im mówię, że to jest miejsce, że możesz po prostu pójść na koncert dowolny i możesz się naprawdę świetnie bawić, możesz odkryć coś wspaniałego, więc tak, to jest to miejsce.
0: To gdzie teraz idziesz?
1: Teraz idę chwilę posłuchać Flaming Lips, trochę tak z sentymentu, ale potem już dalej, może na błoto, chciałbym na błoto pójść. Zobaczymy, czy się dostanę do namiotu jazzowego.
0: Właśnie, bo tam niestety duże kolejki. Na Freaky Jesus nie udało mi się wejść niestety.
1: Super.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo, życzę ci miłej zabawy.
1: Dzięki wielkie, tobie również.

0: Udało mi się złapać kolejnego uczestnika OFF Festiwalu. Janku, która to twoja edycja?
1: Szósta edycja OFF Festiwal.
0: Powiedz mi w takim razie, pamiętasz coś z pierwszej edycji?
1: Pamiętam, że grał wtedy zespół Falls, na który się bardzo cieszyłem, bo jest to moje gimnazjalne marzenie, które wciąż jest aktualne i po prostu zespół dobrze się zestarzał. Natomiast na przestrzeni tych lat to zobaczyłem masę dobrych zespołów. W tym roku przyjechałem trochę bardziej do Baru Śmigło i przy okazji na Oklu i Death Heaven. Ale tak, z pierwszej edycji zdecydowanie pamiętam masę wspaniałych wspomnień.
0: A masz jakiś taki moment z OFF-a, który na pewno zapamiętasz do końca życia?
1: Chyba tak, to będzie 2 lata temu, 2024 rok, 2024, koncert Bar Italia, kiedy na intro puścili utwór Axel F. Crazy Frog i było to najlepsze intro w historii koncertów. To ten moment na

0: pewno zapamiętam.
1: Tak, ja też go zapamiętałam bardzo dokładnie, bo też tam byłam. A powiedz mi w takim razie, jaką przyszłość wróżysz w ogóle Off Festiwalowi?
0: Świetlaną, jeżeli będą sponsorzy, tak jak co roku nowi, no będzie dobrze. Artur myślę, że też robi w mediach rzeczy skierowane ku młodzieży, więc to się wszystko kręci po prostu bardzo dobrze wśród młodych ludzi.
1: No dobra, a skoro o młodych ludziach rozmawiamy, to twoim zdaniem, żeby przyciągnąć młodych ludzi, kto powinien zagrać w przyszłym roku?
0: Na pewno nie Franek Warzywa i Młody Budda, jak co roku. A tak serio, no to co? Fajne jest to, że jest zestawienie muzy z lat 80-tych, 90-tych z hip-hopem, takim jak chociażby w tym roku Earl Sweatshirt, jak w tym roku Younglin i Blady. I myślę, że ten balans właśnie pozwala na to, żeby ten festiwal przyciągał różne grupy społeczne, różne grupy wiekowe.
1: Ale kto powinien zagrać w takim razie?
0: Kto powinien zagrać? Wiesz co, no może by tak sprowadzić Vince'a Staples'a w końcu na Off Festival?
1: To jest bardzo dobry pomysł. A co twoim zdaniem w tym roku jest czarnym koniem?
0: To jest dobre pytanie i myślę, że mam na nie odpowiedź. Los Tutanaka, boliwijski, andyjski świr, który zagra dzisiaj na scenie leśnej, tudzież już scenie Orlen. Nie wiem, co to będzie. To może być bardzo poprawne, a z drugiej strony może być bardzo niepoprawne i szalone i liczę na tę drugą opcję. To może być zdecydowanie koncert dnia dzisiejszego, a być może OFA.
1: A myślisz, że gdyby Pitchfork nie umieścił tego albumu w tamtym roku na pierwszym miejscu podsumowania, to by miało taką popularność, czy raczej bez szans?
0: Myślę, że w pewnej grupie muziarskiej miałoby, natomiast nie sądzę, żeby wylądowali w ogóle na polskim festiwalu. Bo to jest duet. W każdym razie myślę, że oni by na polski festiwal nie przyjechali. Myślę, że na żaden Tauron, na OFA raczej niestety nie. Zostaliby trochę gdzieś tam w cieniu takiej muzy, która no, do Europy by jeszcze miała dużo, dużo lat.
1: A w sumie złapałam się po koncercie Earla Sweatshirta. Jak wrażenia?
0: Fajnie, bardzo fajnie. Było tak, jak się spodziewałem. Earl wyszedł totalnie na luzie, w za dużych dżinsach, które mu ciągle opadały. Miał ucieszoną mordę. Cieszę się, że w końcu on jest chłopakiem, który kiedyś, tutaj zacytuję nazwę albumu I don't like shit, I don't go outside, a teraz widzę chłopaka, który lubi shit i który go outside, który po prostu ma banana na mordzie i cieszę się, że może faktycznie w końcu spełniać się jako muzyk i koncertować po świecie i to jest dla mnie po prostu wspaniałe, bo pamiętam jeszcze te czasy, gdy z jego muzyki płynęła czysta depresja i żal, a teraz jest to coś promienistego, coś zupełnie odwrotnego, więc bardzo przyjemnie obserwować go w takiej formie.
1: Mam bardzo podobne odczucia. Bardzo ci dziękuję, Janku.
0: Dziękuję ci, Zuza, również. Mam nadzieję, że się łapiemy na następnych koncertach.
1: Oczywiście, że tak. A my na antenie radiowej czwórki wracamy do muzyki.

Dobiega końca pierwsza godzina naszego pasma muzycznego prosto z OFF Festiwalu. Na ten moment kończymy naszą relację live z Katowic, ale zostańcie z nami, bo już za chwilę przygotowana przeze mnie playlista z najciekawszymi artystami tegorocznej edycji OFFa. Jeszcze trochę muzyki z festiwalu przed nami, przy mikrofonie ZU, czyli Zuza Zielińska. Do usłyszenia po 21.00.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: To słychać.
1: Wybiła 21.
2: Pogoda.
1: Niedziela w Katowicach również zapowiada się całkiem przyjemnie. W ciągu dnia temperatura sięgnie około 25-26 stopni, więc będzie ciepło, ale bez męczącego upału. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale pojawi się też sporo przejaśnień i słońca. Ryzyko deszczu nie jest duże, więc jeśli zostajecie w Katowicach po ofie, można spokojnie planować niedzielę na zewnątrz. Wieczorem zrobi się już wyraźnie chłodniej, dlatego na powrót z festiwalowego terenu warto mieć coś z długim rękawem.
2: Autopromocja.
3: Halo, halo, co tam w Katowicach? Chętnie wam o tym opowiem. Jeszcze w niedzielę trwa OFF Festival, czyli mój ulubiony czas w

0: roku w pełni poświęcony brzmieniom alternatywnym. Posłuchamy piosenek od zespołów, które występowały podczas poprzednich edycji tej imprezy, a jest z czego wybierać, ale przede wszystkim skupia się na sylwetce jednego artysty, Artura Verocaia, mistrza muzyki brazylijskiej. A na dobranoc ambientowy DJ set Botaniki z archiwum audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam Was na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Ważno-muzyczne.
1: Druga godzina naszego ofowego pasma muzycznego będzie już w całości należeć do artystów tegorocznej edycji festiwalu. To jest moja autorska selekcja wykonawców, których naprawdę warto było zobaczyć w Katowicach w tym roku. Zaczynamy od Erla Sweatshirta, czyli jednej z najważniejszych postaci nowojorskiego rapu ostatnich kilkunastu lat. Choć debiutował jako nastolatek w kolektywie Odd Future, bardzo szybko odciął się w ogóle od wizerunku cudownego dzieciaka hip-hopu i tej ekipy Tylera The Creatora i wypracował sobie swój własny styl, bardzo oszczędny, taki intymny i pełen nieoczywistych skojarzeń w jego muzyce. To raper, który bardziej niż efektownymi refrenami operuje ciszą, niedopowiedzeniem i przede wszystkim gęstą atmosferą. Wielu fanów próbowało zobaczyć Erla w Polsce od lat, dlatego jego koncert na OFF Festiwalu był jednym z najbardziej wyczekiwanych hip-hopowych występów tegorocznej edycji.

edycji. Myślę, że dla niektórych w ogóle całego roku, nie tylko tej edycji OFA. Zagraliśmy już nagrany z The Alchemistem Dead Zone, a przed nami jeszcze dwa numery. Making the Band, gdzie za produkcję bitu odpowiada Clams Casino i to jest absolutnie mój faworyt, jeśli chodzi o dyskografię Erla. A zaraz po nim Exhaust z jego najnowszego albumu Live, Love, Love.

W ostatnich latach granice między rapem a muzyką eksperymentalną właściwie się zatarły. Dobrym przykładem jest środowisko skupione wokół nowojorskiego kolektywu Surf Gang, więc w tym Nowym Jorku zostaliśmy

jak możecie zauważyć. Za chwilę dwa różne spojrzenia na tę estetykę. Najpierw Giannino, jeden z najciekawszych głosów młodej brytyjskiej sceny, a zaraz po nim John Glacier, artystka, którą również bardzo polecam, a ona bardzo swobodnie porusza się między rapem, spoken wordem i eksperymentalną elektroniką, więc oddajmy teraz antenę czwórki kolektywowi Surf Gang.

Słuchacie pasma muzycznego w radiowej czwórce. Przed nami jedna z najbardziej wyjątkowych postaci tegorocznego festiwalu, Clams Casino, o którym już dzisiaj wspominałam. Od lat on pozostaje producentem, który na dobre zmienił brzmienie współczesnego hip-hopu. To właśnie jego takie eteryczne, zamglone bity pomogły zdefiniować estetykę cloud rapu i wyniosły na zupełnie nowy poziom artystów takich jak A$AP Rocky, Lil B czy The Weeknd. Sam niezwykle rzadko koncertuje, dlatego jego występ na OFF-ie jest jednym z najbardziej wyjątkowych punktów tegorocznego programu. Zanim usłyszymy jego autorski utwór Waterfalls, najpierw numer, który świetnie pokazuje jego wpływ na całe pokolenie raperów, Sandman. Z A$AP Rocky. Nie mogę uwierzyć, że to było 15 lat temu.

Jednym z najciekawszych europejskich nazwisk tegorocznego festiwalu był Rusowski również, artysta, który razem z grupą przyjaciół z Madrytu od kilku lat buduje zupełnie nowy język hiszpańskiego popu, pełen elektroniki, autotuna i jakichś klubowych inspiracji. W zeszłym roku ukazał się jego debiutancki album Daisy, z którego za chwilę usłyszycie dwa utwory, Malibu oraz Baby Romeo, nagrane wspólnie z Ralphim Chu, kolejnym artystą, który w ostatnich latach wyznacza kierunek dla nowej hiszpańskiej alternatywy. I tak się składa, że występował na OFF Festiwalu w ubiegłym roku, więc najpierw na antenie czwórki Malibu, a potem Baby Romeo.

0: Pasmo muzyczne.
1: Zanim przejdziemy do headlinerów tegorocznej edycji OFF Festiwalu, przypominam, że słuchacie pasma muzycznego przy mikrofonie ZU, czyli Zuza Zielińska. Gram wam muzykę do 23. No właśnie, headlinerzy Blade i Younglin. Jeszcze kilka lat temu taki wybór mógłby wydawać się zaskakujący w kontekście OFFa, ale to też świetnie pokazuje, jak ten festiwal ewoluuje. Obok gitar, jazzu i elektroniki coraz śmielej otwiera się na artystów, którzy właśnie redefiniują współczesny hip-hop i internetową alternatywę. Blade i Younglin są tego absolutnie najlepszym przykładem. Duet, który z kultowych postaci undergroundu wyrósł na headlinerów największych festiwali. Za chwilę dwa ich wspólne utwory, Sold Out, a potem Advent w radiowej czwórce.

Za nami Blade i Younglin. Wysłuchacie pasma muzycznego w radiowej czwórce. Blade i Younglin, czyli headlinerzy tegorocznej edycji. A przed nami OK Lu, którą próbowałam zobaczyć w czerwcu na Primavera Sound Festival w Barcelonie, ale przez fatalne warunki pogodowe niestety nie udało mi się zobaczyć tego koncertu w całości. Widziałam tylko ostatnie dwa numery. Jak wiadomo, zazwyczaj na końcu takie gwiazdy grają swoje największe hity, no ale wiecie, to nie jest to samo absolutnie. Tym bardziej liczę, że w Katowicach uda się to nadrobić. Francuska producentka od kilku lat konsekwentnie zaciera granice między alternatywnym popem, elektroniką i włącza w to jeszcze hyperpop, a jej album Choke Enough tylko potwierdził właśnie, że jest jedną z najciekawszych postaci współczesnej sceny. Więc teraz OK Lu w paśmie muzycznym czwórki.

A na finał tej godziny pasma muzycznego podkręcamy tempo przy mikrofonie bez zmian, ZU, czyli Zuza Zielińska. I na finał tej godziny mamy Nina Girachi. To jedna z najciekawszych producentek młodej australijskiej sceny elektronicznej. Jej muzyka czerpie z hyperpopu, transu i klubowych brzmień, więc jeśli szukacie czegoś mocnego na koniec festiwalu, to zdecydowanie polecam zobaczyć jej jutrzejszy set. Będzie to idealne zwieńczenie całego festiwalu, uwierzcie mi. Tam można ostatecznie się wyszaleć, a potem wrócić do domu. A wy zostańcie z nami, bo już po godzinie 22 retransmisja DJ setu Didi z audycji 12 cali. Jeśli nie znacie jej selekcji, to mogę z czystym sumieniem absolutnie wam to polecić, więc do usłyszenia po 22.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik.
1: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: A po weekendzie pogoda trochę zmieni kurs. Poniedziałek zapowiada się wyraźnie chłodniej niż ostatnie upalne dni. W większości kraju temperatury będą oscylować wokół 20-25 stopni, a na północy może być jeszcze chłodniej. Do tego więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, szczególnie na południu i wschodzie. Lokalnie możliwe są też burze. We wtorek temperatura pozostanie umiarkowana, mniej więcej od 20-25 stopni i nadal możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnych opadów. Czyli po festiwalowym weekendzie przyda się chwila oddechu od upałów, początek tygodnia będzie bardziej przypominał spokojne, umiarkowane lato niż środek wakacyjnej fali gorąca.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny

0: Vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Pasmo muzyczne.
1: Rozpoczynamy trzecią godzinę sobotniego pasma muzycznego czwórki i na zakończenie dzisiaj przenosimy się do audycji 12 cali. Przez najbliższą godzinę towarzyszyć będzie wam DJ set Didi, czyli Dominiki Wolskiej, polskiej DJ-ki, bookerki i rezydentki warszawskiego K-baru Powiśle, autorki projektu Salto Mortale i artystki wizualnej. To jest absolutnie selekcja, która świetnie pokazuje jej muzyczne fascynacje. No to co? Zaczynamy!

Słuchacie DJ setu Didi z audycji 12 cali. Przypomnę, że to nasz cykl, w którym zapraszamy DJ-ów i DJ-ki do podzielenia się autorską selekcją i pokazania swojego muzycznego świata. Tym razem za sterami Dominika Wolska, czyli Didi, DJ-ka, bookerka związana z K-barem Powiśle i autorka projektu Salto Mortale. Wracamy do muzyki.

I tym wspaniałym akcentem kończymy dzisiejsze pasmo muzyczne. Dziękuję, że spędziliście ten wieczór razem z nami. Najpierw na OFF Festiwalu, a później na parkiecie. Audycję wydawała Patrycja Bronka. Program przygotowała i prowadziła dla Was ZU, czyli Zuza Zielińska. Do usłyszenia niebawem i dobrej nocy.

0: les gusta verlos magris. Mis haters deben fumar crackris. A esa bitch le quiero dar smack.
1: No les gusta la bebé. A la bebé le gusta ver smack. Mis haters deben fumar smack.
0: A esa bitch le quiero dar smack. Miu miu en mi batch, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Bang, bang, bang. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies. Chancla Chanel en los pies. Playa exótica con mis friends.
1: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Me siento en un sueño, no quiero volver.
0: Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Tengo un coco en la mano, goddamn.
2: Foca, foca. To słychać.
3: To słychać.
2: Autopromocja.
4: Halo, halo, co tam w Katowicach? Chętnie wam o tym opowiem. Jeszcze w niedzielę trwa OFF Festival, czyli mój ulubiony czas w roku, w pełni poświęcony brzmieniom alternatywnym. Posłuchamy piosenek od zespołów, które występowały podczas poprzednich edycji tej imprezy, a jest z czego wybierać, ale przede wszystkim skupię się na sylwetce jednego artysty, Artura Verocaia, mistrza muzyki brazylijskiej. A na dobranoc? Ambientowy DJ set Botaniki z archiwum audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam was na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Adam Smolarek.
2: Autopromocja.
5: A ja lubię cię w lato, a kto ty? Lubię kiedy głupio pytasz, czy...
6: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.
7: Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu czwórka Polskie Radio.
8: Gramy!

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość

0: wypracowany.
1: Czuję się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

0: Bez opamiętania.
1: Yo, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yo, yo.

dobitu się, się trochę zmieniło to stilo. Dym, woda, czas, ciągle na filu, bądź po milu, opcji na własny sound, się trochę zmieniło to stilo. Dym...

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper. Niech

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie cholernie dumny. Lecisz po to i wracasz.

0: mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the check.

Jestem perfekcjonistą, wbijam te wersy setny raz, setny raz.

silence between us is such a strong bond. If only somebody

Robię to dla ziomów na szaro, robię to dla ziomów na krzyż. Każdy z nas tu się stara.